0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Drops and bangers.
2: Radio Kiss FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Kuba Kusy, zapraszam. Nie wiem, czy wiecie, ale w Krakowie zmotoryzowani, choć nie tylko, mogą zupełnie bezpłatnie korzystać z wypożyczalni rowerów zlokalizowanych na parkingach Park & Ride. Ten innowacyjny system cały czas się rozwija.
1: Poznaj miasto!
2: Park & Bike to taki system, gdzie rowery wynajmuje się na dzień, za darmo zupełnie i można poruszać się po Krakowie i po Skawinie w ramach tego całodziennego wypożyczenia. Maciej Piotrkowski, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Sam system powstał w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt nazywał się Low Carb. Został uruchomiony najpierw testowo w roku 2020, a później już w 2021 rozpoczął niejako formalne działanie. Jeśli chodzi o takie technikalia, to te stacje Park & Bike na parkingach Park & Ride, one są czynne w godzinach od 5 do 22, co oznacza, że rowery można właśnie wypożyczać od godziny 5 do godziny 20, a zwrot musi nastąpić do godziny 22. Jeśli chodzi o sam proces wypożyczenia, jest on bardzo prosty. Co najważniejsze i co należy podkreślać, rower jest absolutnie bezpłatny, tylko użytkownik musi najpierw się zweryfikować, to znaczy musi nam przesłać formularz weryfikacyjny, nam, czyli do Zarządu Transportu Publicznego musi przesłać formularz weryfikacyjny, gdzie sprawdzimy, czy rzeczywiście jest on upoważniony do wynajmu takich rowerów i jeśli zostanie zweryfikowany pozytywnie, to wystarczy tylko raz taki formularz przesłać. Wówczas powinien on ściągnąć taką aplikację Freebike 3.0 albo ze sklepu Google Play, albo z App Store i wówczas za pomocą tej aplikacji może dokonywać wynajmu tych rowerów i może z nich korzystać. Klientem może być każda osoba dorosła, która posiada numer PESEL oraz dokument tożsamości. Trzeba przyznać, że tutaj te zasady się troszkę zmieniły. Mieliśmy na samym początku przypadki niszczenia tych rowerów. W tej chwili do dyspozycji łącznie jest rowerów 143 i mniej więcej po 10 w każdej stacji jest ich udostępnianych i faktycznie sam system, samo jego działanie jest bardzo wysoko oceniane i dlatego też cały czas go rozwijamy.
0: Szczegóły znajdziecie na stronie ZTP.

0: Jeżeli zastanawiacie się, co to za dźwięk, to już spieszę z wyjaśnieniem. Tak właśnie brzmi mniej więcej 6 ton historii polskiej motoryzacji. O tym już za kilka chwil.
1: Historia, którą warto poznać.
2: Jest to San H100B, a więc wersja miejska. Jacek Kołodziej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie. Auto, które no, ma swoje lata, bo wyprodukowane zostało w 73 roku. No więc ten wiek troszkę zobowiązuje, co widać po samochodzie, ale dzisiaj zupełnie inaczej wygląda, niż przyjechał do nas półtora roku temu, ponieważ wtedy rozpoczęliśmy proces odbudowy, no i dziś możemy zaprezentować ukończony, skończony, zrobiony cały autobusik, pięknie, mam nadzieję, wyposażone.
0: Ten autobus przyjechał do nas z Torunia, służył za altankę ogrodową.
2: To znaczy jego historia zaczęła się w Toruniu i można powiedzieć, że w pewnym sensie tam się zakończyła, dlatego że pod Toruniem auto stało przez wiele lat na działce. Zostało w którymś momencie kupione przez osoby, które zajmują się czy też renowacją, czy też kolekcjonowaniem takich pojazdów, no i przechodząc z rąk do rąk ostatecznie trafił do nas, gdzie został odbudowany.
0: Czym ten autobus różni się od Sanów, które mamy już we flocie krakowskiego MPK?
2: Tak naprawdę mamy dwa i to są, można powiedzieć, cała produkcja lat 60. i 70. No bo kiedyś były Sany H01 produkowane od połowy lat 50. Później przerobione, nieco zmodernizowane Sany 25. No a następnie rozpoczęto Sany H100. No ale to H100 to jest troszeczkę już inna konstrukcja. To jest autobus umieszczony przede wszystkim na ramie, a nie tak jak jego poprzednik H01 samonośny. A więc rama mocniejsza w tym samym autobus, no ale też i minusy, no bo niestety cięższy, no i troszeczkę wyższy, bo podłogę trzeba dość wysoko umieścić, choć ona tutaj w tym aucie jest obniżona, bo to nie jest rama zastosowana z samochodu ciężarowego, tylko adoptowane podzespoły do zupełnie nowej ramy zbudowanej specjalnie właśnie pod potrzeby autobusu Sana H100.
0: Ten autobus po Krakowie, czy ten typ autobusu po Krakowie nigdy nie jeździł?
2: Jeździł, ale nie w barwach MPK. Jeździł jako przede wszystkim autobusy PKS-u, a więc niebieskie. Takie same autobusy jeździły, strzelam w tym momencie, pewnie jakiegoś Proszowic, Chobotu czy innych Niepołomic, ale tak to w takim czasie, w tamtym czasie były. Nie tylko w PKS-ie były Jelczogórki, które oczywiście bardzo dobrze znamy także i z komunikacji publicznej, ale właśnie były także na tych mniej obciążonych liniach wykorzystywane Sany H100 w różnych wersjach. A, czyli tej dalekobieżnej, zamykanej drzwi na klamkę oraz tej B, takiej jak tu dzisiaj zaprezentowaliśmy. Natomiast w komunikacji miejskiej w Krakowie one nie były, dlatego że myśmy potrzebowali zawsze większych pojazdów ze względu na dużo większe napełnienie. Stąd też nie bez kozery Jelcze u nas były z przyczepami, czy w końcu przegubowe autobusy. Więc ten mały, zabierający zaledwie 60 pasażerów autobus, no niestety nie był w tamtych czasach nie był za bardzo był wymagany na naszych krakowskich ulicach. Oczywiście zmieniły się czasy, zmieniło się podejście. Dzisiaj eksploatujemy autobusy, które mają pojemność mniejszą niż nawet 15 osób, ale właśnie wykorzystujemy na takich niewielkich liniach. Kiedyś o tym nie myślano. Kiedyś trzeba było przewieźć pracowników do huty, do innych zakładów pracy, gdzie trzeba było w ciągu krótkiego czasu przewieźć tysiące pasażerów. Stąd też te duże autobusy potrzebne.
3: Wojciech Bil, kierowca autobusu San Hastot.
0: Jak się jeździ takim dziadkiem?
3: Ciężko, gorąco, ale przyjemnie i jest satysfakcja z jazdy. Jest to taka odskocznia od nowoczesnych autobusów, bo żeby było śmieszniej, że najnowocześniejszym, czyli elektrykiem, a tutaj jest przeskok.
0: Kolosalny chyba, prawda?
3: O wieku, tak, o wieku.
0: Co możemy powiedzieć o tym autobusie, bo to nasza stricte rodzima produkcja z Sanoka.
3: Tak jest. No, tym jeszcze nie miałem okazji jeździć. No, będę też jechał nim pierwszy raz, więc nie wiem, ale ten nasz, co mamy, ten benzynowy, no to ciężko. No, mówię, wszystko ciężko. Zobaczymy, jak się będzie spisywał, jak jeździ, nie? Bo tutaj to poza jezdni, no to tyle, co jeździłem, no to trzeba wyjechać na drogę po prostu, nie?
0: Dobra, to tak. Otwórzmy drzwi do tego autobusu. Tutaj klamka taka klasyczna, drzwi chodzą ciężko. W środku także autobus pięknie wykończony. Kabina bardzo skromniutka w porównaniu z dzisiejszymi.
3: Tak, jest siedzenie, kierownica, pedały, hamulec, gaz i sprzęgło i to wszystko, i hamulec ręczny. Nie ma nic więcej.
0: Musi być głośno w tej kabinie, bo tutaj mamy taki tunel. Państwo tego nie zobaczą, ale więc musimy trochę poopowiadać. I w tym tunelu schowany jest silnik tego autobusu i to jest diesel, więc...
3: Tak jest.
0: chyba głośno.
3: Tak, bardzo głośno. To jest diesel ze Staraz 28 silnik i no, musi być zabudowany, no bo tak to by na ziemi leżał, musiał być dany do środka, no i trzeba było go jakoś zakryć. Więc jest ta zwana wanna, co wszyscy na to mówią wanna.
0: Skrzynia pewnie niesynchronizowana.
3: Tak jest. Ale za to pięciobiegowa.
0: No to trzeba uważać przy zmianie tam z międzygazem, nie?
3: Tak, tak, podwójne sprzęgło, międzygaz przy redukcji. No a jak to wszystko będzie chodziło, no to się o wszystko okaże, jak wyjedziemy na linię.

0: część z mechanicznych rzeczy, no to jeszcze się zachowało w dobrym stanie. Także, że ogólnie no to no nie było jakichś wielkich trudności.
1: Najtrudniej chyba odtworzyć pewne detale, które w takim pojeździe się znajdują.
0: No co tu można powiedzieć? No ja bym powiedział, że jakoś to część była zachowana w dobrym stanie, a resztę no to my potrafimy odtworzyć. No te blachy, co tu są na w środku, no dach, resztę mieliśmy. Części takie jak silnik i inne rzeczy, no to było jeszcze dobrze zachowane. Tyle bym powiedział.
1: A lubi pan odrestaurowywać takie stare autobusy?
0: Oczywiście, że tak. No to jest taka pasja. No.
1: Ten autobus jest w takim dość nietypowym, wiśniowym malowaniu. Odróżnia się bardzo od pojazdów starych MPK-owskich.
2: To pojazd wyprodukowany w roku 73, a więc w zasadzie ostatnim roku produkcji autobusów miejskich, bo jeszcze tylko w 74 produkowano wersję tą dalekobieżną. Natomiast ostatnia partia była wymalowana w takim właśnie ciemnym kolorze. Czy dokładnie takim trudno powiedzieć, dlatego że niestety farby z tamtego okresu dość szybko czy zmieniały kolor pod wpływem słońca, czy też po prostu starzały się. Jest to na pewno zbliżony kolor do tego, co kiedyś stosowano i takie autko trafiło w 73 roku do MPK w Toruniu, gdzie było eksploatowane i tam zakończyło swój żywot.
1: To wejdźmy może do tego pojazdu na chwilę, zrobimy sobie takie krótkie oprowadzanie. Przycisku szukam, nie, to chyba nam kierowca musi otworzyć, dobrze, to wejdziemy sobie przodem. Zapraszam bardzo gospodarza. No, wnętrze chciałoby się powiedzieć luksusowo, mimo że derma, skóra od węża ogrodowego, to o, jak wygodnie. O,
2: wygodnie, wygodnie. Siedzenia, jakby można powiedzieć, nawet i kształtem, ale także i wyposażeniem, przypominają rozwiązanie z Jelcza, które wtedy było oczywiście podstawowym pojazdem eksploatowanym we wszystkich niemal miastach i nie tylko. Natomiast były te inne rozwiązania. Nie ma tej dermy oryginalnej, która kiedyś tutaj powinna być. Ona powinna być takie prążki, nie tylko kolorystyczka, taka jak jest powinna być teraz. Natomiast sama derma, zwłaszcza ten ciemny, brązowy kolor, powinien być w takie prążki. To była taka gruba, twarda derma. Niektórzy być może jeszcze pamiętają, bo była stosowana w tak zwanych kiblach, czyli wagonach, jednostkach trakcyjnych N57. Tylko tam był zielony kolor.
1: Straszna była to derma. Człowiek w lecie przyklejał się do tych siedzeń i z bólem się od nich odrywał. Wyposażenie deski rozdzielczej skromniutkie. Parę przycisków, parę wajch i tyle za to wielka fajera, więc pewnie kierowca, kierowczyni musieli się nieźle napocić, żeby manewrować tym autobusem, pomimo, no, dość takiego krótkiego rozstawu osi.
2: No, ten krótki rozstaw osi powoduje też równocześnie, że stosunkowo łatwo jest tym autem kierować. Natomiast, no niestety, w odróżnieniu od współczesnych pojazdów, nie ma tu żadnego wspomagania kierownicy, nie ma automatycznej skrzyni biegów, no i tak jak w wszystkich naszych starszych autobusach, no trzeba mieć tą siłę fizyczną, nie tylko w nogach, żeby tymi pedałami ponaciskać, ale także i w rękach, no bo ta skrzynia biegów wymaga jednak tego machania tą ręką. No i nie zapominajmy, tutaj trzeba tak zwaną przegazówkę, a więc sprzęgło na dwa razy, żebyśmy bieg wybili czy zredukowali.
1: Bo skrzynia bez synchronizacji, ale rozmawiałem z kierowcą, ponoć 5 biegów za to.
2: Tak jest, tutaj już jest rozbudowana wersja 5-biegowa.
1: Klimatyzacja, o, to sobie chyba otworzymy w ten sposób.
2: Znamy ją bardzo dobrze, ponieważ niemalże znowu powiem, ale tylko podobnie wyglądające okienka były w autobusach Jelcz. Można powiedzieć, że takie same dla pierwszego rzutu oka, natomiast różniły się. To nie są takie same, ale tak samo zbudowane, z taką samą rączką plastikową. Zresztą ta sama rączka plastikowa później była i w tramwajach.
1: Z wielką pieczołowitością odrestaurowany tenże pojazd.
2: Myślę, że tak, ale ten egzamin niech autobus zdaje na linii wraz z pasażerami i czekamy na opinię.
1: Dodam, że zdjęcia tego wyjątkowego autosana znajdziecie na stronie internetowej MPK, a sam autobus będzie regularnie pojawiał się na krakowskiej linii muzealnej.
3: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
1: Dziś mieszkańcy Płaszowa coraz częściej protestują przeciwko tak zwanym uciążliwościom odorowym pochodzącym z tamtejszej oczyszczalni i garbarni. To nic w porównaniu z czym musieli zmagać się średniowieczni mieszkańcy Krakowa. I tym właśnie trochę

0: niecodziennym tematem zajmiemy się w naszym dzisiejszym programie. Przed mikrofonem Kuba Kusy, witam i zapraszam.
1: Powietrze w Krakowie.
2: Na zapachy w miastach zawsze narzekano i narzekamy do dzisiaj, natomiast faktycznie wtedy tych powodów prawdopodobnie było więcej. Kamil Stasiak, Centrum Działań Społecznościowych Muzeum Krakowa. Jest nawet takie powiedzenie, że miasto średniowieczne najpierw było czuć, a dopiero potem widać. Oczywiście ono jest przesadzone, no bo zasięg naszego wzroku jest większy niż dosyć lokalny zmysł węchu, natomiast oddaje nam to powiedzenie mniej więcej to, jak w rzeczywistości ta sprawa wyglądała. Tych źródeł niekorzystnych zapachów, bo to one dominowały. Było kilka, a wynikały one przede wszystkim z tego, że no mieliśmy dosyć duże nagromadzenie ludzi, które łączyło się z bardzo nieefektywnym systemem usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza tych właśnie produkowanych bezpośrednio przez mieszkańców miasta.
0: Czyli po prostu pozbywano się, no powiedzmy wprost, śmieci i zanieczyszczeń, i to różnych frakcji, zarówno tych stałych, jak i płynnych, po prostu wywalając je za okno.
2: Tak, można tak powiedzieć. No, ten zapach, który był wtedy generowany, wynikał przede wszystkim z tych zanieczyszczeń biologicznych, bo nawet jeśli to były śmieci, a niekoniecznie odchody i morz, to te śmieci też miały głównie ten charakter biologiczny. No, jak wiemy, to jest taki rodzaj zapachu, który najczęściej nam najbardziej przeszkadza, bo to jest też taki rodzaj zapachu, który ma nas ostrzegać w tym takim naturalnym naszym środowisku, no i tam nie było pod tym względem inaczej. No i zależnie od tego, co to było, to w różne miejsce mogło trafić.
0: Czyli były jakieś takie służby oczyszczania miasta, pierwotne, prymitywne?
2: Troszkę za dużo było powiedzieć, żeby to były służby, bo wtedy by nam się to skojarzyło z taką służbą oczyszczania, jaką mamy współcześnie. Natomiast w rzeczywistości była to grupa osób, która miała bardzo szeroki zakres zadań, od pilnowania ulic miasta, przez łapanie jakichś tam drobnych przestępców, po zajmowanie się właśnie tą czystością. Oni też czasami tych przestępców do tego utrzymywania czystości wykorzystywali, no ale po pierwsze ich było, w ogóle całej tej grupy było mało, po drugie mieli liczne zadania, w związku z tym oczyszczaniem miasta sobie nie radzili. Trochę zostawało to na głowie mieszkańców, którzy mieli różnego rodzaju obowiązki z tą czystością i unikaniem tych najgorszych zapachów związane. Też te obowiązki nie były wystarczająco efektywne, żeby o ten komfort zapachowy zadbać. No więc mieszkańcy na przykład wylewali mocz. No jak wylewali ten mocz, to jeśli ktoś miał okno na ulicę, to po prostu wylewał go przez okno na ulicę. Jeśli ktoś miał okno na dziedziniec, no to wylewał go tam i tam on kanalikiem spływał też w kierunku ulicy, gdzie znajdowały się rzeczy, które teoretycznie miały ten rodzaj nieczystości wyprowadzać. Właściciele na przykład mieli obowiązek, żeby nad tym miejscem, gdzie ten kanalik uchodził, na chodniku zrobić mostek, żeby ludzie nad tym kanalikiem mogli przejść. No więc unikali bezpośredniego fizycznego kontaktu, no ale dalej czuli to, co się tam znajdowało.
0: Nie było żadnych spłukiwaczek?
2: No nie, niestety nie było takich udogodnień. Na pewno, jeśli mieliśmy do czynienia z jakimś takim bardziej suchym okresem, to pewnie w jakiś tam sposób przepłukiwano ten chodnik, żeby udrożnić te rynsztoki. One oczywiście zbierały się do takich rynsztoków głównych, które wyprowadzały ten rodzaj nieczystości w kierunku fosy, a ta z kolei wyprowadzała go do Wisły, która była takim no po prostu głównym rodzajem kanału, który miał tą nieczystość z miasta odprowadzić. No i przy tej ilości ludności, jaka wtedy była w Krakowie, to było wystarczające. O tyle, że no Wisła nie miała dużych problemów, żeby taką ilość nieczystości ze sobą zabrać bez jakichś takich dużych problemów, tych byśmy je współcześnie nazwali ekologicznych. Trochę gorzej było z samą fosą, która na pewno trochę śmierdziała.
0: A przypomnijmy jeszcze, jak z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną. Czy mieliśmy jakieś takie bardzo duże epidemie, na przykład cholery, związane z właśnie tąże sytuacją?
2: Sytuacja sanitarna była, jeśli byśmy brali pod uwagę takie współczesne standardy, katastrofalne oczywiście. Te epidemie, one częściowo były właśnie związane z tym stanem sanitarnym, chociaż nie wyłącznie. One się zdarzały praktycznie raz na dekadę, raz na dwie dekady. Takie naprawdę całkiem spore, które pochłaniały dużą ilość ofiar. Tutaj też w pewnym sensie zapachy są z tym czynnikiem związane, dlatego że tych epidemii próbowano w jakiś sposób unikać. Jednym ze środków było okadzanie, zwłaszcza pomieszczeń, które miały no właśnie ten smród z jednej strony zakamuflować, z drugiej strony trochę zdezynfekować to pomieszczenie i w jakiś tam sposób zniwelować odrobinę, no ale jednak to, to to ryzyko epidemii, no więc dym był takim czynnikiem, takim rodzajem zapachu, który uważano za ten, który niweluje ten naturalny smród związany z tymi biologicznymi zagrożeniami.
0: Nieładnie chyba pachnieli też sami ludzie, bo choć w państwa zasobach mamy resztki prapierwotnych wodociągów, to taka drewniana rynienka, no to jednak z tymi kąpielami średnio bywało.
2: Tak, no wodociąg doprowadzał wodę do rurmusów, które stały do takich rząpwi, które się kończyły ten rurmus, które stały na placach, między innymi na rynku głównym. Niektórzy najbogatsi mieszczanie doprowadzali ten wodociąg bezpośrednio do swoich mieszkań, ale nieliczni. Więc to i tak trzeba było po tą wodę pójść. No ale faktycznie ona była czystsza niż ta woda ze studni.
0: Woda z młynówek pochodziła?
2: Tak, woda pochodziła z młynówki królewskiej, która była pobierana w miejscu, gdzie ta młynówka uchodziła w pobliżu tego miejsca, gdzie młynówka uchodziła do fosy miejskiej, więc też ten system miał takie szczotki, które miały zapobiegać temu, żeby te zanieczyszczenia z fosy tam trafiały, no bo czasem jeśli na przykład woda się cofnęła od Wisły, no to takie zagrożenie powstawało. No więc dostęp do tej wody był faktycznie utrudniony, ale też ludzie mieli mniejszą potrzebę tak częstego mycia się niż my mamy współcześnie. Więc chodzili do łaźni, na przykład cechy rzemieślnicze miały swoje własne łaźnie, no i było to mniej więcej powiedzmy raz w tygodniu. Czasem tam były takie negocjacje, żeby to się mogło odbywać częściej. To był standard i tak całkiem niezły. To znaczy na ziemiach polskich nie unikano mycia się. W zachodniej Europie, w niektórych miejscach, zwłaszcza po tak zwanej czarnej śmierci, uznano, że mycie się rozszerza pory, a przez te pory wnikają do nas różnego rodzaju drobnoustroje i postanowiono unikać mycia się. Albo stosować takie środki doraźne, na przykład zmienienie koszuli jako sposób dbania o higienę. Więc tutaj na ziemiach polskich, w tym w Krakowie, ta sytuacja i tak nie była najgorsza.
0: Mieliśmy w mieście coś takiego jak doły kloaczne. Domyślam się, że to były miejsca, które w dużej mierze generowały po prostu smród w mieście. Co to było? Czemu służyło i kto to czyścił? Bo ktoś to musiał czyścić.
2: No, doszliśmy do moczu wcześniej, a teraz jeszcze mamy odchody. To taka audycja idealna do jakiegoś śniadania na przykład. Bo faktycznie te stałe zanieczyszczenia też trzeba było gdzieś gromadzić. Ludzie mieli wykopane doły kloaczne na tak zwanych zadziach swoich posiadłości, no i tam wyrzucali te nieczystości, zwłaszcza właśnie odchody. Te doły czasami były opróżniane, te, które były należały do jakichś instytucji, nazwijmy je umownie publicznych, bardzo często, tak jak ulice były oczyszczane przez te służby miejskie i przez skazańców. Doły, które należały do osób prywatnych, no to te osoby prywatne musiały być odpowiedzialne za to, żeby taki dół upróżnić. Taki dół się też zużywał, no bo to drewniane oszalowanie, ono gniło, więc po jakimś czasie przestawał pełnić swoją funkcję. Dlatego w takim momencie go już zapełniano do końca i zasypywano, a nowy dół wykopywano w jakimś innym miejscu. No możemy się domyślić, że oprócz zapachu, który był na pewno wstrętny, to też powodowało takie zagrożenie sanitarne, że przez ten dół kloaczny przeciekała woda, która potem spływała do wód podziemnych. I to był też powód, dla którego ta woda ze studni no, nie była najlepszej jakości. Natomiast to z kolei jest takie miejsca, które są niezwykle cenne dla archeologów. No bo ludzie jak tam wyrzucali różne nieczystości, to przy okazji jakieś zużyte przedmioty, czasem tam coś po prostu samo z siebie wpadło.
0: Nawet dziś w socjologii, ja jestem z wykształcenia socjologiem, my mamy taki, może nie nurt, ale metodę badawczą garbology, czyli śmieciologia. Grzebiemy właśnie w śmieciach za pozostałościami jakichś na przykład dokumentów, które mogą nam cokolwiek o społeczeństwie albo społeczności powiedzieć. Brzydkie zapachy zostawiamy, to przechodzimy do może tych mniej uciążliwych, chociaż też nie do końca. Kraków w średniowieczu, no ograniczony wiadomo murami, więc każdy wie, gdzie planty są. Tak Kraków wyglądał. Rynek to jedno wielkie targowisko, jeden wielki plac targowy, tam handlowano wszystkim, więc były też pewnie i przyjemniejsze zapachy, ale też nie do końca, tak jak powiedziałem, bo na przykład jakieś gnijące warzywa. Jak pachniał rynek w takim razie?
2: Tam to wszystko zależało pewnie od tego miejsca, do którego trafiliśmy. No jeśli trafiliśmy do Jatek Piekarskiej, to pieczywo było świeżo przywiezione, no to ono pewnie pachniało miało właśnie taką spieczoną skórką. Jeśli przeszliśmy do kramów bogatych, gdzie na przykład sprzedawane były przyprawy, no to pewnie tymi egzotycznymi przyprawami pachniało i też raczej mieszkańcy uważali to za zapach ładny, przyjemny.
0: Przekichane chyba mieli w krowodrze, bo tam oprawiano zwierzęta. To już wychodzimy poza miasto.
2: To już wychodzimy poza miasto. To też są takie specyfiki poszczególnych części miasta. Może do tego za chwilkę wrócimy, kończąc jeszcze ten wątek rynku. No to wiadomo, tam też te biologiczne resztki różnego rodzaju. Warzywa, mięso, ryby. Tutaj też obowiązywały takie systemy, które miały uchronić trochę klienta przed kupieniem czegoś zepsutego, no i pewnie też dawały taki asumpt do tego, żeby to wszystko mniej śmierdziało. Na przykład ktoś, jeśli sprzedawał rybę, to ona całą płetwę mogła mieć tylko, jeśli była całkiem świeża, pół płetwy, jeśli miała jeden dzień, a całkowicie obciętą płetwę, jeśli już była dwudniowa i wtedy nie można jej było sprzedawać do konsumpcji przez ludzi. Ona mogła być tylko do konsumpcji przez na przykład zwierzęta.
0: Kto tego pilnował albo kto obcinał te płetwy? Był jakiś inspektor?
2: Płetwy obcinał sam sprzedawca, natomiast ludzie pilnowali się w swoich grupach zawodowych sami, można powiedzieć. To znaczy, to cechy rzemieślnicze lub cechy kramarzy pilnowały swoich członków, żeby oni sprzedawali dobrej jakości produkty, a chodziło o to, żeby nie psuć reputacji całemu środowisku, więc ten system samokontroli gdzieś tam całkiem sprawnie działał.
0: Były perfumerie na rynku, czy nie?
2: Perfumerii takich samych w sobie nie było. No, różnego rodzaju właśnie takie próby ukrywania zapachu się pojawiały, chociaż no mniej te efektywne i mniej rozpowszechnione już niż na przykład nieco później, już w XVII-XVIII wieku.
0: I przechodzimy w takim razie już poza miasto. Trochę wybiegliśmy wcześniej, zanim opowiedzieliśmy o tym, jak pachnie rynek. No właśnie, mamy krowodrze, czyli darcie krów, rozprawiano tam mięso. Mamy kleparz, mamy piasek, mamy wesołą i tak jak pan powiedział, pewnie każdy z tych obszarów, teraz już części Krakowa, pachniał trochę inaczej i miał swoją zapachową specyfikę.
2: Ta zapachowa specyfika najczęściej wynikała z tego, czym zajmowali się mieszkańcy danej okolicy. No i tutaj jeśli chodzi o rozbieranie mięsa, no to nie musimy iść aż tak daleko gdzieś tam na krowodrze, bo takie główne miejsce, które jest związane z rozbieraniem mięsa, znajdowało się na Kotłowym. To jest taki teren obecnej ulicy Westerplatte. Tam zresztą do dnia dzisiejszego jest siedziba cechu rzemiosł spożywczych. No i właśnie tam rozbierano mięso, tam też ukrywano, zakopywano resztki z rozbioru tego mięsa, te najbardziej śmierdzące resztki. Nawet mamy takie głosy, że chyba nie do końca sobie z tym radzono, bo zdarzały się takie sytuacje, że te resztki na przykład podrzucono na kleparz. I tych czeladników rzeźniczych, którzy te resztki podrzucali, tam kleparze nie próbowali złapać, ostrzegać, a jak te ostrzeżenia nic nie przyniosły, to po prostu ich pobili za to, że te śmierdzące odpady im tam próbowali podrzucać. Są takie zawody, które śmierdziały tak bardzo, zresztą Kotłowe by też było poza terenem Krakowa, poza murem miejskim, ale też takie zawody, które śmierdziały tak bardzo, że specjalnie się ich pozbywano z wnętrza murów miejskich. No i mamy garbary, które przecież są poza obrębem murów miejskich i to nie tylko w Krakowie. Jeśli przyjrzymy się na garbary w innych średniowiecznych miastach, również na terenie Polski, to one też znajdują się blisko dawnych murów miejskich, ale nie wewnątrz.
0: Na przykład w Poznaniu.
2: Na przykład. Są też takie zawody, które wytwarzały pewne specyficzne zapachy na dłuższą metę niezbyt przyjemne, ale ich się niezmiernie nie pozbywano. Tak było na przykład ze słodownikami i browarnikami. Tych browarów też śmierdziało. Taki zapach, który może nam się w pierwszym momencie wydawać nie aż taki znowu uciążliwy, taki słodkawy. Natomiast jakby spędzimy w nim dłuższy czas, no to już niechętnie pewnie będziemy o nim myśleć. I ich się nie pozbywano z miasta dlatego, że oni mieli beczki. A beczki były potrzebne na przykład do akcji gaśniczej. W związku z tym oni mieli obowiązek dostarczenia tych beczek, dostarczenia wody do akcji gaśniczej, więc musieli być blisko tego potencjalnego pożaru. No i ich tutaj na terenie miasta spokojnie zostawiano. No więc jak widzimy, no ta specyfika zawodów też wpływała na tą zapachową specyfikę miasta. Ale to jest też tak, że my czasem o tym nie myślimy, natomiast zapach, węch jest jednym z takich najłatwiej adaptujących się zmysłów. Więc prawdopodobnie te wszystkie zapachy, o których my mówimy jako niezwykle uciążliwych, dla tych ludzi, którzy w nich mieszkali na co dzień, to były takie zapachy, do których oni się przyzwyczajali, one powoli zaczynały stanowić tło ich życia. No i to, co dla nas byłoby bardzo trudne do wytrzymania, dla nich pewnie aż takie trudne nie było.
3: Więcej takich historii usłyszycie w Muzeum Krakowa.
4: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
3: Nowa Huta w swoim założeniu miała być modelowym, socjalistycznym miastem bez kościołów, a jedyną wiarą wyznawaną przez jej mieszkańców miał być komunizm. Ta część planu sześcioletniego jednak nie wypaliła i ówczesnej władzy religii z dzielnicy wyplenić się nie udało. Posłuchajcie zatem historii nowochódzkich kościołów, które na terenie tej sztandarowej budowy wczesnego PRL-u były obecne, zanim pojawili się radzieccy inżynierowie. To właśnie tym tematem zajmiemy się w naszej dzisiejszej audycji. Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam.
1: Historia, którą warto poznać.
5: Trudno mówić o historii Nowej Huty czy kościołów nowochódzkich, nie mówiąc o historii tej sprzed Nowej Huty. Maciej Nyzio, krakowski przewodnik, fan i entuzjasta miasta, dawnej stolicy Polski, człowiek, który zamęcza historią rodzinę, przyjaciół, jak i turystów z różnych krajów. No bo przecież sama Nowa Huta, oczywiście jak powiedziałeś, oficjalnie, formalnie miała być miastem komunistycznym, modelowym, bez kościołów, bez Boga, a jedną wiarą czy religią miał być oczywiście komunizm. No ale jak tu wybudować miasto bez kościołów z większą częścią katolików jednak tam mieszkających, katolików, którzy przyjeżdżali w latach 40., głównie 50. niemal z całej Polski, głównie z tej części Polski. Często to była ludność wiejska, a że był to czas tuż po wojnie, więc religia dawała jeszcze jakieś poczucie bezpieczeństwa, tak jak i w czasie II wojny światowej.
3: I przynależności też.
5: Przynależności oczywiście skupiała, koncentrowała ludzi też często w jednym miejscu. No a prawda jest taka, że często to właśnie w kościołach za czasów komunizmu można było jakąś prawdę o Polsce usłyszeć, prawdę, która też często przybywała gdzieś z zachodu, z zagranicy.
3: No i tych kościołów, jak się okazuje, pre czy przed nowochódzkich mamy całkiem sporo. Chyba najbardziej rozpoznawalne to opactwo cystersów w Nowej Hucie, a konkretnie to w Mogile.
5: Zgadza się. Także sięgnęliśmy naprawdę do tej średniowiecznej historii teraz, bo do XIII wieku nawet. Warto było mieć cystersów w swoim królestwie, na swoim terenie, blisko swojego miasta, bo cystersi wraz z cystersami pojawiała się również edukacja. Cystersi zajmowali się rolnictwem, nawadnianiem pól, nowymi technikami rolnictwa. No i właśnie już w XIII wieku pojawił się tam klasztor, pojawił się kościół. Po chwili pojawił się nawet drugi kościół, bo okazało się, że ten przy samym klasztorze jest niewystarczający dla wsi Mogiła, a dlatego po drugiej stronie pojawił się kolejny kościółek, tym razem już drewniany, właśnie świętego Bartłomieja.
3: Zupełnie dwa różne światy. Opactwo jest bogate. Kościółek świętego Bartłomieja, no taki skromny, można powiedzieć, wiejski kościółek.
5: Zgadza się. I tak jak właśnie cystersi tutaj reprezentowali dość monumentalną architekturę, tą klasztorną i kościelną, aczkolwiek oczywiście w założeniu cysterskim zakonu cysterskiego należało budować prosto, skromnie. No niestety ta idea troszkę została zmodyfikowana. Czynnik ludzki tutaj miał spore znaczenie. Ważna jest lokalizacja samego kościoła czy klasztoru cystersów, bo to opactwo zostało usytuowane tuż przy trakcie handlowym, drodze na wschód, trakcie sandomierskim. Oczywiście w tym czasie, kiedy można powiedzieć na jakimś odludziu, w każdym razie nie w centrum miasta ten klasztor istniał, także musiał pełnić funkcję obronne. No a poza tym edukacja. Edukacja to jest to, co pojawiło się wraz z cystersami. Cystersi nawet otworzyli szkołę w którymś momencie przyklasztorną. Także to jest edukacja, rolnictwo, no i miejsce kultu, oczywiście miejsce pielgrzymek. Kolejny ważny przystanek pod samym Krakowem.
3: Czym wyróżnia się opactwo cystersów w Mogile? Czy niesie ze sobą jakieś tajemnice, ciekawostki?
5: Tak, na przykład jest taka historia związana jeszcze z najazdami tatarskimi właśnie w XIII wieku. Jedna z historii mówi, że gdy Tatarzy już dotarli na ten teren, przejęli teren samego klasztoru, weszli do kościoła i zobaczyli tam na krzyżu figurę, drewnianą figurę Jezusa. Tak przerazili się tej figury, wyglądała ona tak naturalnie i ponoć miała prawdziwe ludzkie włosy. Jak zobaczyli tak wyrazistego Boga, chrześcijan, katolików w tym momencie, przerazili się i odstąpili od zniszczenia grabieży klasztoru i powoli się wycofali w strachu.
3: Po przeciwnej stronie mamy też wspomniany kościółek świętego Bartłomieja, bo opactwo zajmuje sporą część, czy kiedyś zajmowało tak zwanych też błoń mogilskich, ale przechodzimy ulicę klasztorną i mamy drewniany, tak jak już wspomniałem, skromny kościółek.
5: Tak, i tutaj zupełnie inny zapach nas wita niż w klasztorze cysterskim czy kościele przy nim, bo tutaj wita nas zapach drewna. Już przy samym wejściu, bo najpierw mijamy sobie budynek dzwonnicy bramnej, więc ten zapach drewna już nas otacza. Potem wchodzimy na teren przykościelny, gdzie oczywiście kiedyś znajdował się cmentarz. Bardzo często wciąż przy kościołach, gdy widzimy kawałek trawnika, znaczy, że najprawdopodobniej kiedyś był tam przykościelny, parafialny, czasami cmentarz. Kościół wyjątkowy, niewielki, drewniany. Kościół, który swoją kubaturą i kształtem jeszcze bardziej pasuje do zabudowy wiejskiej, nie tak jak ta monumentalna budowla właśnie klasztoru po drugiej stronie ulicy. A kościół był potrzebny. Być może mieszkańcy Mogiły czy okolicznych wsi nawet z większą łatwością odwiedzali ten kościół niż taki onieśmielający ich kościół przy klasztorze cystersów. Kościół o tyle wyjątkowy, bo dwunawowy, z podniesioną nawą główną. A z takich ciekawostek z obecnych czasów, kościół posiada niesamowity system przeciwpożarowy. W przypadku pożaru cały kościół potrafi być pokryty kurtyną wodną. Na całym są zraszacze zamontowane, co też wygląda całkiem niesamowicie.
3: Zostajemy jeszcze przy cystersach. Pewnie nowochucianom tłumaczyć nie trzeba, ale mieszkańcom Krakowa, ja przepraszam za tę dychotomię, ale ona musi siłą rzeczy się pojawić. W Hucie mamy jeszcze jeden kościół cystersów na osiedlu Szklane Domy. Taka trochę postmodernistyczna już architektura, bardzo charakterystyczna budowla. No i właśnie, no i znowu też cystersi.
5: Zgadza się. A czemu ta budowla jest taka charakterystyczna? Kościół wybudowany na osiedlu Szklane Domy. Kościół, którego dużą część zajmuje właśnie szklany dach. Ponoć około 70% całej konstrukcji to jest właśnie ten szklany dach. W środku całkiem ciekawy, z drewnianym również wykończeniem, który sprawia, że czujemy się tam może troszeczkę przytulnie. Kościół jest takim też, można powiedzieć, psztyczkiem wymierzonym komunistom, ponieważ w planach oryginalnych, urbanistycznych, przy budowie Nowej Huty, w tym miejscu miało powstać takie forum dla mieszkańców Nowej Huty i tam mieliby celebrować różne ważne dla tejże ideologii właśnie święta dni. Końcem końców powstała tam coś zupełnie opozycyjnego, czyli właśnie kościół. Chwilę zabrała budowa tego kościoła.
3: Chyba ze 20 lat.
5: Coś mniej więcej tyle. Na pewno ponad 10. Potem trwało oczywiście długie wykańczanie kościoła. Jak wiadomo, za czasów komunizmu niełatwo było o ukończenie takiej inwestycji, a komuniści utrudniali takie inwestycje na wszelkie sposoby, na jakie się tylko dało właśnie.
3: To skoro już opowiadamy o tych psztyczkach w nos socjalistycznej władzy, to nie sposób nie wspomnieć o Arce Pana w Bieńczycach, bo to pierwszy z współczesnych socjalistycznych kościołów. Architektura nawołująca trochę, tak sobie myślę, do Le Corbusiera. No chyba myślę śmiało mogę o takie porównanie się pokusić. No i wcześniej cała awantura o krzyż w Nowej Hucie.
5: Walka o wiarę, o religię w Nowej Hucie ma dość głębokie korzenie. No bo jak tu wybudować miasto bez Boga dla katolików? No więc właśnie, więc ludzie przez lata zabiegali o budowę kościoła, zabiegali o pozwolenie na budowę kościoła, no i w końcu się to udało. Ale zanim się to udało, można powiedzieć, że nie udało się to za pierwszym razem. Bo władze komunistyczne pozwoliły na budowę kościoła już pod koniec lat 50. na terenie starej jeszcze Nowej Huty, na terenie tego modelowego miasta. Pozwoliły na budowę, budowa się nie rozpoczęła. Dlaczego się nie rozpoczęła? Zaraz wytłumaczę.
1: Historia, którą warto poznać.
3: Zrobiliśmy sobie taką króciuteńką przerwę. Wracamy zatem do rozmowy z przewodnikiem Maćkiem Nyzio, który opowiada mi o historii kościołów w Nowej Hucie. Zatrzymaliśmy się na budowie chyba najbardziej rozpoznawalnej nowohuckiej świątyni, czyli Arki Pana. Posłuchajcie.
5: Władze ociągały się z rozpoczęciem tej budowy, no i ludzie postawili najpierw drewniany krzyż w tym miejscu właśnie przyszłej budowy. Po kilku latach, w roku dokładnie 1960, okazało się, że władze komunistyczne troszkę zmieniły zdanie i że nie zdecydowały się jednak na budowę kościoła tam, ale na budowę kolejnej szkoły, kolejnej tysiąclatki, na tysiąc lat oczywiście istnienia państwa polskiego. I właśnie w roku również 60 zdecydowały na usunięcie krzyża. A jak wiadomo, takich symboli się w Polsce nie usuwa, jak i w wielu różnych miejscach.
0: No i tutaj z pomocą przyszli hutnicy z kombinatu, którzy taki krzyż metalowy zrobili.
5: Zgadza się. Krzyż stanął, krzyż potem chciano usunąć. Podobno zaczęło się to dość groteskowo. Gdy pierwsza grupa robotników się tam pojawiła i gdy krzyż zaczął się przechylać, to do walk jeszcze nie doszło. Robotników początkowo jeszcze tam nie było, ale był ktoś inny, nawet silniejszy pewnie niż robotnicy, no mianowicie żony tych robotników. I gdy one zobaczyły, że ten krzyż zaczyna się przechylać, zaczęły po prostu szarpać się z tymi robotnikami i przepędziły. Podobno panie jedną z koparek, czy jakiś rodzaj buldożera, śledziły aż do posterunku milicji obywatelskiej, gdzie schronił się tenże kierowca robotnik. Niestety po jakiejś chwili pojawiły się siły specjalne, siły ZOMO, milicji obywatelskiej, i wtedy już niestety ta walka zaczęła nabierać już takiej prawdziwej definicji, powiedzmy, walki. Później skończyła się zmiana, jedna ze zmian na kombinacie. I początkowo panowie robotnicy podobno przyszli tam nie tyle bronić krzyża, ale bronić swoich żon przed milicją obywatelską. No i niestety wtedy zaczęły się już ciężkie zamieszki, które wciąż mieszkańcy Nowej Huty pamiętają. Prawdopodobnie ponad 200 milicjantów zostało rannych, czasami nawet ciężko rannych, i co najmniej 500 protestujących. Nie wiemy oczywiście, nie znamy dzisiaj, nie wiemy, czy te liczby są stuprocentowo pewne, no bo to czasy komunizmu, więc propaganda takie liczby czy statystyki ukrywała bardzo często. Były również ofiary śmiertelne, niestety. Ich pogrzeby odbyły się w środku nocy w sekrecie, tak żeby nie stwarzać kolejnej okazji do okazywania opozycji wobec ideologii komunistycznej. A jeszcze jest taka ciekawostka związana z samymi chodnikami wokół miejsca niedoszłej budowy kościoła nowohuckiego. Mianowicie w trakcie zamieszek protestujący, walczący robotnicy zbierali po prostu płytki chodnikowe i rzucali ich fragmentami w siły porządkowe. Dlatego też przez lata był taki nieoficjalny symbol tej walki, czyli asfaltowe alejki, a nie betonowe chodniki.
0: No i po tych ruchawkach w Bieńczycach ostatecznie władze się ugięły. Oczywiście budowa kościoła w tym miejscu trwała też latami. Materiały zbierano, no tak jak za komuny zbierano, czyli po prostu kombinowano, żeby cokolwiek udało się zdobyć. No i kościół ostatecznie powstał. Architektura bardzo też interesująca, charakterystyczna.
5: W końcu udało się rozpocząć budowę kościoła zaledwie kilkaset metrów od tej pierwszej nieudanej budowy. Także ten pierwszy kościół powstał już w tej nowej hucie, jak wspomniałeś, właśnie na terenie wsi Bieńczyce. Nie było to łatwe. Budowa rozpoczęła się w 1967 roku i zabrała naprawdę kawał czasu, bo mniej więcej 10 lat. Jak już wspomniałem, komuniści na wszelkie sposoby starali się utrudnić budowę tego kościoła. Pozwolili, ale powiedzieli: utrudnimy wam to na wszelkie możliwe właśnie sposoby. Z ciekawostek, władze komunistyczne nie pozwoliły nawet na użycie stali z kombinatu do budowy kościoła, w związku z czym stal została importowana z terenów Holandii, Królestwa Niderlandów. A zaledwie kilka kilometrów, mniej więcej 3 kilometry od terenu budowy znajdowała się jedna z największych hut stali na świecie.
3: Na podsumowanie tej radiowej wycieczki dodam jeszcze, że z biegiem lat kościoły powstawały także w kolejnych nowohuckich dzielnicach, jak na przykład Mistrzejowice albo Wzgórza Krzesławickie.
4: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
3: Przed mikrofonem Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam. Jej litr kosztuje niecały grosz, zawiera ważne dla organizmu minerały i co najważniejsze, jest w pełni bezpieczna. Krakowska kranowianka, bo o niej mowa, to tania i smaczna alternatywa dla butelkowanej wody, której walory, zwłaszcza tej rozlewanej do plastikowych flaszek, coraz częściej poddawane są w wątpliwość.
1: Eksperci radzą.
6: Tadeusz Bochnia, Wodociągi Miasta Krakowa, zastępca dyrektora produkcji wody.
0: Panie dyrektorze, pamiętam, gdy byłem bardzo młodym człowiekiem i zziajany wracałem z pola od razu do łazienki, żeby napić się zimnej wody z kranu. No i się zawsze zaczynało, że w najlepszym przypadku to wyrosłyby mi, nie wiem, czułki na głowie, a w nocy zacząłbym świecić, a w najgorszym, pijąc taką wodę, wylądowałbym w Prokocimiu i do domu nie wrócił. Ta sytuacja się chyba trochę zmieniła, czy faktycznie gdzieś tak pod koniec lat 80. i na początku 90. tak źle było z tą naszą wodą? Bo dzisiaj kranowianka towarzyszy nam na co dzień. W urzędach, w niektórych restauracjach, no i u nas też w domach na stołach.
6: Powiedziałbym tak, w kwestii jakości wody zmieniło się bardzo dużo, bo rzeczywiście wtedy, w tamtych czasach były inne przepisy, inny nadzór sanitarny nad wodą, nie tak ścisły jak teraz, nie tak szczelny. Natomiast w kwestii stereotypów, one niestety dalej zostały. Próbujemy ludzi przekonywać do tego, że woda w kranie jest bezpieczna, że jest to najzdrowszy, najczystszy, najbardziej przebadany produkt spożywczy, jaki mają do czynienia na co dzień.
0: Jakie parametry w takim razie badamy, skoro zapewniają Państwo na każdym kroku, na każdym etapie, że ta woda jest bezpieczna? Rozumiem, mikrobiologia, ale też składniki mineralne albo jakieś inne toksyny, na przykład nieorganiczne.
6: No jest wiele takich parametrów, które monitorujemy obowiązkowo, obligatoryjnie, i muszę też się pochwalić tym, że od jakiegoś czasu, od kilku lat, już badamy substancje, które dopiero w tym roku, nie tak dawno, weszły do nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia. Dużo było w przestrzeni medialnej na temat tak zwanych farmaceutyków, hormonów, więc te kwestie zostały uregulowane w dyrektywie Unii Europejskiej. Teraz zostały te przepisy przeniesione na grunt polski, mamy nowe rozporządzenie i między innymi takie rzeczy jak mikroplastiki, czy bisfenol A, czy jakieś związki hormonalne są w tym momencie uregulowane, a w Krakowie my to już badamy od kilku lat. Także mamy też wiedzę na temat braku zagrożenia wynikającego z tego typu substancji, czyli z tak zwanych nowo pojawiających się zanieczyszczeń organicznych. Natomiast co do klasyki, no to mikrobiologia to jest zero-jedynkowo, woda musi być bezpieczna mikrobiologicznie, nie może zawierać żadnych patogennych organizmów i to jest tutaj bardzo ścisły nadzór i nasz, i inspekcji sanitarnej. I oczywiście wszystkie parametry fizykochemiczne, różnego rodzaju związki typu metale ciężkie, pestycydy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, bardzo, bardzo szeroki zakres analityki. Badamy około 140 różnych parametrów jakości wody codziennie, na co dzień.
0: Czyli mówiąc w skrócie, moja roczna córeczka, która nie raz, nie dwa dorwała mi się do bidonu z nieprzygotowaną kranowianką, takiej wody może się bez problemu napić. Żadne konsekwencje zdrowotne jej nie grożą.
6: Absolutnie tak. Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo mikrobiologiczne, bo to jest jakby podstawa, ale też dajemy w pakiecie bardzo ciekawy zasób minerałów, co jest akurat taką specyficzną cechą dla wodociągów miasta Krakowa, ponieważ korzystamy ze źródeł wody, które są mocno wysycone węglanem wapnia. Ta woda jest dość twarda, co powoduje pewne kłopoty, jeżeli chodzi o walory użytkowe tej wody. Ludzie czasami narzekają, że jest kamień w czajniczku, czy częściej trzeba odkamieniać ekspres, czy powiedzmy więcej soli dodawać do regeneracji w zmywarce. Natomiast te parametry, jeżeli chodzi o twardość wody, czy skład mineralny, również są uregulowane w naszych przepisach dotyczących jakości wody, ale na przykład twardość jest uregulowana od dołu. Nie może być woda zbyt miękka, ponieważ będzie wtedy niezdrowa i jakiekolwiek takie zmiękczanie wody, dość głębokie zmiękczanie wody, czy odwrócona osmoza, powoduje, że my praktycznie nie poprawiamy jakości wody, tylko pogarszamy jakość wody z punktu widzenia zdrowotnego.
0: A skąd płynie do nas ta kranowianka? Bo pewnie część mieszkanek i mieszkańców wie, że tych ujęć mamy kilka, ale no na przykład są też ujęcia poza miastem, a konkretnie w Dobczycach. No to uregulujmy te kwestie i powiedzmy, skąd czerpiemy tę wodę i jest to woda z przysłowiowej Wisły i tak jak niektórzy aktywiści podnoszą larum, że no pijemy po prostu ścieki. Jak to jest?
6: Więc generalnie system jest bardzo redundantny, zdywersyfikowany. Mamy rzeczywiście 4 ujęcia wód powierzchniowych i 1 ujęcie wody głębinowej w Mistrzyjowicach, ale to jest margines, tylko 2% całego zaopatrzenia miasta Krakowa w wodę. Natomiast mamy 4 nowoczesne zakłady uzdatnienia wody. Korzystamy z rzeki Sanki. To jest dawne ujęcie, które korzystało jeszcze w latach 70. z Wisły, ale to już jest głęboka historia. W ogóle nie korzystamy z wód wiślanych. Natomiast rzeka Sanka zasila zakład uzdatnienia wody Bielany. Rzeka Rudawa, zakład uzdatnienia wody Rudawa. Rzeka Dłubnia, zakład uzdatnienia wody Dłubnia w Hucie. No i oczywiście nasze największe ujęcie i największy zakład, absolutnie strategiczny, który dostarcza wodę do 60% mieszkańców Krakowa, to jest zakład uzdatnienia wody Raba w Dobczycach, który czerpie wodę ze zbiornika Dobczyckiego.
0: Opłaca się ciągnąć wodę tych, no, 20 kilometrów z Dobczyc do Krakowa?
6: Prawie 30. Opłaca się, dlatego że nie ma innego wyjścia. Tak jak powiedziałem, to jest największy zakład. My generalnie moce produkcyjne mamy na poziomie 300 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Ten zakład może dać, ten jeden w Dobczycach może dać prawie 200 tysięcy metrów sześciennych wody na dobę i praktycznie wystarczyłby do zaspokojenia całości dostaw do miasta Krakowa, bo w tej chwili Kraków potrzebuje około 150 tysięcy metrów sześciennych na wodę. Natomiast ze względu na bezpieczeństwo systemu, on musi być zdywersyfikowany, musi być zastępowalność pewnych zakładów uzdatnienia wody i możemy sobie pozwolić w przypadku jakichś zdarzeń, nazwijmy to kryzysowych, ale nawet w zwykłych czynności eksploatacyjnych, żeby zamknąć zakład uzdatnienia wody Dłubnia czy Bielana i wtedy ten obszar tradycyjnie zasilany z tych zakładów zasilić wodą z Raby. Natomiast nie można zastąpić tymi 3 zakładami wody z Raby, więc ten zakład musi funkcjonować w sposób ciągły i niezawodny.
0: Przestaliśmy już chwilę temu żyć w czasach pokoju. Nie wiem, czy żyjemy w czasach przedwojennych, ale na pewno nie są to czasy wspomnianego pokoju. Wywołał pan siłą rzeczy temat bezpieczeństwa. Wodociągi są zakładem strategicznym, nie tylko myślę dla miasta i mieszkanek i mieszkańców, ale być może także naszego kraju. Jak właśnie z tym bezpieczeństwem takich zakładów? No, państwo, rozumiem, nie będą zdradzali tych kulis, ale możemy mieć pewność i przekonanie, że na teren wodociągów nie wkroczy żadna siła, która chciałaby nam zrobić, mówiąc kolokwialnie, ziazi, albo w taki, albo inny sposób zaszkodzić?
6: To jest bardzo ciekawy temat i bardzo aktualny. Oczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, nie mogę o wszystkim mówić, bo jesteśmy infrastrukturą krytyczną i nawet nie mogę wymienić, które obiekty są w tej infrastrukturze krytycznej. Jesteśmy kluczowym dostawcą i w związku z tym już od paru miesięcy funkcjonuje u nas system w oparciu o taką normę, bardzo ważną normę dotyczącą ciągłości działania. To jest norma 22301. Mamy wdrożony ten system i w ramach tego opracowane procedury i strategie obejścia. I mogę powiedzieć tak, każde nawet hipotetyczne zagrożenie było brane pod uwagę i na każde nawet hipotetyczne zagrożenie mamy pomysł, jak reagować, czy jakie procedury zastosować, żeby mitigować tego typu ryzyka, po prostu eliminować tego typu zagrożenia. Więc jesteśmy przygotowani na praktycznie każdy scenariusz.
0: Czy każdy mieszkaniec, każda mieszkanka ma dostęp do kranowianki?
6: No w tym momencie praktycznie tak. Ten wskaźnik z wodociągowania miasta Krakowa to jest 99 i tutaj po przecinku z dnia na dzień te cyfry się zmieniają. Po przecinku praktycznie można powiedzieć, że jest to 100%.
0: A jak z cenami tej wody? Bo pewnie wiele osób przyzwyczajonych jest do tego, że kupuje wodę butelkowaną. Taka 1,5-litrowa butelka to jest w przypadku tych gatunkowych wód, czy mineralnych, czy źródlanych, około 2 zł. Z wodociągów kupujemy wodę na metry sześcienne, ale w przeliczeniu tak na litry, nie wiem, kwaterka, tak jak to moi dziadkowie mówili, wody ile kosztuje? To pewnie są jakieś groszowe sprawy.
6: Dokładnie, to są nawet ułamki grosza. Jeżeli założymy, że nasza opłata, którą płacimy co miesiąc czy co kwartał, bo różnie system wygląda, do wodociągów to jest opłata za wodę i ścieki, to warto się przyglądnąć, ile w tej opłacie jest za wodę. W tym momencie cena, oczywiście to jest też zależne od taryfy, jaka jest grupa odbiorców, ale można powiedzieć, że to jest 6 zł złotych z haczykiem za 1000 litrów wody. Czyli jeżeli przeliczymy to na litry, no to cena jednego litra będzie 60 grosza. I jeżeli to zestawimy z ceną 1,5-litrowej butelki wody jakiejkolwiek, czy mineralnej, czy powiedzmy stołowej, czy źródlanej, no to okazuje się, że to jest 300-400 razy taniej niż to w sklepie, a przede wszystkim jest to wygodne, bo nie musimy po to wychodzić nigdzie do sklepu i taszczyć ciężkich opakowań z wodą na któreś tam piętro. A jeszcze kolejny aspekt, który podkreślamy, jest to bardzo ekologiczne, dlatego że nie generujemy opakowań plastikowych. W tej chwili wszedł ten system kaucjonowania i on troszeczkę rozwiązuje problem, natomiast no nie jeszcze, nie do końca, a poza tym no odrębna kwestia, która nie jest jak gdyby takiego przedmiotem, takiego ciągłego zainteresowania ludzi, a jest przedmiotem badań naukowych, to jest sam wpływ opakowania plastikowego na jakość wody. No i tutaj jest bardzo dużo ciekawych publikacji naukowych, że jednak nie jest to takie do końca obojętne. A z kolei my gwarantujemy, że tego typu substancji jak bisfenol A, które mogą być w wodzie butelkowej, w naszej wodzie, w naszych kranach na pewno nie.
0: A jak z kurtynami wodnymi, które w okresie letnim są rozstawiane przez miasto? Dzieci je uwielbiają. Czy to jest też woda zdatna do picia, czy nie? Wszyscy pamiętamy też na osiedlach te studnie takie z wajchą, pompy. Na śmigusa, dyngusa się czerpało taką wodę. Ona była niezdatna do spożycia bez przygotowania, ale te właśnie nowoczesne urządzenia służące ochładzaniu się w lecie, one są bezpieczne, czy nie?
6: Są bezpieczne. Przede wszystkim oczywiście one są zasilane wysokiej jakości wodą do spożycia, ale nie służą do zaspokajania pragnienia, tylko do schłodzenia organizmu, więc tutaj to oddziaływanie na organizm człowieka może być jedynie rozważane poprzez inhalację takiej mgiełki wodnej i w takim przypadku brać należy pod uwagę jedynie bakterię Legionella, która jest takiego typu zagrożeniem mikrobiologicznym, jeżeli mamy do czynienia z aerozolem wodno-powietrznym. I my pod kątem Legionelli również badamy wodę zimną w sieci wodociągowej po to, żeby ewentualnie wyeliminować czy potwierdzić, że nie ma tego typu zagrożeń dla oddychania takim aerozolem wodno-powietrznym. Te zagrożenia występują dopiero w ciepłej wodzie użytkowej. Jeżeli ta woda jest podgrzewana do 37-40 stopni, wtedy ta bakteria Legionella może się namnażać i to dotyczy głównie wewnętrznych systemów wodociągowych, czyli tak zwanych instalacji wewnętrznych. W przypadku kurtyn to ciągle jest zimna woda, bezpośrednio z sieci, więc nie ma tego typu zagrożenia, czyli nie ma jak gdyby problemu z tym, czym oddychamy i też nie ma jakiegoś negatywnego oddziaływania na naszą skórę. Żadnego.
0: Panie dyrektorze, na koniec, tak na podsumowanie, wniosek formalny chciałbym złożyć. Ja wyznaję zasadę, że niegazowana woda jest dla zwierząt. Może zrobić jakąś taką instalację do saturowania wody. Nawet bym zapłacił za to, żeby wodociągi podpięły mi taką instalację, żeby mieć gazowaną wodę z kranu.
6: To już jest kwestia jak gdyby indywidualnych ocen i co kto lubi. Ja też wolę wodę gazowaną. Muszę powiedzieć, że u nas w firmie wszędzie dostępne są dla pracowników takie stanowiska z możliwością schłodzenia i zagazowania wody tej naszej z kranu i eliminujemy w ten sposób butelki plastikowe dla pracowników. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, to też to zostało uregulowane w nowej dyrektywie, czyli taki powszechny dostęp do wody w obiektach użyteczności publicznej. To wynika z takiego aktu Unii Europejskiej Right to Water, prawo do wody, które jest jednym z praw człowieka i w tym momencie pojawi się obowiązek prawny, żeby we wszystkich lokalach użyteczności publicznej, szkołach, szpitalach, żłobkach, urzędach pojawiły się urządzenia do możliwości poboru wody z kranu. My w takiej akcji już uczestniczymy od lat i promujemy dobrą wodę prosto z kranu poprzez jak gdyby wspieranie budowy tego typu urządzeń, typu poidełka, pitniki, ale to są proste urządzenia, które nie mają możliwości gazowania wody. Natomiast podpowiadamy też i taką mamy fajną współpracę z przemysłem hotelarskim, z tą branżą, bo też musieli w pewnym momencie wyjść z butelek, no bo kaucjonowanie podrożyło cały ten proces i wspieraliśmy tą branżę w pomysłach, w rozwiązaniach, żeby woda była dostępna w hotelach na korytarzach i właśnie taka schłodzona, gazowana. Jest mnóstwo urządzeń na rynku, natomiast to nie jest nasza rola. To już jest wewnętrzny system wodociągowy. My możemy merytorycznie wspierać, możemy wspierać tego typu rozwiązania poprzez przeprowadzenie badań, na przykład wody w wewnętrznym systemie wodociągowym, czy tam nie ma żadnych dodatkowych zagrożeń. Natomiast to, co robimy oficjalnie, to jest dobra woda prosto z kranu w twojej szkole, w twoim szpitalu, w twoim urzędzie. I to rzeczywiście jest realne wsparcie, żeby tego typu urządzenia zabudowywać w obiektach użyteczności publicznej.
3: Po więcej szczegółów odsyłam na stronę wodociągów.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
1: masz. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Po reklamie.
6: Kiss FM.
4: Radio Kiss FM Kraków. Hear me out. W Radiu Kiss FM. Yeah, you know what
7: it is. Dzisiaj człowiek, który nie boi się ciemności, bo nosi ją w sobie jak światło, ma szacunek na rejonach, ale w Anderze też ma szacunek i w mainstreamie też ma szacunek. Miły ATZ, ATZ-ciok, czekaj, jak to było, miło Jumper TX.
8: Była taka ksywa. Witam serdecznie, również Szklany Pogodyn, jak się okazuje, Misza GPC. Ksyw przybywa z roku na rok, ale w sumie trzymam się ATZ-a. Był nawet pomysł, żeby skrócić do samego ATZ, ale... Chyba zostawię. No, miłego.
7: Myślę, że to też dobre konotacje jakby od razu.
8: Faktycznie, chociaż niektórzy mogą uważać, że nie warto być miłym, nie?
7: Ale to pytanie teraz, czy wiesz, chcesz trafić do takich ludzi, którzy uważają, że nie warto być miłym?
8: Nie chcę.
7: No, no właśnie. O tym, do kogo chcesz w ogóle trafić, też bym chciał dzisiaj pogadać, ale najpierw zaczniemy od jednej najważniejszej rzeczy, bo jesteśmy po wydaniu twojego czwartego już długo grającego albumu i ten gra naprawdę długo, bo są dwa CD-ki, są bonus traki, w sumie 34 numery razem z bonusami.
8: Dokładnie, na wersji preorderowej jest 34.
7: To jest mało tiktokowe podejście do muzyki.
8: Mało jakie?
7: Mało tiktokowe.
8: A, no to tak jak zamierzałem w zasadzie. W sensie nie miałem tego na celu, ale no nie skupiałem się na tym, żeby moje podejście do muzyki było tiktokowe, absolutnie.
7: No bo widzisz, dzisiaj jakby taką miarą sukcesu, jak się patrzy na polski mainstream głównie i na raczej tę topkę polskiego mainstreamu, to okazuje się, że miarą sukcesu jest właśnie sukces komercyjny najzwyczajniej w świecie, nie? I stopień jakby skomercjalizowania produktu, czyli de facto tiktokizacja treści. Mhm. Nie? Ty z kolei nawijasz, że spełniłem swoje największe marzenie, teraz żyję życiem, jakie chciałem mieć dekadę wstecz. Na jednym z pierwszych numerów na płycie.
8: To fakt.
7: W ogóle nie będąc de facto komercyjnym, w takim jakby definicyjnym tego sformułowania znaczeniu raperem, co nie? Jak jest, to jest takie jakby kontrkulturowe podejście z twojej strony, że nie chcesz być tym takim koniunkturalnym, wiesz, raperem, który robi tiktokowe numery, do których można sobie potańczyć w tiktokowy właśnie sposób, bo winny na pewno można do twojej płyty potańczyć.
8: Jak najbardziej.
7: Okej.
8: W sensie jak najbardziej można potańczyć, wiesz co? Ja w zasadzie się jakoś mega nad tym nie skupiam. Nie dociera do mnie za bardzo to, co się dzieje na TikToku. Mam TikToka, uploaduję tam te treści. Moja muzyka nie jest kompatybilna przez dystrybutora z TikTokiem, więc nie jest to łatwe. Generalnie nie ma mojej muzyki na TikToku, więc tym bardziej mnie to nie interesuje. Ale też nie jest tak, że jestem jakiś obrażony na to, jeżeli nie wiem, komuś przydałaby się moja muzyka, moje treści do tego, żeby zrobić tam coś kreatywnego, to dla mnie super. Mhm. Nie jestem jakiś obrażony na to absolutnie, ale czuję, że nie do końca tego potrzebuję, żeby, wiesz, czuć się szczęśliwy. Nie potrzebuję mieć miano mainstreamowego rapera, jakkolwiek to brzmi, żeby, wiesz, czuć się spełnionym.
7: Mhm. A co jest dla ciebie w takim razie miarą sukcesu?
8: Wiesz co, chyba ostatecznie ilość ludzi, którzy na przykład przychodzą na koncerty i na imprezy nasze Świętego Bejsu, ilość zagranych koncertów, no, feedback od ludzi i wydaje mi się, że też ostatecznie poziom życia To jest dla mnie miara sukcesu.
7: Poziom tak życia, mówisz, wydaje. Taki materialny, czy...
8: W zasadzie tak, no.
7: Okay.
8: W zasadzie tak. No, w ciągu ostatnich kilku lat się on po prostu poprawił dość mocno i jestem z tego szczęśliwy.
7: A to działało tak schodkowo, powiedzmy, czy miałeś jakiś taki, nie wiem, boom cashowy?
8: Schodkowo. Okay. Przełom nastąpił mniej więcej gdzieś 4 lata temu, gdy zacząłem zarabiać jakiekolwiek pieniądze w ogóle. Zacząłem być w miarę możliwości opłacalny i tak, w ten sposób się to potoczyło, ale to też nie było jakieś wielkie boom stopniowo, wiesz. Musiałem zacząć kupować sobie rzeczy podstawowe, na przykład do robienia muzyki, nie? No tak, tak. Potem, nie wiem, kupiłem pierwszy samochód stary. Jeżdżę nim do teraz. No jakieś takie podstawowe rzeczy, stary. Nie, to nie jest, wiesz, Pimp My Ride, nie? Totalne podstawy. Wystarczyło mi niewiele realnie, żeby poczuć, że moja muzyka doprowadziła mnie do danego poziomu życia. Żeby poczuć też, że to jest sukces. Ale jest coraz lepiej. Czuję, że może być coraz lepiej, ale jeżeli nie będzie, to też nie będę smutny z tego powodu. Wydaje mi się, że sam fakt tego, że doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem, to już jest dobrze. I sukcesem będzie dla mnie na pewno to, jak ja będę czuł się ze sobą, a nie to, co sprawia, że czuję się dobrze w kwestiach materialnych.
7: No tak, tak, jeszcze wracając do tego, co mówisz. Wydaje mi się, że takie jakby, powiedzmy w cudzysłowie oczywiście, ale powolne zdobywanie pieniędzy, jakiegoś tam majątku jest trochę lepszym sposobem na ich zarabianie i na ich dostawanie niż taki jednorazowy, gigantyczny zastrzyk, bo ludzie często wariują najzwyczajniej w świecie, nie? W momencie, w którym dostają jeden wielki przelew. No wyobraź sobie, że na przykład wygrywasz 6 w jakiejś loterii, nie?
8: Totalnie nie umiem sobie tego
7: wyobrazić. Wjeżdża ci na konto nagle, nie wiem, 50 milionów na przykład. Co robisz jako pierwszy?
8: Abstrakcja, absolutna abstrakcja. Nie wiem, stary, nie wiem.
7: Nie zastanawiasz się nigdy, co by było, jakbyś wygrał 6, jakbyś zgarnął, wiesz, wielki cash? Nie fantazjowałeś tak nigdy?
8: Myślę, że nieraz fantazjowałem. Aha. Wiesz, ja mam to do siebie, że od razu myślę o innych i chciałbym, wiesz, pomóc wszystkim swoim bliskim dookoła w miarę możliwości. Teraz jak tak sobie myślę, to może chciałbym stworzyć po prostu miejsca pracy, dobrze płatne dla moich ludzi, nie po to tylko, żeby, wiesz, mogli się o***ć, ale żeby mieli co robić, mogli robić to, co lubią na przykład. No ale to też nie jest takie proste. Wiesz, choćbyś z pieniędzmi to stylu nie kupisz, nie?
7: Prawda. Oczywiście, że tak. Takie altruistyczne bardzo podejście prezentujesz. Ja myślałem, że altruizm nie istnieje. Że wiesz, o czym mówię, że zawsze, nawet jeżeli robimy coś właśnie w cudzysłowie altruistycznie, czyli dla drugiego człowieka, nie chcąc nic w zamian, to zawsze jest gdzieś tam ta waluta w tle.
8: Jasne,
7: nie?
8: Jest, oczywiście. To są wszystko energie różnej maści.
7: Dokładnie.
8: Jeżeli, wiesz, nie dostanę zwrotu w formie, wiesz, waluty pieniężnej, to wróci to w inny sposób. No i to się dzieje ewidentnie i coraz więcej dostrzegam takich zależności. Trzeba nimi tak dysponować i tak obracać, żeby nie były toksyczne.
7: A ty wierzysz w taką energię jakby w takim karmicznym, powiedzmy, rozumieniu? Czy to jest taka metafora po prostu tego, że ludzie będą dla ciebie dobrzy, jak ty będziesz dobry dla nich?
8: Wiesz co, to jest dość skomplikowane. Wydaje mi się, że w karmicznym również, ale to ma wiele zastosowań na wszelkich w ogóle poziomach. Także, wiesz, to są kwestie też wiary i może nawet nie warto w nie ostatecznie wchodzić. No, chyba nie chciałbym nawet ich poruszać. Wracając do wywiadu z Winim, to tam z kolei bardzo dużo było tego typu kwestii poruszonych.
7: Okay.
8: Tam byłem też w dobrym stanie, żeby o tym gadać. On w piękny sposób podkręcał te rzeczy, także odsyłam do tamtych rzeczy. No, także tak.
7: Jakbyś z perspektywy czasu, piję tutaj oczywiście do płyty, bo już odbijając oczywiście wzięliśmy sobie na warsztat kilka innych wątków, których nie miałem w planach. Jak z perspektywy czasu oceniasz swoją podróż, biorąc pod uwagę swoją karierę muzyczną? Bo chwilę przed nagraniami rozmawialiśmy o tym, że ty nie czujesz się jeszcze staro, nie masz trójki na koncie, w sensie mówię o wieku z przodu, ale już te 13 lat nawijasz, nie? Więc gdybyś tak z perspektywy czasu miał teraz spojrzeć, i wiem, że na płycie też trochę o tym jest, na płycie, której tytuł chyba jeszcze nie padł, co jest karygodne, więc Acid Moro, Acid Moro?
8: Jak wolisz, stary.
7: A jak ty wolisz?
8: Ja wolę Acid Moro,
7: okay.

0: ten cytat, który przed chwilą przytoczyłem też, czyli że spełniłem swoje największe marzenie, teraz żyję życiem, jakie chciałem mieć dekadę wstecz.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że nie, nic bym nie zmienił. I jestem dumny z tego, że mogę żyć tak, jak żyję, dzięki muzyce, bo ostatecznie poza poziomem, na którym dzieją się rzeczy i nie wiem, jakością sprzętu, na którym robimy muzykę i jakością ludzi, którymi się otaczam i z którymi pracuję, to w zasadzie w moim życiu nic się nie zmieniło od 13 lat. Tak? Mm-hmm. Robię po prostu hip-hop z ziomalami i większość mojej płyty też w ten sposób powstała, że to były po prostu spotkania ze znajomymi, z kolegami moimi, czasem przyjaciółmi, z którymi po prostu sobie robiliśmy muzyczkę. I jak sobie tak, jak się tak cofam do, nie wiem, roku 2011, to tak to też wyglądało, tylko że wiesz, u mnie w pokoju do mikrofonu od Skype'a albo jakichś takich rzeczy. Teraz mam trochę lepszy mikrofon. Czasami się łapię na tym, że jedyne, o czym myślę, to upgrade'owanie po prostu tych warunków, ale w zasadzie nie tylko to się liczy, bo no tak jak mówiłem wcześniej, kupiłem sobie samochód stary, super, może kiedyś sobie kupię lepszy, wiesz, nie będę chodził pieszo, zobaczymy, no. Ostatecznie po prostu dzieje się to samo, tylko na innym poziomie.
0: To nie jest też trochę tak, że polepszanie tego sprzętu do nagrywania to jest taka studnia bez dna, jak tak, w przypadku audiofilii na przykład, że możesz kupić złoty kabel zamiast miedzianego, który już masz, który będzie kosztował x prawda. Razy więcej, a i tak nie będzie słyszalnej różnicy.
1: To prawda, to prawda. Można w nieskończoność. Ale no tak jak mówiłem wcześniej, ja nie mam jakichś takich turbo... ogromnych wymagań, jeśli chodzi o materialne sprawy, stary. Więc, nie wiem, możliwe, że kupię następny mikrofon, nie wiem, za 10 koła i to już będzie dla mnie max totalnie, bo też nie jestem aż tak mocno wkręcony w sprzętowe jakieś techniczne sprawy, żeby w tą studnię bez dna zaglądać.
0: Więc profesjonalizacja spoko, natomiast jak patrzę na przykład, wiesz, jak teraz nagrywa albumy, nie wiem, Kanye na przykład, czyli powiedzmy światowa topka, jeżeli można sobie pomyśleć o prawdopodobnie jakości nagrywania i tak dalej. No i okazuje się, że Kanye nagrywa po prostu w jakimś pokoju, spuszczają sobie ze statywu mikrofon i nawijają zwrotki.
1: Dokładnie, stary. I ostatecznie właśnie nie można zaglądać w tą studnię, bo często tam nic nie ma. Okazuje się, że jakby wiesz... nie o to w tym wszystkim chodzi. Co nie zmienia faktu, że ja czuję jakąś różnicę, chociażby z uwagi na to, że mam teraz lepszy mikrofon, no bo oni ostatecznie z tego sufitu spuszczają pewnie coś, co kosztuje, wiesz, dużo pieniędzy. W porównaniu do mojego mikrofonu, na którym nagrywam teraz, to pewnie 10 razy tyle albo 50 razy tyle, podejrzewam. Plus cała masa ludzi, która potem siedzi nad postprodukcją tego. Tak. To też jest istotna rzecz. Ale no też uważam, że im więcej ja sam zadbam przy produkcji wokali chociażby, tym mniej roboty później ma inżynier, także też staram się o to dbać.
0: Czyli znowu altruizm wjeżdża. Myślenie o innych.
1: Słuchaj, nazywaj to jak chcesz. Ja tego nie nazywam, no ale tak, no może jestem osobą, która lubi dbać o innych i myśleć o tym, żeby zadowalać innych, ale miałem przez ostatnie 2 lata taki syndrom odmawiania ludziom i dzięki temu chyba mam 2 albumy nagrane, a nie po prostu jeden, bo bardzo wiele gościnek odmówiłem w międzyczasie. Może nie bardzo wiele, ale no dość dużo. Myślę, że to było też dla mnie ważne, żeby się skupić na swojej twórczości. I chyba dobrze na tym wyszedłem ostatecznie. Co może się okazać też nie do końca dobrym ruchem, wiesz, wypuszczanie 28 numerów jednym strzałem na Spotify, ale uważam, że to jest całość od dechy do dechy i nie umiem sobie wyobrazić obecnie.

0: żeby było inaczej.
1: Z perspektywy jakby definicyjnej wydajesz jeden album w tym momencie, Ace It Moro, natomiast ma dwa CD-ki, ma jeszcze bonusy. No i pytanie, czy my nie powinniśmy właśnie traktować trochę tego Ace It Moro jako dwóch osobnych płyt, jako dwóch osobnych bytów, czy może dwóch komplementarnych, ale jednak dwóch?
0: Myślę, że trochę tak, bo różnią się te płyty od siebie i sposób, w jaki nagrywałem i jaki podchodziłem do pisania chociażby tekstów, jakoś definiował, na którą z płyt trafi dany numer, więc na pewno da się odczuć różnicę, ale ostatecznie całym konceptem na ten album dla mnie osobiście jest czas i miejsce, w którym powstał, więc ciężko mi było je rozdzielić między sobą. A jeszcze inną kwestią jest to, że ja kocham robić muzykę, stary, i jakby jak mam za dużo rzeczy w kolejce, to ciężko mi się zabierać za nowe, więc uważam, że im szybciej wypuszczę dane rzeczy, tym szybciej będę mógł się zabrać za kolejne, także no gdybyśmy to podzielili na, nie wiem, album i mixtape, bo wstępnie był taki pomysł, to na przykład musiałbym teraz czekać jeszcze, aż ta druga część utworów się pojawi. Myślę, że nie ma na co czekać, stary. Jeżeli, wiesz, któryś z numerów ma zażyć, to się wydarzy. Chcę dać, wiesz, ludziom też przestrzeń teraz przez lato całe, żeby mogli z tymi dwoma albumami się zapoznać, skleić go jakoś sobie wspólnie w całość jakąś, wiesz, zawsze można sobie zrobić playlistę i wybrać sobie ulubione. Tam każdy coś dla siebie znajdzie na bank.
1: No właśnie, bo to jest taka płyta, co bardzo mi się w niej podoba, że mimo tego, że nie jest jakby jednowątkowa, jeżeli chodzi o oś narracji, powiedzmy, co nie jest jakby albumem takim stricte konceptualnym, to jednak dając ci raz, wiesz, rapowy banger, drugi raz rave'owy, trzeci raz jechankę bassową, i po raz kolejny wjeżdża na przykład miły ATZ na R&B, czego nikt się chyba nie spodziewał, ale to dostaliśmy, to przez to ja jestem jakby taki nasycony trochę, nie? Że to, czego chciałem od miłego ATZ na ten moment jako odbiorca, dostałem na tym albumie.
0: No i cieszę się bardzo. Ja też trochę tak mam, że się czuję nasycony, bo wielu rzeczy spróbowałem, których wcześniej nie robiłem. Czuję, że wybawiłem się wystarczająco, robiąc tą płytę. I jest tak, jak mówisz, że mimo, że chociaż ostatecznie uważam, że są tam też jakieś nawiązania pomiędzy numerami.
1: Tak.
0: Są jakieś wątki spajające to wszystko w całość. To ostatecznie też uważam, że to jest płyta singli, tak jak każda poprzednia moja. I nie siliłem się na jakiś większy koncept. Konceptem jest, wiesz, moje życie po prostu. Czas i miejsce. To jest koncept dla mnie.
1: To jest valid podejście jak najbardziej. Tak się zastanawiam, bo jedna z pierwszych rzeczy, jaka mi przyszła do głowy w momencie, kiedy słuchałem Ace It Moro po raz pierwszy, w ogóle śmieszna sprawa, bo ten kawałek z Chodakiem, który jest na pierwszym CD-ku, wleciał mi w momencie, w którym skręciłem w ulicę Puławską, a tam jest
0: na
1: akurat tekst.
0: Na piskach wjechałeś?
1: Dokładnie. Może nie na piskach, ja trochę...
0: To wiadomo, ja też wtedy nie wjechałem na piskach. Stary, nigdy w życiu nie jechałem na piskach. Ten numer jest takim trochę wyolbrzymieniem, ale stary... No, kocham tą piosenkę i pamiętam moment, jak wjeżdżałem w tą Puławską tym swoim pierwszym za rap kupionym samochodem. Popłakałem się ze szczęścia i to były te piski, stary. No, ale jakie ty miałeś odczucia z kolei?
1: Właśnie, moja pierwsza myśl, która mi się pojawiła, to po przesłuchaniu całej płyty, jak dużo miły ATZ uczęszczał na lekcje śpiewu i emisji głosu przez ostatnie 2 lata? I czy w ogóle?
0: Wiesz co? Ani trochę. Myślę, że cały progres, który słychać na albumie, to jest moja praca z mikrofonem po prostu.
1: Oh, wow. Okej.
0: No, dosłownie stary. Wydaje mi się, że to też z tytułu tego, że miałem naprawdę dużo czasu i przestrzeni na to, żeby kombinować. I może to jest też kwestia miejsca, może to jest kwestia też tego, że przeprowadziłem się do Gdyni, zamykałem się, wiesz, na cały dzień albo noc w studio i nie musiałem się zapisywać w żaden kalendarz, nie miałem ograniczonej ilości godzin, tylko po prostu mogłem tam siedzieć, nic i nikt nade mną nie wisiało i po prostu mogłem się tym bawić i dzięki temu w ogóle osiągnąłem jakieś nową jakość, nowe w ogóle kombinacje stary powstały. Czuję, że też wprowadziłem dużo nowych form w ogóle pracy dzięki temu. Także no dzieją się rzeczy i myślę, że to w ogóle jest naturalna rzecz u mnie, że razem z czasem te moje umiejętności gdzieś wokalne i kontrola nad tym idą do przodu. Myślę, że między czarnym swingiem a rollerem też czuć było ten przeskok. Uczę się, wiesz, słucham muzyki, chłonę, staram się, wiesz, nie powielać aż tak bardzo schematów poprzednich. No bo stary, jakby wiesz, uważam, że muzyka nie może być nudna. I tak jak wiesz, no kocham nadal, wiesz, Two Step Garage, ale jeżeli mam zrobić numer na płycie Two Stepowy, to nie chciałbym, żeby on przypominał, wiesz, 777 i uważam, że okej, mam znowu Two Step jeden na płycie, ale jak go przyrównasz do siódemek, no to stary, jest ogromna przepaść, nie? I chciałbym z każdą kolejną płytą takie innowacje wprowadzać po prostu.
1: Powiem ci, że zaskoczyłeś mnie i to dość poważnie, bo byłem przekonany, że odpowiesz mi coś w stylu, no dwa razy w tygodniu chodziłem na lekcję śpiewu i raz na... Autentycznie, zgadzam się, że była bardzo duża różnica, że była duża różnica między dwoma pierwszymi płytami, czy nawet drugą i trzecią, ale... Ale ta przepaść jest naprawdę spora, w sensie nie przepaść, ale raczej ta, mam wrażenie, że otworzyła ci się jakaś czakra po prostu, wiesz, w głowie.
0: Gardła.
1: I że no serio, kontrola głosu, to w jaki sposób ty brzmisz na niektórych numerach, Miły ATZ nigdy tak nie brzmiał. Się musiałem czasami przy niektórych kawałkach naprawdę dwa razy zastanowić, czy to na pewno jesteś ty.
0: Okej, okay. Wow.
1: No.
0: Ciekawe bardzo. No zacząłem kombinować, stary. Może się coś otworzyło, może... Ciężko mi powiedzieć realnie, stary. Może dużo bardziej zacząłem świadomie podchodzić do brzmień, które w ogóle aplikuję do swojej sztuki. W ogóle może zacząłem traktować swoją twórczość jak sztukę.
1: Okay.
0: Może trochę zacząłem nawet mniej się utożsamiać z tą formą, dzięki czemu otworzyły się nowe możliwości, stary. I wiesz, nie mam już w głowie siadając przed mikrofonem albo stając przed nim dobra, teraz muszę być Miły ATZ, tylko daję się dziać tym rzeczom i może dzięki temu po prostu przepływ jest dużo bardziej różnorodny.
1: No to jest coś też, co mega dobrze widać na sound systemach waszych świętobejsowych. Jakby ta synergia między tobą i Funkillem i ten moment połączenia tych jakby dwóch charakterów i umiejętności, które jakby... Mam wrażenie, że Funkill wie, kiedy ty chcesz wjechać i robi różne rzeczy z dekami, o których nie mam pojęcia i pewnie nigdy się nie dowiem. I tak samo jak ty, wiesz, kiedy on chce zmienić już beat i tak dalej, jakby rozumieć po prostu bez słów, nie? I ta jakby naturalność, ta zabawa muzyką przede wszystkim to jest coś, co jest słyszalne. I teraz zastanawiam się w związku z tym, dlaczego o tym mówię, czy ta twoja świętobejsowa przygoda, która już chwilę trwa, może ona ma taki wpływ na to twoje postrzeganie muzyki? Może ona jakby jeszcze bardziej otwiera cię na różne rzeczy? A jeżeli nie, to, to w którym kierunku może cię ciągnąć?
0: Ciężko mi powiedzieć. No, myślę, że to jest jakby z obu stron... inaczej, moja twórczość ma wpływ na Święty Bass i odwrotnie. Święty Bass i jakby doświadczenie z tej sfery na bank ma wpływ na rzeczy moje solowe. Ja wiesz, ja trochę mam tak, że nie chcę zamieniać swoich płyt w coś, co będzie kontynuacją Świętego Bassu. Ale tak jak mówię, no to jedno wpływa na drugie i się gdzieś przenika. Jeżeli chodzi o gatunki, to chciałbym, żeby na moich płytach były takie soft wersje ewentualnie tych świętobasowych wygrzewek.
1: Okay.
0: Ale może mi się to też kiedyś zmienić. Chciałbym kiedyś nagrać, wiesz, album albo nie wiem, może epkę, która będzie moimi solowymi rzeczami w stylu, wiesz, ciężkich jakichś drum and bassowych jechanek czy jungli. Myślę, że to też miałoby sens totalnie. Ale też dlatego chcę, wiesz, się wyzbywać tych rzeczy jak najszybciej się da, żeby móc tworzyć nowe i żeby one już sobie żyły własnym życiem. Odcinam to sobie i cisnę dalej. Już się nie mogę doczekać, stary. Znowu mam ten moment, wiesz, gdzie czuję, że no, zrzucam z siebie jakiś balast i będę mógł sobie dalej tworzyć. Mhm.
1: No właśnie, bo odrobina kuchni, my jesteśmy jeszcze 2 tygodnie tak naprawdę przed premierą, w momencie, w którym rozmawiamy, przed premierą AC Tomorrow, i tak się zastanawiam, czy ty myślisz w ogóle o tym, w jaki sposób ludzie mogą zareagować na te nowinki od siebie i czy będą zaskoczeni na przykład, bo wiesz, czasami jest tak, że jeżeli artysta przyzwyczai do czegoś swoich takich korowych słuchaczy, to jeżeli prezentuje coś nowego, to ci korowi słuchacze czasami się na niego obrażają, nie? W hip-hopie to jest w ogóle bardzo częste. Szczególnie mam wrażenie przy gdzieś tam odrobinę starszych graczach, którzy jeżeli spróbują czegoś nowego, to tylko jest od razu umówione, że skończył się po czymś tam.
0: Wiesz co, ja się w ogóle o to nie martwię. Nie mam żadnych oczekiwań. Dobór singli był jaki był, też z powodu tego, że numery tak zwane bardziej zasięgowe zostały skończone niedawno w zasadzie, przed oddaniem na przykład masteru do tłoczni, więc nie byliśmy w stanie ich singlować. Ale może tak miało być, wiesz, może to jest pole do tego, żeby jeszcze po premierze płyty gdzieś popchnąć tą promocję. Co się na przykład nie wydarzyło przy Rollerze, absolutnie. Wiesz co, ja uważam, że mimo tego, że spróbowałem nowych rzeczy, to dałem na tyle dużo takich, jak mówisz, satysfakcjonujących i sycących rzeczy ludziom, którzy gdzieś oczekują ode mnie podobnych piosenek do rzeczy z płyty poprzedniej, czy jeszcze wcześniejszych. Że w zasadzie się nie martwię o to, że ktoś się na mnie obrazi. Wręcz myślę, że to może tylko i wyłącznie sprawić, że nowi odbiorcy się znajdą i sprawdzą starsze. Także nie martwię się absolutnie i też nie mam oczekiwań i tak czuję, że siłą rzeczy będzie lepiej to przyjęte niż poprzedni album. Zawsze jest to jakiś tam mini krok w górę i nie zależy mi na jakichś totalnie wielkich skokach rozpoznawalności czy odtworzeń na streamingach.
1: No, nie będę pytał w takim razie, czy masz ambicje pójść do Dzień Dobry TVN.
0: Nie mam. Z jednym z Ale bardzo numerów. Chętnie pójdę, stary. Okay. Wiesz, to nie jest tak, żebym nie poszedł. Poszedłbym. Ale
1: A czy musieliby pozwolić ci nawijać, czy zgodziłbyś się na playback?
0: Zgodziłbym się na playback.
1: Okay. Okay.
0: Jeżeli byłoby trzeba, to zgodziłbym się na playback. Okay. To by było ciekawe doświadczenie dla mnie.
1: No to na pewno. Tak się zastanawiam teraz, bo mówisz o tych kwestiach promocyjnych. Nie myślałem o tym wcześniej, ale jakby ilość materiału, która jest na AC Tomorrow, którą wydajesz na raz, mogłaby spokojnie starczyć na ten ułożony już od jakiegoś czasu model promocyjny płyt za granicą. Czyli wydajesz podstawową wersję, po czym po 2 tygodniach, 3 tygodniach wydajesz bonus, co nie? I w ten sposób mógłbyś ciągnąć to, no, biorąc pod uwagę, że zagraniczni artyści wydają w bonusowych wersjach swoich albumów po 3 numery, no to pewnie mógłbyś tak ciągnąć do bonusu numer 7 albo i 8. Ale jednak postanowiłeś to zrobić za jednym zamachem.
0: Wiesz co, może to wynikać stricte z tego, że w ogóle nie śledzę jakby modeli biznesowych zagranicznych i może to źle, prawdopodobnie to źle, ale uważam, że to wróci do mnie w innej formie. Jeżeli nie stricte finansowej, to w jakiejś na bank. Ja osobiście, no nie wiem, mimo że nie śledzę, to czasami gdzieś mi się to rzuci w oczy, może nawet bardziej na polskim rynku, i jakieś takie wysysanie, wyciskanie tej szmaty po prostu do cna. Nie wiem, wolę się skupić na tym, żeby zacząć nagrywać następne utwory. Może ktoś uważać, że to jest idiotyczne, co robię, ale nie wiem. Może jeszcze kiedyś, wiesz, będę miał upgrade, jeśli chodzi o sferę biznesową w moim życiu. Ciężko powiedzieć, a może nie wiem, ktoś mi będzie lepiej doradzał. Ciężko powiedzieć, stary. Zobaczymy, no.
1: Nie, no ale to też jest takie podejście trochę true to the game, co nie? Że, bo jednak jakby wyciskanie tej szmaty, o której mówisz, i taka kapitalizacja wszystkich możliwych odsetek przez jak najdłuższy czas, mam wrażenie, że zabiera trochę fun z tego, czym w ogóle jest muzyka u podstaw, nie?
0: No mi totalnie odbiera i powiem ci, że no nie wiem, ja nie mam na to przestrzeni w życiu, ja wolę się skupić na jakby kreatywnych sprawach. Może, wiesz, może kiedyś się to u mnie zmieni, ale może to jest kwestia tego, żeby w pewnych zamknąć album i dopiero w momencie zamknięcia albumu skupić się w ogóle na całej reszcie. Ale czy kiedykolwiek będzie na to przestrzeń? Wydaje mi się, że nie, bo patrząc na, wiesz, resztę sceny i kolegów innych z branży, to na innych poziomach i levelach rozpoznawalności to wygląda też tak samo. Zawsze to są wariackie papiery, stary. Mm-hmm. Raczej po prostu możliwe, że się to u mnie nie zmieni. Ale może wróci w innej formie.
1: Tak się zastanawiam teraz, bo ludzie bardzo często mówią o pewnych artystach, że są industry plantami na przykład.
0: Wow, nie? Co to znaczy?
1: Że są, wiesz, wykreowani w 100% przez przemysł muzyczny, przez wytwórnie, przez majorsów, ale znając to, jakie są realia rynku muzycznego w Polsce i to, jak działają wytwórnie, albo jak działają sami artyści, którzy wydają sami siebie, no to nie wiem, czy jest zbyt wiele ludzi, o których rzeczywiście można powiedzieć, że są produktem wytwórni od początku do końca. I mam wrażenie, że ludzie nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, jak działa ta branża i jak wiele zależy od samego artysty w całym tym procesie.
0: To prawda, to fakt. I myślę, że często też artyści sobie z tego nie zdają sprawy.
1: No, to na pewno.
0: To jest gorsze chyba, stary. Bo to przede wszystkim my powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę. Ja powoli zaczynam. Może niektóre rzeczy już coraz bardziej świadomie olewam, tak jak na przykład to, o czym przed chwilą gadaliśmy. Ale no potem będę mógł mieć pretensje tylko i wyłącznie sam do siebie, nie? A ludzie, wiesz, ciężko powiedzieć, to jest, wiesz, to co myślą ludzie.
1: Nie myślmy, zostawmy o tym, pomyślmy o tym, co my myślimy,
0: tak,
1: no, o to będę cię pytał. Zapytam cię, miły ATZ i R&B. Połączenie, którego spodziewałbym się w momencie, w którym na przykład zgodziłbyś się dograć do Dominiki Płonki na jakiś numer, ale niekoniecznie spodziewałbym się u ciebie na albumie paru takich numerów, które po pierwsze są w takim vibe właśnie, Rhythm and Blues po pierwsze, po drugie traktują o jakby zakresach tematycznych, których wcześniej niezbyt wiele u ciebie było. Nie wiem, relacje damsko-męskie chociażby, też kilka tych wątków jest na tej płycie. Łatwo było ci się odnaleźć w tych klimatach? Czy przyszło to naturalnie?
0: Co, łatwo mi było, bo generalnie pierwsza wersja w ogóle utworu W oczy to jest mój też beat. I trochę jest tak, że ja podjąłem decyzję o tym, że w tej formie to będzie nieostatecznej, bo ostateczna forma jest Mirofa i Shadowa. Shadow nagrał tą gitarę, Mirof zrobił resztę rzeczy, ale pierwsza wersja w ogóle pierwsza, to jest też długa historia, bo stary, ja ten numer napisałem razem z UPA-em i była taka akcja i generalnie w ogóle na pendrive'ie, który został dodany do preorderu, jest ten numer w pierwszej wersji, to jest turbo w ogóle smaczek i tam jest tak, że Yupi pisze czwórkę na temat jakichś swoich rozterek damsko-męskich w kwestiach relacji, a ja jako starszy kolega mu odpowiadam na to. Okay. No ale pewnego dnia stwierdziłem, że po prostu dopiszę sobie do tych czwórek, które są odpowiedziami na jego czwórkę po swojej i zrobię z tego swój solowy numer. Na testa po prostu sprawdziłem, jak to siedzi na jakiejś takiej gitarce i dołożyłem tylko stopę, nagrałem te wokale pod coś takiego i ostatecznie wrzuciliśmy to tą akapelę na beat Mirofa. Ja kocham to, jak bardzo uczłowieczony był proces tworzenia w ogóle tego albumu i jak bardzo mocno zależało to od po prostu czasu spędzonego z ludźmi, którzy są na tej płycie. Nie zawsze, ale w większości przypadków tak jest. Zastanawiam się, jakie było pytanie, czy...
1: Czy dobrze czułeś się w tej stylistyce?
0: Najlepiej,
1: czy dobrze się czujesz,
0: stary.
1: Najlepiej?
0: Najlepiej, stary. Okay. Jakby, wiesz, moment, w którym mogę... Ja nagrywałem ten numer tak jak teraz, siedziałem po prostu i jakby... Pisałem te wersy i rapowałem je z uśmiechem na twarzy. Okay. I miałem takie... Tak było, po prostu tak było. Chociaż mam wrażenie, że w mojej głowie się mieszały różne wątki, bo tam jest kilka, chyba 4 ósemki tam są. Ale myślę, że dzięki temu przekaz jest taki uniwersalny i wielu ludzi może sobie gdzieś utożsamić się z tymi wersami.
1: No to jest chyba jeden z moich ulubionych numerów na płycie. Ten z Dominiką Płonką zresztą też jest jednym z moich ulubionych numerów na płycie. Ale gdybym tak, to może skoro już zacząłem ten temat, to zerknę sobie na tracklistę i powiem ci, które kawałki mi się najbardziej podobają.
0: No właśnie.
1: Mi powiesz, które tobie się najbardziej podobają.
0: Dobrze.
1: To tak, zaczynając od numeru 2 na CD1 i ten tytuł nie mam pojęcia, jak powinienem wypowiedzieć. Więc może mi pomóż. Bojen?
0: Bojen, tak.
1: Bojen, po prostu.
0: Bojen, no to jest nazwa twierdzy w Gdańsku.
1: Tak, okej.
0: No generalnie chodziło mi trochę o to, że tam jest w ogóle ten prechorus. Nigdy nie byłem najlepszym b-boyem, w graffiti nieraz bywałem tojem, na freestylach nie wygrywałem wojen, to dzisiaj spełniam nasze marzenia z twierdzy Bojen. Miałem taki flashback po prostu, jak byliśmy dzieciakami, pojechaliśmy z ziomalami na pierwszy festiwal typu hip-hop do Giżycka i pierwszy raz byłem na scenie dużej, wiesz, tam procentę mi dawał czapkę, z której losowałem temat na freestyle. Byłem absolutnym łakiem wtedy i mam wrażenie, że wtedy zacząłem tak realnie marzyć o całym o tym wszystkim, co się dzieje obecnie. Zacząłem sobie wtedy to jakoś wizualizować i to miało wpływ. I to nie są tylko moje marzenia, bo myślę, że to tak jak jest w tym refrenie też, to jest taka wypadkowa marzeń tych wszystkich ziomali z mojego osiedla, którzy po prostu gdzieś tchnęli we mnie tą energię, stary, i ja jestem kwiatkiem po prostu, który
1: rozkwitł.
0: Na tym drzewie gnieźnieńskim.
1: Bardzo ładne. No to backstory dodane do tego jeszcze bardziej sprawia, że podoba mi się ten numer. W takim razie.
0: Ale przepraszam, jeszcze dodam. Tak. Pisałem go pod zupełnie inny beat. Aha. I jest to jedna też z piosenek, przy których płakałem pisząc. No, było to... pierwszy wydźwięk był smutny bardzo tego utworu, ale... Ostatecznie zrobiliśmy z Mirofem z tego taki trochę soundtrack zwycięzcy. Mm-hmm. Do wygrywania żyćka.
1: Prawda. Tak to brzmi, tak brzmi ten kawałek właśnie, to prawda. W ogóle ta płyta, mam wrażenie, że to jest też trochę, chociaż nie chcę wchodzić oczywiście w twoją głowę a szczególnie wrzucać słów w twoje usta, natomiast taki wydawał mi się trochę jakby klucz do podziału na CD1 i CD2, że ta część pierwsza jest zdecydowanie bardziej refleksyjna.
0: Smutna też.
1: I smutna, tak.
0: I
1: tak.
0: Toksyczna, no.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: To prawda, to prawda. Jest tak. I czuję, że to też totalnie moje życie miało na to wpływ. Nie chcę się chyba w to zagłębiać ostatecznie. Dam też jakieś pole do interpretacji, bo tam są też nawiązania do jakiejś historii z Rollera. Dajmy to rozkminić ludziom, którzy jeszcze może rozkminiają takie rzeczy. Ja zawsze byłem takim słuchaczem, który kochał, wiesz, czytać te kody, także zostawmy to w czutym. Ale z kolei, poczekaj, bo ja teraz muszę ci zadać pytanie. A co myślisz o intro? Bo ja jestem ciekaw, co myślisz o tym numerze. To jest szczerze, totalnie.
1: To jest jeden z tych kawałków, na których musiałem się zastanowić, jak wjechałeś w pierwszych słowach. Czy to jesteś na pewno ty?
0: Naprawdę?
1: Autentycznie, tak.
0: Okej. Okay.
1: Tak. Masz tam tak... ta emisja twojego głosu w tym kawałku jest tak bardzo... Bo ty masz taką manierę, raczej przyzwyczaiłeś, mam wrażenie, słuchacza, przynajmniej mnie, jako twojego słuchacza, do takiej maniery przeciągania sylab, nie do końca dykcyjnie, super, hiper poprawnego wymawiania, do rytmizowania przede wszystkim. A tutaj mieliśmy do czynienia, mam wrażenie, z takim bardzo czystym, miłym ATZ i czystym wokalem miłego. Nie siedzi mi chyba w tym numerze ten, nie wiem, kto nawija światła.
0: To ja. Wszystko to ja.
1: No i widzisz, nie miałem pojęcia, myślałem, że to jest inna osoba.
0: Ty jesteś pierwszą osobą, która to mówi, to jest ciekawe. Ja chciałem trochę zmienić proporcje, bo tam są dwa wokale w tym samym miejscu i chciałem, żeby ten motyw światło był, no nieważne, nieistotne. To jest ciekawe, bo jesteś drugą osobą, która mi to mówi. Ten wokal jest w ogóle pocięty. Ja to zrobiłem celowo. Nieważne. Ale rozumiem, ma prawo ci się to nie podobać.
1: Ale to jest jedyna rzecz tak naprawdę. Nie...
0: W tym numerze całym?
1: Tak. Okay. Tak. Uważam, że to jest fajne wprowadzenie do historii, która... Do różnych historii, które później...
0: To jest ostatecznie też... W sensie to jest ostatni numer, który w ogóle napisałem i nagrałem na ten album. Jest to trochę takie... podsumowanie na starcie tego, co mi się w ogóle wydarzyło, stary, z perspektywy czasu, gdzieś uświadamiając sobie tą drogę właśnie 2 lat, albo nawet więcej, bo realnie moment, który sobie wyobrażałem, pisząc pierwsze wersy do intro, sięga nawet jeszcze czasów takich przedrollerowych. I takich między Czarnym Swingiem a Rollerem jeszcze mieszkałem w Warszawie, więc jeśli chodzi o chronologię, to aż tam ta ciemność się rozpoczęła. No.
1: Trochę też tak nastroił mnie, raczej przygotował bardziej do tego, że to będzie bardziej filozoficzna przewózka niż do tej pory.
0: I była?
1: No wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że bardziej niż na poprzednich albumach poleciałeś w strony właśnie takiego filozofowania trochę.
0: Możliwe to jest. No, jest na przykład Zoom, który na pozór jest taką chamską bragą, a ostatecznie jest tam dużo metafizycznych rzeczy i ja to nazywam duchowym braga. No, ciekawostki. Tam jest dużo oczek puszczonych do osób, które lubią też psychodeliki jeść i tak dalej.
1: Okej.
0: Wydaje mi się, że tak. Może to też z tego tytułu wynika, że... Nie padło to pytanie, więc nie będę w to brnął. Ale no, faktycznie, może być tak, jak mówisz. No dobra, ale lećmy dalej. Jestem ciekaw, jakie rzeczy ci się nie podobają. Chuj z tym, co ci się podoba, stary, przepraszam, ale jestem ciekaw, co ci się nie podoba.
1: Okej. To jest ciekawe pytanie. Teraz się czuję jak po drugiej stronie.
0: Przed też mi zadawaliście takie pytania. Dawaj.
1: No to prawda, to prawda. Numery, które nie podobają mi się na twoim albumie. No i właśnie, musiałbym pomyśleć. Daj mi sekundkę. Robię comeback, mi się podoba. UPA w ogóle w tym numerze, kto się wyświetla, bardzo, bardzo fajnie nawinął. Kevin też mi się podoba.
0: Ja uwielbiam.
1: Może nie wiem, czy chłód jest moim ulubionym numerem z tej płyty.
0: No smutna bardzo piosenka.
1: Tak.
0: Okrutnie smutna i moment, w którym pisałem tą no w ogóle zwrotki, bo tak, refren chyba w sumie też. Pod zupełnie inny beat to pisałem.
1: Okay.
0: Potem jakby wyprodukowałem sobie to, ale no turbo chłód od tego bije. Wydaje mi się, że to jest taka użytkowa piosenka dla ludzi, którzy mają dużo chłodu w życiu i będą sobie nim, tym tunem tylko podkręcać to wszystko. No, może nie zarezonowałeś przez to, że
1: tak
0: wiesz, w twoim życiu jest lepiej po prostu, nie?
1: Tak.
0: To tak mi się może wydaje. Z tego tytułu, ale może też forma, wiesz, ja tam, wiesz, na autotune można powiedzieć śpiewam albo nucę. Jestem mega ciekaw w sumie odbioru tego tuna. Uważam, że w sumie może ma jakiś potencjał na bycie takim często zapętlanym przez smutnych ludzi.
1: Myślę, że tak. Tak. To na 100%. No. Ale generalnie uważam, że to nie jest tak, że mówię to każdemu, bo nie, ale uważam, że ten album nie ma skipów, nie? W sensie są numery, które podobają mi się bardziej, są numery, które podobają mi się mniej, ale nie miałem tak, że muszę, nie wiem, wyłączyć coś, bo mnie po prostu skręca, nie? Nie, absolutnie.
0: To się cieszę bardzo.
1: To jest chyba trochę taki stempel jakości.
0: Na 28 tunów.
1: Tak. No to tak, to prawda.
0: Ale na bank ludzie będą tak mieli, wiesz. Wydaje mi się, że będą tak mieli. Dlatego zachęcam w ogóle do, wiesz, robienia sobie playki z tego, co tam się utworzyło, zrobienia sobie swojej w ogóle wersji tego albumu, swoich konfiguracji, bo uwierz mi, że ułożyć w ogóle całą setlistę z tego wszystkiego, ja to zostawiałem, odkładałem to na sam koniec, stary, i do dziś nie jestem pewien, czy dobrze to zrobiłem, okay. Wiesz, bo ułożyć to wszystko raz, że chronologicznie, żeby to miało jakiś sens taki dla mnie, wiesz, logiczny po prostu, jeśli chodzi o czas, w którym się dane rzeczy działy, plus tempo, plus charakter utworu, tak. Ojej, zmiennych jest bardzo wiele, ja sobie potem to kolorowałem, nie było łatwo ułożyć tego, ostatecznie na przykład dwa numery z pierwszego CD wylądowały na dwójce, z różnych powodów. No nie było łatwo.
1: Okay.
0: Ale tak jak mówię, no w ogóle może rozkminimy coś. Chciałbym po prostu zobaczyć, jak ludzie sobie to ułożą. Chciałbym, żeby mi podesłano, ale to muszę wrócić do tego, obejrzę ten wywiad i sobie o tym przypomnę.
1: No spoko, mogę ci przypomnieć też.
0: Przypomnij mi, stary, bo chciałbym, wiesz, zrobić taki ruch, żeby ludzie poskładali takie plejki, okay. swoje interpretacje tego albumu.
1: Cool, to brzmi jak fajny pomysł. Słuchaj, bo chciałem przejść do innych wątków jeszcze. Może o twoim słuchaczu chciałbym porozmawiać przez chwilę. Jak ty sobie wyobrażasz, i powiem coś, co może zabrzmieć niegrzecznie, ale zrobię teraz do kamery takie cudzysłów i typowego słuchacza, miłego ATZ.
0: Wiesz co? Typowy słuchacz miłego ATZ to jest dzieciak w okolicy. Dobra, ciężko powiedzieć dzieciak, ale dobra, zostańmy przy dzieciaku. Jeżeli jest to dzieciak, to jest to dzieciak pomiędzy 15 a 20 rokiem życia, który słucha dużo muzyki, diguje ją i nie słucha tylko rapu, ale interesuje się też elektroniką i no ma specyficzny gust muzyczny. Jeżeli słucha albumów, to słucha ich od dechy do dechy. Jak się jara jakimś artystą, to sprawdza po prostu wszystko, co jest możliwe. Mhm. Pochodzi z normalnej rodziny. typu, nie wiem, co to znaczy normalna rodzina. Dobra, może w to się nie zagłębiajmy.
1: Biorąc pod uwagę, że powiedziałeś dzieciak i słuchający albumów od deski do deski, to podejrzewam, że jest ich stosunkowo niewiele.
0: Słuchaj, ja chciałem powiedzieć o tym też, że czuję, że mój słuchacz jest po prostu trochę odbiciem tego, jakim ja zawsze byłem słuchaczem.
1: Okay.
0: I w sumie opowiadając o nim, mówiłem o sobie samym. I marzy mi się, żeby każdy mój słuchacz, obojętnie w jakim jest wieku, był odzwierciedleniem tego, jakim ja byłem słuchaczem w danym wieku.
1: Okay.
0: Więc tak, to chciałbym, żeby tak było. Jak jest ostatecznie, wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby te rzeczy się zbliżyły do siebie, żeby być blisko tej wizji. Wydaje mi się, że moja twórczość daje pole do tego, żeby jarać się całością, a nie tylko pojedynczymi tunami, i idzie za tym jakiś cały lifestyle, jakaś cała taka, nie wiem, organiczna otoczka tego wszystkiego, i mam wrażenie, że ludzie też to odczuwają i to pozwala im być w tym całościowo, łącznie nawet ze świętym bejsem. I czuję, że takich ludzi przybywa. Co nie zmienia faktu, że wiesz, no, jestem wdzięczny każdemu słuchaczowi, który wiesz, tam sobie odtwarza te tuny. To jest totalna abstrakcja dla mnie, moment, w którym wiesz, wchodzę sobie na Spotify for Artist i widzę, że w danym momencie słucha mnie, nie wiem, 150 osób o drugiej w nocy, wiesz, we wtorek. Stary, weź sobie wyobraź tych wszystkich ludzi, co oni robią.
1: Tak.
0: To jest inspirujące bardzo, ale też abstrakcyjne, bo jest po prostu abstrakcyjne.
1: No bo wyobrażasz sobie, że twój głos jest w tym momencie w głowie tak. 200 ludzi w jakimś najbardziej randomowym momencie. W najbardziej, no trochę creepy też, tak, de facto. ale tak, no to jest... To jest coś, o czym często się w ogóle, mam wrażenie, zapomina, będąc artystą, czyli trochę też takiej jakby, bo co za tym idzie, no pewnie odpowiedzialność, nie, za swój produkt, za swoją sztukę, jakkolwiek by ktoś nie wolał tego nazwać. Nie?
0: No tak, i na przykład na tej płycie też pada stwierdzenie, po prostu przyznałem się na tym albumie, że nieraz... jakby szczyciłem się i przechwalałem się rzeczami, za które powinno być mi wstyd. Mimo tego, że nagrywałem na przykład piosenki o tym, że krytykuję innych za treści, które umieszczałem w swoich utworach. I może też to, że coraz mniej się utożsamiam właśnie z treściami, które tworzę, i z formą, po wypluciu już ich... też mi pomaga nie ryć sobie tym bani właśnie, tymi 150 osobami z moim głosem w głowie, który już nie jest moim, wiesz,
1: tak.
0: To już było jakiś zapis tamtej chwili, ale już nie ma co sobie z tego robić tożsamości.
1: A da się zrobić uniwersalną piosenkę, moim zdaniem? Która powiesz, posłuchasz jej za 10 lat i powiesz, miałeś rację, masz rację.
0: Jasne, myślę, że da się. Ale to wszystko jest, wiesz, kwestia podejścia. Myślę, że mam sporo piosenek, które jak posłucham za 10 lat, to będę szczęśliwy, zadowolony z tego. Do dziś wracam do jakichś starych swoich albumów i jestem dumny z tej formy. Zdarza mi się na przykład do dyktafonu wracać i tam są, no są naprawdę genialne momenty, gdzie wiesz, poskładane są tak rymy, że jestem w absolutnym szoku, jak mi to wtedy przyszło do głowy.
1: Okej.
0: Okay.
1: Oglądałem jakieś relacje z Popkillerów ostatnich. I nie pamiętam teraz kto, przepraszam, wyleciało mi z głowy, ale przepytywał Łonę i zapytał go o to, kto jego zdaniem jest najlepszym raperem z tej młodej fali raperów. Łona powiedział, że Miły ATZ jest najlepszym raperem. Jak ty się czujesz, słysząc takie słowa, takie komplementy od takich ludzi?
0: O człowieku, jaram się absolutnie, stary. Powiem ci, że Łona to był jeden też zawsze z moich ulubionych raperów od dzieciaka i jakby moment, w którym naprawdę taka legenda i tak ogromny artysta mówi coś takiego, jest dla mnie, no, giry miękną, absolutnie. No to jest chyba wyznacznik sukcesu dla mnie. Bo wiesz, jakby zdanie, to nie jest tak, że mam gdzieś zdanie, wiesz, ludzi z internetu. Dobra, kurwa, mam. Szczerze mam. Mam gdzieś. A zdanie takiego człowieka jak Łona, no, jest dla mnie ważne, więc biorę sobie to do serca. Czuję, że wykonuję swoją robotę dobrze dzięki temu, że takie osoby się w ten sposób wypowiadają. No i co? I nic, tylko cisnąć dalej. To są dla mnie takie, wiesz, właśnie oczka od rzeczywistości puszczone, że keep it moving.
1: Dokładnie. A wiedziałeś o tym, że Łona tak się wypowiedział, czy dopiero teraz się...
0: Tak, już ktoś mi o tym powiedział. Wcześniej wiedziałem o tym, no. Bardzo miłe, bardzo miłe.
1: Oglądałem dzisiaj rozmowę Nardwara ze Skeptą. I Nardwar tam na sam koniec zadał takie pytanie, zresztą on zawsze je zadaje. Why should people care about Skepta? Więc ja zadam to samo pytanie tobie, trochę za Nardwarem. Dlaczego ludzie powinni zwracać uwagę na Miłego ATZ?
0: Dlaczego powinni?
1: Tak.
0: Bo warto. Uważam, że warto, bo można dostrzec w tym wiele piękna, które przebija przeze mnie. Boskiego piękna, które przebijać zaczyna przeze mnie coraz częściej. Wow.
1: Piękne słowa.
0: A może to było ego, może to ego przeze mnie przemawia. Ciężko powiedzieć. Sami to ocencie. Chociażby po to, żeby ocenić, czy jest tak, czy inaczej. Czy to szatan, czy Bozia.
1: Czy było to ego, czy był to jakiś błogosławiony nurt myśli. Słuchajcie tej muzyki, bo po prostu warto. I dziękuję ci serdecznie.
0: Dziękuję. Jarastafari.
1: Jarastafari, dziękuję.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
0: Teraz ostatnia reklama.
10: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
0: Po reklamie.

0: Kuba Kusy, witam i zapraszam. Czasami człowiek musi, inaczej się udusi, śpiewał nieodżałowany Jerzy Sztur. Tak to właśnie jest z potrzebami, a jak już tak człowieka przypili, to dobrze wiedzieć, gdzie i jak funkcjonują miejskie szalety. Posłuchajcie.
1: Podpowiadamy mieszkańcom Krakowa.
2: No jest ich około 70. Mowa tutaj o tych z obsługą, tam gdzie spotkamy jeszcze osoby, które dbają o porządek, ale też o czystość. Oraz ponad 50 takich samoobsługowych i też w tym kierunku idziemy, aby toalety były dostępne przez całą dobę. A takie są właśnie te samoobsługowe. A poza tym w sezonie letnim, tam gdzie nie ma toalet usadowionych na stałe, są toalety mobilne. To są place zabaw, parki, wszystkie te miejsca, gdzie gromadzi się młodzież i dzieci w lecie. Magdalena Wasiak, Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Oczywiście stawiamy na zapewnienie pełnej dostępności obiektów, zwłaszcza w takich miejscach jak centra miasta, tam gdzie się gromadzą ludzie też wieczorami. Natomiast no, toalety z obsługą mają to do siebie, że dbanie o porządek i czystość w nich odbywa się przez cały czas, kiedy jest tam osoba, sprawuje swój dyżur. No i to są te miejsca, gdzie zazwyczaj jest bezawaryjnie. Natomiast toalety obsługowe, to też się zdarza, tam pojawiają się awarie zdecydowanie częściej, na przykład.
3: No i problem z tymi obsługowymi, tudzież obsługiwanymi toaletami jest taki, że one nie są czynne całą dobę. Chyba przeważnie gdzieś tak do 20, do 21, maksymalnie chyba do 22.
2: To jest ruchome i tutaj badamy ruch, który odbywa się w toaletach. Miejsca na przykład w centrum miasta, tamte godziny obsługi były wydłużane, tak jak żył rynek na przykład. Natomiast w czasie pandemii, kiedy miasto trochę spowolniło, też zmniejszyliśmy tą liczbę godzin, ponieważ toalety były czyste, więc na bieżąco obserwujemy, monitorujemy, ponieważ mamy tutaj jasną sytuację, wydawane są paragony i widzimy, w jakim czasie były one wydawane, jakiej liczbie osób i stąd też zmieniamy ten ruch, zmieniamy godziny, ale to wszystko oczywiście po konsultacjach.
3: Idziemy w kierunku automatyzacji i no, mamy też takie toalety, no, które można powiedzieć chyba pachną zachodem albo dalekim wschodem, bo tutaj gdzieś na myśl przychodzi nam Japonia i kosmiczne rozwiązania w miejskich szaletach.
2: Stawiamy na nowoczesność, stawiamy na dostępność, stąd też zwłaszcza po pandemii sporo było modernizacji, które przywróciły taką higieniczny sposób użytkowania, czyli bezdotykowe drzwi, bezdotykowy kran, bezdotykowe dozowniki, mydła, suszarka, ale też samoczyszczące się toalety. Taka na przykład została zbudowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej przy okazji modernizacji Parku Jerzmanowskich. Energooszczędne oświetlenie, powłoki, które znajdują się na elewacji, które chronią na przykład budynki przed graficiarzami, przed tą wątpliwą sztuką. No i też możliwość płatności, czy to kartą zbliżeniową, czy telefonem, więc stawiamy na nowoczesność, dostępność i taką ekologię.
0: Więcej na stronie magistratu.
1: Muzea w Krakowie.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale w Krakowie znajdziecie najstarszą i najbogatszą kolekcję ludową w Polsce. Wystarczy wybrać się na Kazimierz, bo to właśnie tam zlokalizowane jest Muzeum Etnograficzne imienia Seweryna Udzieli.
4: No, można powiedzieć, że gdyby nie wielkie uroczystości związane z jubileuszem 500-lecia Bitwy Grunwaldzkiej i ufundowania pomnika uroczystego odsłonięcia, to nasze muzeum byłoby starsze o rok. Grzegorz Graf, zastępca dyrektora do spraw zbiorów i kolekcji. Ponieważ ta grupa inicjatywna Towarzystwa Muzeum Etnograficznego zawiązała się rok wcześniej, ale tak wszyscy byli pochłonięci tym, czym żył wtedy Kraków, że odsunięto o parę miesięcy to uroczyste otwarcie Muzeum Etnograficznego.
3: A kto był w tej grupie założycielskiej? Bo tutaj patron, czyli Seweryn Udziela, jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych polskich etnografów i krakowskich jeszcze przy okazji, no ale oprócz niego kto jeszcze?
4: No, to była cała plejada nazwisk osób, które związane były z uniwersytetem, z uczelniami, ze środowiskiem inteligencji, jakbyśmy powiedzieli tak współcześnie. To był prawą ręką Seweryna Udzieli był profesor Julian Talko-Hryncewicz, antropolog, ale też bardzo aktywny był Jan Czekanowski, Stanisław Estreicher, tu warto jeszcze wspomnieć Kazimierza Nicza, językoznawcę. No, krótko mówiąc, osoby bardzo tak żywotnie zainteresowane tym, aby powołać Muzeum Etnograficzne jako placówkę, której wtedy już brakowało i odczuwano ten brak bardzo dotkliwie.
3: Bo etnografia nie była już nauką albo dziedziną wiedzy raczkującą, rozwijała ubierała się całkiem składnie i całkiem przyzwoicie i swoje osiągnięcia etnograficzne, czy na polu etnografii, mieliśmy.
4: No, wywodzi się z ludoznawstwa, czyli z takiej no, fascynacji kulturą ludu i taką też próbą podźwignięcia ludu do rangi też składowej narodu, prawda? Więc to była praca wielu pokoleń, to był XIX wiek, ale już w XX wiek wkraczamy z taką świadomością, że jest to osobna nauka, która powinna się kierować no, pewną metodą, a zapleczem materialnym tej nauki najlepiej, gdyby były muzea. Muzea etnograficzne, które też taka ciekawostka, wywodzą się tak trochę z muzeów przyrodniczych. Muzeum Warszawskie powstało, wywodzi się z takiej, powiedzmy, odnogi ogrodu zoologicznego. Natomiast właśnie te początki naszego muzeum sięgają miejsca przy Plantach, bardzo urokliwego miejsca przy ulicy Studenckiej, tam gdzie w małym, ciasnym mieszkaniu, dokładnie 19 lutego, w samo południe, to była niedziela, dokonano takiego właśnie uroczystego odsłonięcia muzeum. Funkcjonowało tam muzeum 2 lata. Bardzo szybko dokuczała ciasnota i ta niestety prowizorka początków.
3: A jakie zbiory znalazły się w tej izdebce, chyba można powiedzieć?
4: No, w tej takiej właściwie powiedzieliśmy izbie regionalnej. To były zbiory Seweryna Udzieli, naszego założyciela, nauczyciela, wizytatora szkolnego, który już miał za sobą wiele, wiele lat takiej właśnie działalności kolekcjonerskiej. On tak powoli z działalności jako nauczyciel odsuwał się w stronę właśnie tą muzealną. Kolekcjonował to, co jego zdaniem najlepiej obrazowało, jak lud się ubiera, jak świętuje, jaką otacza się kulturą materialną, ale to były też zdjęcia, rysunki, księgozbiór. No, krótko mówiąc, to się rozrastało już do takiej pokaźnej kolekcji.
3: Lud, jaki lud? Lud nasz, krakowski albo około krakowski, czy szerzej polski, galicyjski, być może, nie wiem, kongresowy albo pruski?
4: Ja bym powiedział lud kolbergowski, ponieważ bardzo mocno na tych początkach etnografii odcisnęła się działalność Oskara Kolberga, który opisał historyczne ziemie Rzeczpospolitej, więc on opisywał i Polaków, i Rusinów, i Białorusinów, i Litwinów. I taka była też ambicja, żeby pokazać w historycznym kształcie etnografię ziem polskich. No, przeważała oczywiście tutaj etnografia krakowskiego, krakowiaków, górali, to co było najbliższe, co zresztą było takim plonem, jak powiedziałem, działalności nauczycielskiej naszego założyciela, ponieważ wizytując szkoły, odwiedzając prowincje w Galicji, to zwracał uwagę na to, co cenne. A przypuszczam, że też dawano mu w prezencie jakieś ładne obrazy, jakieś świątki i tak właśnie rodziła się kolekcja. Więc jakby ten zbiór na start tworzy bardzo mocno taką mapę krakowiaków tutaj regionu krakowskiego, ale to z czasem się wzbogacało właśnie o też o kolejne dzielnice Polski.
3: I 2 lata na Studenckiej, później przenosiny dokąd?
4: No właśnie na Wawel, bardzo szacowny i ważny adres. Tam udało się pozyskać budynek po seminarium świętego Michała. Budynek oczywiście już lepszy, przestronny. Tam zaaranżowano pierwszą wystawę pokazującą właśnie no, krakowiaków, byśmy powiedzieli, folklor tutaj najbliższy. Natomiast też pokuszono się o zaprezentowanie zbiorów pozaeuropejskich, bo od samego początku taka była ambicja naszego założyciela i tej grupy wspierającej, żeby Muzeum Etnograficzne było placówką, które pokazuje szerzej, pokazuje więcej, jakby jest taką okazją do wyprawy w świat. Świat, jak pamiętamy, no te 115 lat temu jeszcze nie było telewizji, nie było internetu i to, co można było zobaczyć w muzeach, to, co można było wyczytać w gazetach, w książkach, no to po prostu były te informacje z pierwszej ręki.
3: Jak długo Muzeum Etnograficzne bazowało na Wzgórzu Wawelskim?
4: To był cały okres międzywojenny, 14 rok to jeszcze czas pod zaborami, potem oczywiście wydarzyła się niepodległość. Cały ten okres muzeum ma siedzibę na Wawelu, wzbogaca się w zbiory, przybywa też pracowników, już nie tylko sam założyciel jest kustoszem, konserwatorem, dyrektorem, administratorem, ale z czasem pojawia się Tadeusz Seweryn, jego prawa ręka i później kontynuujący misję dyrektora. No, to były czasy specyficzne, bo to też były czasy biedne, no, czy wychodzono z pewnych takich no, deficytów, z biedy, krótko mówiąc. Zachowała się korespondencja Seweryna Udzieli, który jak mógł, tak błagał, prosił władze miasta o wsparcie. Przez te lata międzywojnia muzeum bazowało głównie na składkach towarzystwa, na datkach przyjaciół muzeum, ale też, jak powiedziałem, wzbogacało się znacząco w zbiory, bo ten adres i jakby to przekonanie, że jest to ważne muzeum, udało się bardzo dobrze

0: międzywojnia, bo chyba nawet i państwo mają w zbiorach dzieła Wyspiańskiego.
1: Mamy kolekcję takich no, wielkich nazwisk, szacownych osób Wyspiańskiego. Mamy kolekcję Tetmajera, mamy dary przekazane przez aktorkę Modrzejewską. To było wtedy w dobrym tonie, aby przyłączyć do tego wspólnego dzieła, które tworzyli właśnie i wielcy, i mali.
0: Taka społeczna odpowiedzialność biznesu ówczesna. A jeżeli już jesteśmy przy tych zbiorach, to co określiłby pan dyrektor mianem takiej największej perły albo największego unikatu, który gdzieś tam chowają państwo jak Gollum, gdzieś ten pierścień Saurona za pazuchą i nie oddadzą za żaden inny skarb?
1: Oj, lista jest dość długa. Zresztą no warto zaglądać do naszych publikacji, gdzie odsłaniamy i to, co ciekawe na wystawie, ale też to, co gdzieś nie zawsze pokazywane na co dzień. Muszę powiedzieć, że tutaj mam dylemat, bo mamy bardzo cenne zbiory archiwalne i niedawno też chwaliliśmy się takim projektem, gdzie pokazywaliśmy najstarszą małopolską zachowaną fotografię. Ukazała się też publikacja, do której zachęcam. Mamy zbiory, bardzo cenne zbiory związane ze strojem ludowym i też tutaj staramy się publikować to, czego się nie udaje pokazać na wystawie poprzez internet. Muszę powiedzieć, że też takich odkryć dokonujemy dzięki kolegom muzealnikom na kwerendach, bo niedawno miała miejsce kwerenda kolegów z Wilna zainteresowanych strojem ludowym i odkryli absolutne unikaty niezachowane u nich, ale u nas tak, z rejonu Trockiego. Okazuje się, że to są rzeczy bardzo cenne, no dla nas wszystkie rzeczy są cenne, niemniej tutaj jakby walor tego został znacznie podbity. Mamy też zbiory pozaeuropejskie, jak wspomniałem. To są dary pochodzące tutaj, które trafiły do muzeum dzięki podróżnikom, dzięki też zesłańcom, prawda, ich rodzinom, które przekazywały przedmioty gdzieś z dalekiej Azji, z krańców Syberii. Mamy zbiory podróżników, którzy odwiedzali Amerykę Południową. Warto przywołać nazwisko Raciborskiego, zajmującego się właściwie botanika, ale zajmującego się też etnografią Jawy, Benedykta Dybowskiego, badacza dalekiej Syberii, Bronisława Piłsudskiego, brata Józefa, sławnego etnografa, który badał kulturę dalekiej Azji. On się zainteresował takim ludami zamieszkującymi Sachalin, kulturą Ainów. Można byłoby wymieniać tutaj jeszcze całą plejadę nazwisk.
2: Okres wojny to dla muzeum czas ukrywania i przenoszenia zbiorów, na które chrapkę mieli naziści. Ci doszukiwali się w sztuce ludowej przejawów aryjskości i masowo plądrowali muzea na okupowanych terenach. Ostatecznie po wojnie Muzeum Etnograficzne znalazło swój dom w kazimierskim ratuszu na placu Wolnica i w swoim oddziale, czyli w domu Esterki na ulicy Krakowskiej 46.
3: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
2: Yes. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby. To cytat z Fredry, który oprócz tego, że jego sztuki wystawiane były na deskach krakowskich teatrów, z samym miastem wspólnego miał niewiele. Kluczowy jest jednak krokodyl, który, jak usłyszycie za chwilę, okazał się być rzeczoną zgubą. Pod koniec XIX wieku pływający w Wiśle gad siał postrach na styku Czyżyn i Mogiły. Tę historię usłyszycie od Mateusza Drożdża, radnego dzielnicy Prądnik Czerwony i jednocześnie krakowianisty. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam i zapraszam.
4: Historia, którą warto poznać.
5: Rzecz miała miejsce w 1897 roku, czyli trochę dawno temu. W okresie wakacji nagle pojawia się informacja, która dotarła do Krakowa, pobliskiego, pamiętajmy, Czyżyny, Łęk, Mogiła, to były wtedy jeszcze podkrakowskie wsie, że w Wiśle zaląkł się jakiś potwór. Ten potwór atakuje gęsia, atakuje kaczki, atakuje jakąś tam drobniejszą zwierzynę, która podchodzi do Wisły, żeby się napić, i wygląda jakoś tak jak gad, i prawdopodobnie, taka przynajmniej była wtedy fama, było to jakieś zwierzę, które wylęgło się z jaja, które było w smoczej jamie. No to co to mogło być? No wiadomo, że smok. Ponieważ smoki już wtedy nie

0: istniały. W związku z tym zaczęto się zastanawiać, co to może być. Po pomoc udano się do Bractwa Kurkowego. No, Bractwo Kurkowe ćwiczy się w dziedzinie strzelania, obrony, broni miasta od zarania dziejów. W związku z tym pomyślano, że będą mogli pomóc. No i faktycznie panowie z Bractwa Kurkowego obiecali pomoc, no ale też się zaczęli zastanawiać, co to może być. Doszli do wniosku po opisie, który włościanie przedstawili, mówili, jak to zwierzę wygląda, gdzie ono mieszka, że mają do czynienia z krokodylem.
1: W którym miejscu w Czyżynach ten krokodyl się zalęgł?
0: To znaczy dokładnie tutaj nie mamy tej informacji, bo to gdzieś w okolicach Łęgu i Mogiły, czyli no prawdopodobnie takie miejsce, gdzie Wisła płynęła troszeczkę wolniej, były zarośla, żeby się schować, był dostęp do świeżego jedzenia, czyli gdzieś w pobliżu wsi, gdzie te kaczki czy gęsi mogły sobie tam korzystać z dobrodziejstw Wisły, która nagle im się stała właśnie dla nich bardzo niebezpieczna. Więc nie jest to dokładnie wskazane, w którym miejscu, więc nie możemy pójść i pokazać, że tutaj ten krokodyl sobie polegiwał, a tutaj trawił, a tutaj atakował. W każdym razie zaczęto się zastanawiać, jak problem rozwiązać. No, stwierdzono, że brutalna siła będzie tutaj najlepsza, czyli zwierzę trzeba odstrzelić. No ale jak polować na krokodyla? No, tutaj akurat w Polsce takich zwyczajów łowieckich czy tradycji łowieckiej no nie ma, więc skorzystano z pomocy biblioteki i z pomocy książek, a konkretnie książek żyjącego wówczas Henryka Sienkiewicza, który napisał taką książkę pod tytułem Listy z Afryki. No i tam wspominał o swoich przygodach czy pobycie na Czarnym Lądzie, opisywał nie tylko krajobrazy, no z pustyni w puszczy wiemy, że to było pewnie bardzo, ale to bardzo rozwlekłe i ciągnące się przez wiele stron, ale między innymi opisywał też zwierzęta, w tym zwierzęta niebezpieczne. I opisywał również krokodyle. Te krokodyle występowały, atakowały oczywiście i zwierzęta, i ludzi, były niebezpieczne i właśnie nasi dzielni myśliwi dowiedzieli się, że najlepiej jest do takiego krokodyla strzelać niezwykłym pociskiem, którym się strzela do bażanta, czy do jelenia, czy do dzika, ale takim pociskiem wojskowym ze stalową końcówką, no, żeby przebiło to skórę tego zwierzęcia. I w wakacje 1897 roku, po kilku bądź kilkunastu dniach grasowania tego zwierzęcia w Błędu i w Czyżynach, no wyruszyła ekspedycja. Ekspedycja składa się podobnież z 4 lub 5 dzielnych myśliwych, którzy udali się zaopatrzeni w odpowiednie sztucery, z odpowiednią amunicją do dzisiejszego rejonu Nowej Huty, do Czyżyn, po to, żeby zaczaić się zapolować. Nie mamy informacji, jak ten sama akcja polowania przebiegała, czy oni brodzili w wodzie, czy wystawiali kogoś na przynętę, czy też zaczaili się gdzieś tak, żeby ten krokodyl mógł wypełznąć na brzeg, żeby go było widać, bo wiadomo było, że trzeba strzelić w głowę, no po prostu, żeby to zwierzę ranne się gdzieś nie schowało i nie było nadal niebezpieczne dla otoczenia. W każdym razie akcja się udała i Wacław Anczyc oddał celny strzał. Krokodyl został zabity.
1: I co się z nim później stało? Został gdzieś wypchany? Możemy go podziwiać, czy zniknął?
0: Otóż nie zniknął. Ten krokodyl po pierwsze był bardzo ciekawym trofeum. Został załadowany na pojazd konny, zwany furmanką, i został przywieziony do Krakowa. Ale żeby został przywieziony do Krakowa, to musiał przekroczyć granicę akcyzową, która była wówczas przy szlaku mogilskim, obecnym rondzie mogilskim. Do tej pory stoi taki dom, gdzie kiedyś płacono akcyzę za wożoną do Krakowa żywność. No krokodyl, nie wiem, czy można jeść mięso z krokodyla, bo to niektórzy mówią, że tak.
1: Smakuje jak kurczak.
0: Czyli można. Natomiast wtedy chyba nie wiedziano, jak ten krokodyl smakuje. Natomiast się pojawił problem. Dlatego, że w miejscu, gdzie pobierano akcyzę, był cennik. No i ten cennik przewidywał różnego rodzaju produkty żywnościowe, tak? Czyli był nabiał, był drób, były zwierzęta hodowlane typu świnie, owce, krowy, cielęcina, jagnięcina i tak dalej. Natomiast były też zwierzęta łowne, tak? Były jelenie, były dziki, było ptactwo, były ryby bardziej szlachetne czy mniej szlachetne, jak to wtedy określano. Natomiast krokodyli, aligatorów, kajmanów akurat ten cennik absolutnie nie przewidywał. Są tutaj właśnie dwie historie, jak to się dalej zakończyło na tym przejeździe celnym, bo z jednej strony jedna opowieść mówi o tym, że stwierdzono, że skoro nie ma krokodyli, znaczy, że można wieść za darmo, a druga opowieść mówi o tym, że krakowskim targiem dogadano się ze srogim strażnikiem, który jednak domagał się uiszczenia opłaty, że no, potraktują tego krokodyla jako prosię, no i od tego prosięcia się opłatę wniesie. Krokodyl wjechał do Krakowa i znaczy stał się tutaj już nie zagrożeniem, pamiętajmy, że to był martwy krokodyl oczywiście, tylko można powiedzieć dźwignią handlu, czyli takim narzędziem marketingowym, które było wykorzystywane przez panów uczestniczących w polowaniu, bo wykorzystywali je na wystawach swoich sklepów. Jednym z uczestniczących w polowaniu był Henryk Szarski, który był właścicielem sklepu kolonialnego w Kamienicy Szarej, czyli tutaj tuż przy rynku, a drugim był Jan Fischer, który miał z kolei sklep papierniczy na linii AB. Wypchany krokodyl, tak, no bo wiadomo, trzeba było tutaj się tego mięsa pozbyć, żeby to nie gniło. Nie wiem, co z mięsem zostało zrobione. Nie wiem, czy ktoś stwierdził, że smakuje jak kurczak. Natomiast krokodyl był tak wyeksponowany na wystawie, że widać było tylko jego fragment. Żeby go zobaczyć w całości, trzeba było wejść do środka. Już ktoś wszedł do środka, to się rozpoczynało polowanie subiektów na tegoż człowieka, którzy zadbali o to, żeby nie wyszedł z pustymi rękami, no ale obroty firmy rosły. To się okazało. Pierwsze się okazało w ogóle, że w trakcie pewnie wypychania tego krokodyla, że to nie jest krokodyl, tylko aligator. Bo to tylko aligatorzyca, która miała około 40 lat, no to nadal nie rozwiązywało zagadki, skąd aligator, no, który z reguły bywa jednak gdzieś w bagnach Ameryki Północnej, czy w Ameryce generalnie, znalazł się w krakowskiej Wiśle. O tym za chwilę. Natomiast krokodyl sobie posłużył jako ta dźwignia handlu tylko przez 2 tygodnie, dlatego że władze się zainteresowały tutaj, no, powiedzmy sobie szczerze, truchłem krokodyla, no ale stwierdziły, że jako zwierzę, które jest zwierzęciem importowanym, zwierzęciem niewystępującym w naturze w kraju, no to powinno trafić do jakiejś instytucji, a nie być własnością prywatną, no bo, nie wiem, z jakichś tam różnych względów to uzasadniono. Wiadomo, gdyby trafiło to do jakiegoś urzędu celnego, czy jakiegoś CK sądu, czy też innego nawet magistratu, to przypuszczam, że krokodyl dokończyłby swojego żywota gdzieś w jakimś pudle, albo być może już zostałby komisyjnie zniszczony. Natomiast panowie, którzy krokodyla upolowali, stwierdzili, że najlepszym miejscem dla tegoż zwierzęcia będzie jednak Uniwersytet Jagielloński. Uniwersytet był instytucją, krokodyla przyjął. No i do tej pory, proszę sobie wyobrazić, krokodyl się zachował. Można tego krokodyla zobaczyć do tej pory, czy tego aligatora, no już to w skrócie krokodyla mówimy, zobaczyć w Muzeum Zoologicznym UJ-u, kiedyś przy ulicy Ingardena, obecnie przy ulicy Gronostajowej. Co prawda, przez lata stracił trochę zębów, bo tych zębów miał o wiele więcej niż w tym czasie, kiedy go upolowano, więc te zęby albo gdzieś tam na pamiątkę poszły, albo powypadały. Natomiast no, może chyba się trochę skurczy, bo on nie robi takiego wrażenia, że to jest jakieś olbrzymie zwierzę, które mogłoby konkurować ze smokiem, no może jakimś małym. Natomiast no, jest to niewątpliwie taka ciekawostka, którą warto zobaczyć, no bo rzadko się zdarza krokodyl na wolności w Krakowie występujący, w dodatku swobodnie sobie polujący. Skąd się krokodyl natomiast w tej Wiśle wziął?
1: No właśnie, to jest kluczowe pytanie. Skąd krokodyl, aligator w Łęgu, w Czyżynach się wziął?
0: No i tego do tej pory nie wiemy tak na 100%, natomiast były bardzo silne przypuszczenia, że krokodyl ten Znalazł się w Wiśle dlatego, że do miasta przyjechała jakaś taka wędrowna menażeria zwierzęca, która prezentowała różnego rodzaju faunę nie występującą w Polsce, między innymi takiego właśnie aligatora. No i tenże aligator w ramach, nie wiem, czy przerwy w pracy został przez swoich opiekunów wziętych, żeby się wypluskał w Wiśle. No jak zwierzę poczuło wodę, ta woda była ciepła, pamiętajmy, że to był początek wakacji, no to jak machnęła ogonem, jak się zaczęła wyrywać, no to uciekła opiekunom. Opiekunowie co zrobili? No dokładnie to samo, czyli też uciekli, tylko w drugą stronę i nie zgłosili faktu ucieczki swojego pupila. Krokodyl sobie odpłynął w dół Wisły, tam sobie znalazł bardzo dobre miejsce, co też sugeruje, że okolice Łęgu w Czyżynach jest dobrym miejscem do zamieszkania. No bo skoro nawet krokodyl się zdecydował na zamieszkanie tam, to znaczy, że są warunki, żeby tam się dobrze mieszkało. No i tam pewnie by sobie dożył spokojnie do zimy, no gdyby nie to, że zaczął czuć głód, a gęsi, kaszki, które się tam przemieszczały, no skutecznie go kusiły. No jak gęsi, kaczki go kusiły, no to ich opiekunowie czy właściciele też poczuli się zagrożeni. W związku z tym, gdybyś krokodylu cicho siedział, to byś dłużej pożył, no a tak, no to mamy taką pamiątkę w Uniwersytecie Jagiellońskim. No i taką trochę zapomnianą, ale jednak wydaje mi się dość ciekawą historię.
1: Czy w Czyżynach gdzieś kultywuje się pamięć po krokodylu albo aligatorze? No bo to aligator był, czy nie?
0: No powiem się, że ani po krokodylu, ani po aligatorze, ani po jaszczurach, ani po kajmanach ta pamięć nie jest kultywowana. Swego czasu miałem taką propozycję do kolegów radnych z dzielnicy 14 Czyżyny, żeby może jakąś drobną uliczkę, czy małą uliczkę nazwali, no tak troszkę prześmiewczo, czy humorystycznie ulicą, czy wystąpili o nazwanie tej nazwy, przecież nazewnictwo ulic to jest domena Rady Miasta Krakowa, żeby ta uliczka się nazwała ulicą Krokodyla z Czyżyn, czy Krokodyla z Łęgu, bo to by budziło pewnego rodzaju może taką ciekawość, a o co chodzi z tym krokodylem. Natomiast takiej ulicy nie ma. Mamy na Kazimierzu...
1: Knajpę.
0: Dokładnie.
1: Ulicę Krokodyli.
0: No i mamy, przypuszczam, też krokodyle, znaczy mamy krokodyle i inne ich tam rodziny w zoo, w naszym ogrodzie zoologicznym. Być może jacyś krakowianie też, mając oczywiście, mam nadzieję, taką odpowiednie pozwolenia, takie zwierzęta hodują. No, w Polsce takie rzeczy się zdarzały, z tego co ja pamiętam z lat takich minionych, 20 czy 30 wstecz, to były poszukiwania krokodyla chyba na Jeziorze Białym, gdzieś na Lubelszczyźnie. A jeden krokodyl to nawet, czy aligator ugryzł jakieś dziecko, dlatego w Gdyni to było, dlatego że dziecko podeszło, wsadziło do płotu, do ogrodzenia, wsadziło rękę przez szczebelki, bo chciało dotknąć, no, wydawało się, że gumowego krokodyla, ale ten krokodyl okazał się być prawdziwy.
2: A więcej takich historii usłyszycie między innymi od krakowskich przewodników.
3: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
2: Kładły fundamenty, wznosiły mury, a później także wytapiały stal, karmiły i walczyły z totalitarnym systemem. Kobiety Nowej Huty, bo o nich mowa, dziś już nieco zapomniane, powracają jednak do świadomości mieszkanek i mieszkańców za sprawą dziennikarki, reporterki i pisarki Katarzyny Kobylarczyk. To właśnie z tą autorką rozmawiam na temat jej wyjątkowej książki poświęconej herstoriom młodszej siostry Krakowa. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam.
4: Ciekawa książka.
1: Kobiety Nowej Huty, cegły, perły i petardy. Nie przekręciłem. Ty jesteś nowochucianką z urodzenia, z pochodzenia, z wychowania, z zawodu, chyba można też powiedzieć. Do której kategorii kobiet byś siebie zaliczyła? Tak zapytam, trochę może inaczej, tak niestandardowo na początek.
5: To straszne pytanie dla autorki, do której kategorii. Nie, ja myślę, że jestem taką cegłą solidną. A czy chciałabym, aspiruję, może powiedzmy tak, że aspiruję do bycia cegłą nowochucką, takim, no nie no, fundament, o rany, okropne pytanie, to straszne, muszę się tak poprzechwalać.
1: No i musisz się zmierzyć z tym pytaniem, już jak padło, to koniec.
5: No tak, no cegłą, rzeczywiście, chciałabym być nowochucką, nowochódzką cegłą, taką cegiełką, która buduje trochę wiedzę o tej dzielnicy, świadomość tej dzielnicy, tożsamość tej dzielnicy. Może jeszcze nie jestem tą cegiełką, ale chciałabym być. O.
1: Dlaczego wzięłaś na tapet nowochódzkie kobiety?
5: Dlatego, że kobiety Nowej Huty zawsze pozostawały w cieniu. Nowa Huta, mimo że jest kobietą i to już od dawna wiemy, bardzo często była kojarzona raczej z mężczyznami. Jak się zamykało oczy, to pierwsze, co się widziało, to był hutnik, to był murarz, to był przodownik pracy, Piotr Ożański.
1: Wcześniej ci pionierzy jeszcze.
5: Tak, rzeczywiście. Natomiast nigdy nie mówiono o tym, że Nową Hutę budowały kobiety, że kobiety tutaj tworzyły, że kobiety odegrały ważną rolę w historii tej dzielnicy. Nowa Huta była po prostu męskim miastem.
1: Też projektowały to, też nie tylko budowały, ale też i projektowały przecież.
5: Tak, rzeczywiście. Jak się nad tym zaczęłam zastanawiać, to się okazało, że kobiety w Nowej Hucie są wszędzie. I kiedyś ktoś zapytał mnie, czy ja mam takie miejsce ulubione, które mi się kojarzy z kobietami. No otóż nie mam, bo cała Nowa Huta stoi na barkach kobiet. Architektek, projektantek, budowniczych, murarek, szklarek, spawaczek, kucharek, kelnerek, nauczycielek, lekarek, no ja tak mogę długo wymieniać, jak sam widzisz. Więc to rzeczywiście jest tak, że one tutaj są obecne wszędzie. I ja muszę powiedzieć, że jest w tym też moja wina, że tak późno zaczęło się o kobietach Nowej Huty mówić. To znaczy, no wiele z nas, dokumentalistek, dziennikarek, dziennikarzy, reporterów, rozmawiając o Nowej Hucie, rozmawiało z mężczyznami. Szukaliśmy tych męskich historii, bo wydawały nam się one oczywiste. I ja mam takie osobiste doświadczenie, że często było tak, że nawet umawiałam się z jakąś kobietą, ale pytałam ją o męża. I ona też sama mówiła, no ja to nic pani nie powiem, bo ja byłam przy dzieciach, gotowałam, zajmowałam się domem, a mąż to by pani opowiedział, bo on był inżynierem. No i nagle zorientowałam się, że to jest zupełnie, zupełnie nie tak.
1: Trochę szliśmy jako dziennikarze, reporterzy, pisarze, pisarki na łatwiznę.
5: Trochę tak. Daliśmy się porwać takiej dominującej narracji, a wystarczyło, żeby powiedzieć tej pani, dobrze, mąż swoją drogą, ale proszę mi powiedzieć, jak wyglądało pani życie. I to jest naprawdę bardzo duża zmiana taka mentalna, którą trzeba samemu zrobić, samemu uczynić. Tutaj już troszkę mamy przetarte szlaki, więc rzeczywiście tak, jesteśmy winni, ale poprawiamy się, naprawiamy swoje błędy.
1: Błąd naprawiłaś i to chyba z solidną nawiązką, bo oddałaś głos tym, o których, tak jak mówiłaś wcześniej, się nie mówiło. Masz jakąś ulubioną postać z tej swojej książki, czy być może też jakoś chciałabyś nawiązać do swoich rodzinnych też historii, no bo tak jak mówiłem, jesteś nowochucianką.
5: Mam dwie ulubione postaci z mojej książki. Jedna to jest postać, która mi przysporzyła najwięcej frustracji, to znaczy Zofia Włodek. Zofia Włodek, przodowniczka pracy, murarka, jedna z pierwszych prawdopodobnie w Polsce kobiet, które w ogóle chwyciły za kielnię i cegłę. I frustrację moją budzi to, że nie udało mi się jej odnaleźć. Bardzo chciałam prześledzić jej losy, natomiast Zofia po prostu się rozpływa, znika. To jest taki symbol trochę dla mnie też tych kobiet, że one zrobiły bardzo dużo, ale potem pamięć o nich zaginęła. No drugą moją ukochaną postacią jest oczywiście Jadwiga Bopre, niesamowita osoba, lekarka, położniczka, założycielka jednej z pierwszych szkół rodzenia, nie tylko w Nowej Hucie, ale w ogóle w Polsce. Kobieta, która w latach 50., 60. uczyła kobiety, że można rodzić bez bólu. Oddawała im sprawczość. Uważam, że to niesamowity umysł, błyskotliwy, mądry, przenikliwy. Kobieta, która naprawdę zasługuje na to, żeby o niej mówić. Więc to są moje dwie ulubione bohaterki. Natomiast ja rzeczywiście jestem nowochucianką, no nie tylko z zamiłowania, ale też z pochodzenia i no i bardzo w ogóle cenię to, że kobiety się do Nowej Huty odważały przyjechać. Uważam, że to była ogromna odwaga. No i że ją budowały. Więc tutaj ta książka jest zadedykowana moim dziadkom również, ale także moim dwóm babciom, babci Reni i babci Gieni, czyli Genowefie i Irenie. No i tak, one też są wielkimi nowochuciankami.
1: Twoja książka ma już kilka lat, ale problemem chyba, i to sporym właśnie, była dostępność do tych kobiet. Już coraz mniej ich jest, coraz mniej tych bohaterek, coraz trudniej do nich dotrzeć. Też pewnie napotykałaś na takie problemy, tworząc dokumentację do tej książki.
5: Tak, to rzeczywiście jest duży kłopot, że pokolenie tych najstarszych budowniczych to już nawet nie odchodzi, ono już odeszło. W tej chwili zbieram wspomnienia o Nowej Hucie osób, które pamiętają ją z lat 60. Ten pierwszy etap, taki heroiczny, tego wielkiego zrywu ogólnonarodowego, cała Polska buduje Nową Hutę, żyje już bardzo, naprawdę bardzo niewiele osób, które pamiętają to z własnego doświadczenia, a i tak najczęściej to są wspomnienia dziecięce. Ci ludzie, te kobiety, ci mężczyźni byli wtedy dziećmi. Więc to rzeczywiście jest tak, że my trochę jesteśmy spóźnieni w dokumentowaniu tych najwcześniejszych lat Nowej Huty, ale te dziecięce wspomnienia, one też są piękne i mają taki, taki smak takiego no, dzieciństwa młodości przede wszystkim.
4: Ciekawy Kraków.
2: Po tym bardzo krótkim przerywniku wracamy do mojej rozmowy z dziennikarką, reporterką i pisarką Katarzyną Kobylarczyk. Tematem jest jej książka Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy.
5: Pisze oczywiście o architektce Marcin Garden, która wykonała bardzo wiele projektów dla Nowej Huty, natomiast chyba jej nie lubiła, a na pewno się z nią nie utożsamiała.
1: Była warszawianką.
5: Była lwowianką i Lwów to było jej ukochane miasto. Pisze też o Danucie Urbanowicz, rzeźbiarce, plastyczce. Pisze o kobietach, które karmiły Nową Hutę, więc o Lenie Motyce, która karmiła właściwie cały kombinat i dyrektorów kombinatu w Kasynie, które działało w hucie imienia Lenina jeszcze wówczas, ale też o kelnerkach, o Żeni Krutin i Helenie Pietrzykowskiej, najpiękniejszych dziewczynach Nowej Huty. Pisze o artystkach, pisze też o rzeszy kobiet, których losy, których życiorysy nie były aż takim wielkim błyskiem, ale które wykonywały swoje role tutaj, które odegrały tutaj, po prostu nigdy nie dorobiły się tak wielkich nazwisk. Pisze też o kobietach Solidarności, o Wiesławie Ciesielskiej i innych kobietach, które uczestniczyły w strajkach, pomagały je organizować, ale też ogarniały to takie życie około strajkowe, co jest niesamowicie ważne, o czym się też zapomina. Więc pisze o wielu kobietach takich, które mają mocne nazwisko, które znamy, które potrafimy gdzieś wygooglać, mają swoje życiorysy w Wikipedii, ale pisze też o tych kobietach, które tam nie trafiły, które przeoczyliśmy, które może dołożyły troszeczkę mniejszą cegiełkę, ale jednak wciąż bardzo ważną i bardzo istotną.
1: A jak to się stało, że w czasach PRL-u te kobiety, które budowały Nową Hutę, nie zostały w jakikolwiek sposób docenione? Czy to poprzez nazewnictwo ulic, skwerów, placów, być może pomników. Przecież PRL wynosił na piedestał kobiety.
5: Tak, wszyscy znamy to hasło kobiety na traktory, prawda? Więc to rzeczywiście tak się zaczęło, że w pierwszych latach PRL-u próbowano dokonać takiej rewolucyjnej emancypacji kobiet i nagle otworzyły się dla nich zawody, które były wcześniej niedostępne. Mówiono publicznie, że kobieta w Polsce Ludowej może wykonywać taki sam zawód jak mężczyzna, każdy jest dla niej dostępny. Były szklarki, hutniczki, spawaczki, szoferki. To się nagle okazało bardzo potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że brakowało rąk do pracy tych męskich. To były lata powojenne, ogromne straty także w ludziach. Doceniono wtedy kobiety, ale zachowano się wobec nich bardzo nie w porządku. Nigdy nie umożliwiono im wszystkich tych przywilejów, które obiecywano, to znaczy dobrej opieki nad dzieckiem na przykład, takiej łatwo dostępnej, porządnej, godnej. One miały bardzo utrudniony dostęp do pracy też przez to, przez pracę opiekuńczą, którą musiały wykonywać. Ale też kobiety, można powiedzieć, zdradzono. W momencie, kiedy do pracy zaczęli dochodzić mężczyźni, po prostu kolejne, nowe pokolenie, to kobiety wypychano z bardzo wielu zawodów. Między innymi huta pozbyła się dużej ilości kobiet, mówiąc, że nie jest to praca dla kobiet, że jest zbyt trudna, brudna, że kobiety są zbyt słabe do niej. Więc kiedy były potrzebne, brano je, przyjmowano z otwartymi rękami, natomiast w miarę postępu lat po prostu wyrzucono je troszkę poza nawias i zaniedbano. Myślę, że to troszkę przez to.
1: No i nawet teraz, po 30 latach w wolnej Polsce, mamy nawet tu w Nowej Hucie skweromanię, ale imion kobiecych i nazwisk kobiecych jak na lekarstwo. Próżno szukać. Mamy całą masę, nawet tutaj w okolicy skwerów, skwerków różnych. Każdy ma swojego patrona właśnie, a nie patronkę.
5: Wyliczyłyśmy kiedyś z Alą Zioło, przewodniczką po Krakowie, autorką Krakowianek, że w Krakowie jest 6% ulic, które mają matronki, tak to powiedzmy. I że to bardzo, bardzo niewiele. Kiedyś był taki pomysł, żeby nazywać ulicę Nowej Huty Przyszłości, tego wielkiego projektu, który mamy na horyzoncie, ale nie wiadomo, kiedy go ujrzymy w rzeczywistości, żeby tam proponować nazwy ulic. My wtedy wystosowałyśmy do Urzędu Miasta pismo, wymieniłyśmy tam chyba 8 możliwych matronek dla tych ulic, między innymi Jadwigę Bopre, oczywiście Martin Garden. No i czekamy nieustająco, kiedy to zaistnieje. Jest też oczywiście plan, żeby jeden ze skwerów na Willowym nosił nazwę skweru Jadwigi Bopre. Też czekam na to nieustająco już od kilku lat, więc wykonujemy ruchy, lobbujemy, staramy się, no i czekamy trochę na odzew ze strony miasta, że tak jednak będzie. Ciągle mówi się nam, że niektóre kobiety nie mogą mieć ulicy w Nowej Hucie ani w Krakowie, na przykład Marta Ingarden, ponieważ jest już ulica Romana Ingarden i że to się będzie mylić. No cóż. No cóż. Czekamy na to, że jednak Nowa Huta będzie miała matronki.
1: Czy temat nowohuckich kobiet jest wyczerpany, czy jeszcze jest dużo do odkrycia? Tak na koniec.
5: Jest bardzo dużo do odkrycia. Jest mnóstwo do odkrycia. Ja na przykład bardzo wciąż czekam na hutniczki, ponieważ wiem, że w kombinacie, że w Hucie imienia Lenina pracowały kobiety na hutniczych stanowiskach, rozmaitych, a ich losy wciąż są mało opisane, więc hutniczki na pewno są do odkrycia. Są do odkrycia architektki i projektantki. Wciąż liczymy na to, że w archiwach Miasto Projektu, że w archiwach tych architektonicznych odnajdziemy nazwiska projektantek, architektek, graficzek, rysowniczek, kreślarek, że one też nagle zaistnieją. Mnóstwo nowohuckich detali, budynków, wnętrz było projektowanych przez kobiety, których nazwisk jeszcze wciąż nie znamy. Więc tutaj jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Ja zachęcam, nie jestem zazdrosna. Każde nowohuckie i nie tylko odkrycie kobiece cieszy moje serce, więc tak, dużo jeszcze kobiet jest do opisania.
2: Kasia Kobylarczyk powiedziała, że do opowiedzenia jest jeszcze bardzo wiele nowohuckich historii. No to ja w takim razie dopowiem, bo już mogę. Książka Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy doczekała się drugiego uzupełnionego wydania. Znalazły się w niej między innymi herstorie nowohuckich Romek. Polecam bardzo serdecznie tę lekturę.
3: To jest Update Radia Kiss FM Kraków.
2: Jest jednym z symboli naszego miasta. Jego twórczość możecie podziwiać nie tylko w muzeach, ale i często w nieco mniej oczywistych miejscach. Stanisław Wyspiański, bo o nim mowa, już za życia był ikoną. A gdzie śniadał, z kim się spotykał i na kogo się obrażał? O tym już za chwilę. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam.
4: Historia, którą warto poznać.
6: Na pewno zmieniało się to w ciągu jego życia, bo wiemy, że był krakowianinem, tu się urodził, tu zmarł. Magdalena Laskowska, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie. Do Krakowa miał jakby właśnie rozmaite postawy, ponieważ na początku był tu w Krakowie, wychowywał się, uczył się w szkołach czy tych powszechnych, czy później Gimnazjum Świętej Anny, potem poszedł na dwojakie studia, prawda, czyli i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i do Szkoły Sztuk Pięknych studiować malarstwo. Ale już wtedy, po drugim roku studiów, zrozumiał, że Kraków go dusi, że to jest miasto zbyt dla niego małe. Wiadomo, że Kraków w tym momencie, czyli to jest okres autonomii galicyjskiej, jesteśmy pod zaborami, Kraków jest niezwykle małą miejscowością właściwie, czyli zamknięty w obrębie plant, z ogromnym natężeniem oczywiście kultury, bo wiemy, że wtedy Kraków był wyjątkowy, bo popatrzmy, mieliśmy Akademię Umiejętności, mieliśmy Szkołę Sztuk Pięknych, mieliśmy teatr, Mieliśmy wspaniałe uniwersytet, który kształcił młodzież i to z wszystkich trzech zaborów. I teraz Wyspiański w takim małym mieście, naszpikowanym jednak kulturą, marzy o wyfrunięciu w świat, dlatego że wiedział, że Szkoła Sztuk Pięknych nie da mu już tego, czego on szuka. I stąd Paryż. Paryż praktycznie 3,5 roku. Paryż, który miał być dla niego miejscem już ostatecznym, bo wiemy, że Wyspiański w pewnym momencie chciał już tam zostać.
1: Ale średnio mu się chyba wiodło.
6: Wiodło mu się średnio finansowo przede wszystkim, ale też, no wiadomo, był Polakiem na obczyźnie. W pewnym momencie już, to głównie fundusze też jakby powodowały, że powracał tutaj do Krakowa w międzyczasie, bo miał to już duże zlecenia jako student. Już zaczynał mieć zlecenia typu właśnie między innymi dekoracja Rudolfinum w Pradze, czy okna zachodnie w Kościele Mariackim, czy też później kurtyna do Teatru Miejskiego w Krakowie. I to wszystko było jakby po części w celach czysto merkantylnych, bo wiadomo, że on tam mieszkał w podnajmowanych małych atelier, w których równocześnie miał swoje pracownie i tam głównie zarabiał portretując okolicznych też ludzi. Tam nauczył się świetnie posługiwać kredką pastelową, z której, jak wiemy, był po prostu, w tej technice był wybitny. No i potem powrót do Krakowa jest rok 1894, on wraca tutaj.
1: Cieszy się, czy nie za bardzo?
6: Wracając, nie cieszy się wcale. Ma 25 lat, dostaje wspaniałe zlecenie, czyli dekorację kościoła franciszkanów wspólnie potem z witrażami. I to rzeczywiście jest jego jedno z najwybitniejszych dzieł zrealizowanych, bo Wyspiański, jak wiemy, był właściwie artystą projektów. Wszystko zostawało niestety w projektach, tak jak na przykład projekty do okien katedry krakowskiej, czy to, co się działo, projekty do katedry lwowskiej, do okien tamtejszych, to, co robił dla Izby Przemysłowo-Handlowej.
1: Czyli to zostawało na kartonach tych słynnych Wyspiańskiego?
6: Tak, tak, bo dochodziło do różnego rodzaju niesnasek, awantur wręcz, czy właśnie jakby niemożności spełnienia oczekiwań jego jako artysty. I ten okres jakby niechęci do Krakowa, bo on naprawdę tęsknił tak bardzo za Paryżem, że po prostu wręcz wyobrażał sobie, że siedzi z powrotem w atelier paryskim i widzi przez okno czy Sekwanę, czy Louvre. To się skończyło właściwie w roku 1897. Nastąpiła trochę dla niego szczęśliwsza godzina, bo po pierwsze zaczął już tutaj krystalizować mu się związek, który zaowocował potem rodziną i dziećmi z Teofilo, ale też powstało tutaj w Krakowie Towarzystwo Sztuka. I tutaj przyjaciele, znajomi, tacy jak Jan Stanisławski, czy Julian Fałat, czy wielcy koryfeusze tutaj w ogóle malarstwa polskiego, jak jego koledzy, czy Mehofer, Maszkowski, oni wszyscy zaczynają koło niego tworzyć jakby taką otoczkę, że on ma gdzie już wystawiać i wystawiać dzieła, które dla niego są istotne, bo wiemy, że te pierwsze paryskie prace, które przyjechały do Krakowa, spotkały się z ogólnym niesmakiem w tutejszych jakby i w salonach, i na wystawach, bo uważano, to było za zbyt awangardowe, bo Wyspiański w Paryżu poprzez teatr, operę, ale Louvre, Trocadero, no i przede wszystkim atelier, w których się uczył, czyli Colarossi, potem Julien, poznał tą sztukę najnowszą, czyli w jego malarstwie pojawia się postimpresjonizm, ekspresjonizm, nabizm. To wszystko jakby w jego twórczości jest czytelne.
1: A krakowski kołtun na to gotowy nie był i Wyspiański się na ten Krakówek nieszczęsny obraził.
6: Tak, tak. To był szok. Szok dla tutejszych ludzi zwiedzających ekspozycję. Było to zbyt kolorowe, cienie niebieskie, cienie zielone, jakieś anemiczne dzieci jako autorzy tych portretów. Także Wyspiański tutaj musiał się przedzierać przez myślenie o swojej sztuce, a potem jakby do dosyć dużego zderzenia doszło już bliżej roku 1900, kiedy odrzucone zostały jego kolejne pomysły do katedry krakowskiej, kiedy te wizyjne, cudowne, wspaniałe, monumentalne i absolutnie nowatorskie kartony do katedry zostały odrzucone przez kler krakowski, ale też niezrozumiane przez przede wszystkim społeczeństwo uznające jakby to za zbyt no, zbyt nowe, zbyt ekspresjonistyczne, niepodobne do tego, do czego byli przyzwyczajeni, czyli jakby pięknych postrafalowskich wyobrażeń, na przykład Matki Boskiej.
2: W pewnym momencie Wyspiański na Kraków się odbraża. Pytanie zatem, którędy spaceruje, z kim się spotyka i być może gdzie jada swoje posiłki.
6: Kraków tutaj pokazuje się jemu od strony towarzyskiej bardzo interesująco, ponieważ w tym momencie, około 1900, Kraków był może i mały, ale tak jak wspomnieliśmy wcześniej, dudnił, tętnił życiem artystycznym. Największą rolę odgrywała na pewno Akademia Sztuk Pięknych, w tym momencie jeszcze Szkoła Sztuk Pięknych, bo reforma Fałata wchodzi za chwilę, ale przede wszystkim chyba też teatr, teatr miejski pod kierunkiem dyrektora Pawlikowskiego, no, był absolutnym motorem do wszelkich rodzaju spotkań, rozmów, o każdej sztuce się dyskutowało, o każdej sztuce się mówiło, każdą sztukę się krytykowało. I gdzie to się robiło? Robiło się to w salonach, czyli w salonie Pareńskich, czy w salonie Sewera Maciejowskiego, czy potem w mieszkaniu Przybyszewskiego, bo jakby kolejnym wielkim impulsem był przyjazd Stanisława Przybyszewskiego z jego żoną Dagny. To absolutnie też zrewolucjonizowało myślenie o sztuce, bo Przybyszewski przywiózł zachodnią też sztukę, myślenie o literaturze nowoczesnej, przywiózł ze sobą jakby ducha bohemy, czy berlińskiej, ale też skandynawskiej. I to jakby owocowało spotkaniami najczęściej w kawiarniach później. I tą kawiarnią jakby podstawową, kluczową do rozwoju w ogóle sztuki młodej Polski był PAON, czyli ulica Szpitalna vis-a-vis Teatru Miejskiego. Mamy do czynienia z miejscem, gdzie właściwie schodzą się wszyscy, czyli Przybyszewski, Stanisławski, Fałat, Wyspiański, Mehofer, Ruszczyc, ale też staw, Kasprowicz, no właśnie literaci, dziennikarze, bo tam bardzo blisko było do redakcji Czasu, a wiemy, że w Czasie, jak i w każdej redakcji, pracowało się w nocy, żeby świeży numer wyszedł rano, więc dziennikarze Rudolf Starzewski i inni, Wysocki, przychodzą też do PAON-u i wszyscy się tam jakby intensyfikują, wszyscy mówią, opowiadają sobie, no i też zaczyna tam Wyspiański odgrywać rolę już bardzo ważną, bo właściwie w PAON-ie ważne były trzy osoby, czyli przede wszystkim Stanisław Przybyszewski, oczywiście Stanisław Wyspiański i też Jan Stanisławski. Właściwie to też tam dochodziło do konfliktów, bo się tworzyły jakby takie podgrupy. No i tam powstają wspaniałe i karykatury Wyspiańskiego, i portrety jego przyjaciół, bo on, znajomych, bo on tworzy rodzaj takiego jakby Parnasu młodopolskiego Krakowa. Chce namalować 100 portretów tych wszystkich swoich ważnych w pewnym momencie kolegów, czyli Rydla, Zapolskiej, Lewandowskiego. Portretuje właściwie różnorakie towarzystwo, które się tam schodziło, bo Przybyszewski nie ciągnął tylko artystów do siebie, on ciągnął zwykłych ludzi zafascynowanych sztuką i Przybyszewskim tego okresu. A potem po upadku Turlińskiego, bo wiadomo, że z przyczyn czysto finansowych Turliński miał problemy, bo potem już dawał na bork, czyli jakby dawał te kawy i te alkohole jakby...
1: Na kredyt.
6: Dokładnie. I potem to doszło już w pewnym momencie do zamknięcia PAON-u i cała tam cud boema przeniosła się do Jamy Michalika i to też jest ten moment jakby tam erupcji wszelkiego możliwego życia artystycznego z kabaretem na czele.
1: Wybierał się też... za miasto, no dzisiaj to nic trudnego, bo wystarczyło opuścić mury Krakowa, czyli poza obręb plant i już było się za miastem, nie wiem, na Kleparzu, na Piasku, na Grzeguszkach i tak dalej, i tak dalej. Uskuteczniał Wyspiański wycieczki za miasto?
6: Tak, wycieczki służyły mu po części rekreacyjnie, ale też bardzo lubił rysować. Miał szkicowniki, te słynne zielniki, ale też pomysły na inne duże kompozycje, czy topiel, czy różnego rodzaju skarby Sezama. To wszystko rodziło się na wycieczkach poza Kraków. To był też Tyniec, to były Bielany, to była Kalwaria Zebrzydowska. Ale jeździł też potem po ślubie z Teodorą często do jej rodzinnych miejscowości, wsi, z których pochodziła, czyli do Konar, do Gręboszowa. Potem przenosił się kilkakrotnie, czy na Poselską, czy na ulicę Zacisze, czy na ulicę Kolejową i w końcu taką pierwsze duże atelier krakowskie, duże, to może się za bardzo rozpędziłam, ale sporej wielkości przestrzeń, gdzie przechowywał na ścianach swoje dzieła, wywieszał, to była kamienica vis-a-vis Kościoła Mariackiego. W tym momencie jest tam nowy już postawiona kamienica, która jakby jest w miejscu tego budynku, w którym Wyspiański mieszkał. I tam wiemy, że okna miał prosto na pinakle i na sterczyny Kościoła Mariackiego. Potem przeniósł się już wspólnie ze swoją żoną, poślubioną w roku 1900, właśnie na wieś, czyli do Krowodrzy, bo Krowodrza jeszcze wtedy jak najbardziej, tak jak pan redaktor powiedział, była wsią przed Wielkim Krakowem jeszcze.
1: I stamtąd miał widok, którego już dzisiaj nie zobaczymy, ale uwiecznił też jeden z tych widoków z okna swojej pracowni.
6: Tak, patrzył na błonia, tak zwane błonia krowoderskie, patrzył na tą kolejkę, która cyrkumwalacyjną, która dowoziła między innymi jeździła do Bonarki i z powrotem dowoziła i służyła po części garnizonowi, bo tutaj ten garnizon nasz w Krakowie odgrywał dużą rolę. Gdzie się przechadzał? Na pewno często na Wawel, bo Wawel dla niego był absolutnie Polską, czyli sercem, jakby ojczyzną. Znane są te anegdoty słynne, bo anegdot wiele się zachowało, że spotkał się z Malczewskim na Plantach i kłócił się, czym jest polskość. Dla Malczewskiego Polska była wierzbami, wodą, pejzażem. Natomiast Wyspiański mówił, że nie, Polska to Wawel. No i ten Wawel rzeczywiście w jego twórczości jest ikoniczny wręcz. Wawel i katedra, bo Wyspiański uwielbiał sztukę gotycką. To zresztą to zostało mu jakby zaszczepione przez Stryńskiego czy przez innych nauczycieli w czasie studiów, ale uważał katedrę jako budynek architektoniczny, nie dość, że ciekawy, bo mówimy też o katedrach francuskich, które widział, czy włoskich, czy przejeżdżając przez całą Europę praską katedrę widział. Uważał katedry jak za księgę dziejów, czyli te nawarstwienia, które idą w katedrze, czyli od średniowiecza aż po współczesność. Sam fakt, że tam odbywały się chrzty, koronacje królów, pochówki królów, to działało ogromnie na wyobraźnię Wyspiańskiego. No i ta katedra krakowska nasza odgrywała w jego twórczości rolę ogromną. Właściwie wszystkie w większości dramaty albo dotyczą antyku, albo dotyczą katedry krakowskiej. Tam się rozgrywają. Nawet rzecz o Hamlecie, jak pisał tę słynną swoją opowieść patrzenia na Hamleta. Hamlet nie spacerował po zamku duńskim, tylko spacerował po katedrze krakowskiej, czyli on ukrakawiał właściwie wszystko, czego dotykał.
2: A ja niezmiennie zachęcam do odwiedzania Muzeum Wyspiańskiego.

0: Reklama. Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
0: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Teraz ostatnia reklama.
8: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
7: Po reklamie.
10: KISS FM.
7: Radio KISS FM Kraków. Hear me out. W Radio KISS FM. Yeah, you know what
11: it is. W jednej piosence, nie wiem czy w pronto czy w czymś, masz człowieku, nie wiem co tam jest za słowo, ale masz takie płakał. Jest, nie, i nie wiem do czego, to jest onomatopeja.
4: Ktoś mi to napisał ostatnio.
11: Ale jest dosłownie, jest takie, jak, tak jak Białas by zrobił blaka, to ty masz takie płakał. Tak, ja tylko, że to było przed płakał.
4: Ja tam słyszałem bardziej blaka właśnie. No. To jest sample, który w ogóle jakby tekstowo nie pasuje do tej piosenki, bo tam jest coś glack up in my pocket, coś takiego.
11: A, no właśnie. No i...
4: Ale po prostu mega mi się rytmicznie spodobało i go tam rzuciłem.
11: I mówię, co jest grane? Kiedy to było? Czemu tu jest płakał?
4: Ale bardzo blisko.
11: No to co? To się okazuje, że już zaczęliśmy. To ja pozwolę sobie zacząć tak, jak sobie to tutaj napisałem. Największy talent czy największy industry plant tego sezonu? Hit na lata... czy na lato. Tego się dzisiaj dowiemy. Mam nadzieję, że to się okaże. MJ Deli, siemanko.
4: Cześć, miło mi.
11: Dzisiaj musimy porozmawiać naprawdę bardzo poważnie, kochani. Musimy poznać tego pacjenta. Bo no, wydarzyła się rzecz w polskim rapie dosyć niespotykana. Raz na jakiś czas jest tak duży utwór, że wszyscy o nim mówią. Ale nic o tym chłopaku jeszcze nie wiemy. Więc mam tutaj kartę pacjenta. Wiek?
12: 22.
11: Wzrost?
12: 179. Przepraszam, 180.
11: Waga?
12: Kurde, nie ważyłem się od maja, bo wtedy było naprawdę dobrze. I wtedy było 72, teraz pewnie jest 76.
11: Rozmiar stopy?
12: 42,5-43.
11: O, git, to możemy się zrobić wymiankę.
12: No, elegancko.
11: Stan cywilny?
12: Singiel?
11: No, dokładnie, Deli Supreme. Może to za suchar na samym początku. Nie wiem, czy ja teraz nie za głośno gadam, a ty nie za cicho mówisz. Nie wiem, jak to jest w tych...
4: Sorry, już się tutaj
11: w tych poziomach. Nie, jest chyba całkiem okej. Palący?
12: Tylko w towarzystwie, oczywiście.
11: Oczywiście i tylko na imprezach.
12: Tak jest.
11: Więc pijący?
12: Tylko w towarzystwie na imprezach.
11: To zdrowo zależy, jak często jesteś w tym towarzystwie i na imprezach.
12: No właśnie.
11: Ulubiona szama?
12: Nie, no dobra, nie będę zmyślał, no pizza.
11: Ulubiona płyta?
12: Oj, nie wiem.
11: Ciężko wybrać jedną, co?
12: Nie powiem ci ulubionego, ale mogę ci powiedzieć fajny, którego ostatnio słuchałem.
11: No.
12: Imigrant Fimi Guerrero.
11: Okej. Okay. Więc w takim razie ulubiony film?
12: No to ta sama kwestia, nie powiem ci jednego.
11: Wiesz, możesz powiedzieć ten, do którego nawiązuję.
12: Ostatnio byłem na fajnym filmie Zaproszenie Olivii Wilde, mega spoko.
11: Dlaczego hip-hop?
12: bo zawsze dużo słuchałem hip-hopu. Potem sobie troszkę eksperymentowałem z tą muzyką. To jak ona wyglądała kiedyś, no była kompletnie inna niż teraz. Ale jakoś tak krok po kroczku zbliżałem się coraz bardziej do tego hip-hopu i chyba w nim się czuję obecnie najbardziej komfortowo. Dlatego sobie wokół niego krążę.
11: Masz taki pierwszy impuls, po którym poczułeś, że ta muzyka najbardziej do ciebie trafia?
12: No tak szybkim strzałem dwa fajne momenty miałem. Raz jak nagrałem pierwszy traczek, co go tam sobie na SoundClouda wrzuciłem z kolegą, to strasznie mi się nie podobało, jak ja brzmiałem, bo wtedy to jakieś takie pierwsze styczności ze słuchaniem siebie, ale potem oddałem to komuś na jakimś Fiverrze, żeby mi to zmiksował i wyszło naprawdę spoko. I pomyślałem sobie, że kurczę, w sumie nieźle. A potem, tak w sumie to nie było jeszcze tak dawno temu, jak jeszcze z półtora roku temu robiłem takie bardziej popowe, alt-popowe demówki po polsku, to w pewnym momencie nagrałem taką jedną bardziej rapową. I właśnie zwrotki były śpiewane, a refren był rapowany, tak trochę taki trochę nieoczywisty zabieg i potem jak z ziomkiem zrobiliśmy podkład, to naprawdę mi to wpadło w ucho. A potem też jakoś tak stopniowo przechodziłem po prostu coraz więcej w nawijkę, też się jakoś oswajałem ze swoim głosem i tak dalej.
11: A takie jakieś wydarzenie, jakaś płyta, nie wiem, może jakiś koncert, coś było takiego w twoim życiu, że to usłyszałeś, to zobaczyłeś i dobra, zarapuję sobie.
12: Może Stormzy na Openerze, jak przyjechał na zastępstwo, nie pamiętam za kogo.
11: Za A$AP Rockiego, bo tak, go powinęli
12: tak,
11: go wtedy.
12: Tak, dokładnie. I on przyjechał dosłownie kilka godzin przed koncertem, go głosili, on przyjechał i po prostu no tak pozamiatał, że miałem takie, kurde, no fajnie, fajnie.
11: I czyli głównie podobał ci się jego performance, czy głównie to, jaki miał numery i to jak składał, jak dynamiczny rap?
12: To i to, ja w ogóle się nie spodziewałem, że on się w tak jednak trudnych warunkach tak dobrze odnajdzie, bo ani nie przyszło mega dużo osób, tak jakby przyszło na A$AP-a. Ani też go nie słuchałem tak dużo jak A$AP-a, ale po prostu momentalnie jak się pojawił na scenie, to po prostu wiedziałeś, że przyjechał Stormzy i że no jakby to już jest sprawa oczywista. On po prostu tutaj przyszedł zrobić dobre show.
11: Gnój. Tak, możemy, gnój możemy powiedzieć, ale już nie, bo Kamil będzie musiał pikać.
12: Nie. No, sorry, że tak nie podam ci może jakiegoś takiego jednego wydarzenia, po którym miałem jakąś eurekę. Niestety tak to u mnie nie wyglądało. Bardziej to się małymi kroczkami po prostu zbliżałem cały czas do tego hip-hopu. No, ale ten koncert był super.
11: A to wtedy pojechałeś na A$AP-a, wtedy na tego openera, czy pojechałeś na jakiś inny zespół, czy po prostu pojechałeś na openera? Ja tak na przykład mam, że dla mnie to przez kilka lat to były fajne wakacje. W ogóle mnie line-up nie obchodził. Jechałem sobie tydzień też nad morze, 4 dni tam.
12: Też. Nie pojechałbym nigdy, jakby był słaby line-up. A$AP był na pewno jedną z głównych atrakcji, na którą czekałem. Ale też znowu nie pamiętam reszty line-upu, ale zawsze się znajdzie, nie wiem, z 10 super artystów, na których chętnie pójdę.
11: A i tak się nie zdąży na każdego, na którego by się chciało. Co jest jeszcze z takich podstawowych pytań o hip-hopie? Kojarzysz może? Jestem ciekaw, jak bardzo jesteś intu, że właśnie jest, bo wiesz, że to są takie memiczne pytania, dlaczego hip-hop, skąd pomysł na okładkę? Czekaj, wiem, skąd ksywka? O!
12: A, ksywka. to powiem szybko ksywkę i potem śmieszną anegdotkę. Ksywka stąd, że to nie było też znowu coś takiego, że myślałem sobie, o tak, to jest idealne, właśnie mi to wpadło. Nie, chyba 3 dni po prostu siedziałem, miałem takie to nie. I M jest od Max, J jest od drugiego imienia Janusz, po tacie. Pozdrawiam tatę. A Deli jest od nowojorskich Deli. Poprawnie byłoby MJ's Deli, jeśli już. Ale MJ Deli jest bardziej dźwięczne, więc zostałem z MJ Deli.
11: Tak, łatwiej, no jakbyś miał MJ's Deli, to
12: no to już tak dobrze już nie wybrzmiewa.
11: Dochodzi ta jedna literka, bo Deli no to jest garmażeria, tak?
4: No.
11: Tak się to tłumaczy na polski najprościej?
4: Chyba tak. Nie jestem do końca pewien. Czekaj, wytłumaczysz, co znaczy garmażeria?
11: Garmażeria, no to są produkty, jak to najłatwiej powiedzieć, Kamilu, podpowiedz. Produkty z... Na przykład masz domową garmażerię, że możesz sobie kupić gotowe produkty takie, jakbyś jadł domowy obiad. Że na przykład pierogi możesz
4: tak,
11: kupić.
4: Tak, tak, trochę tak.
11: Obiad taki po prostu przygotowany.
4: Tak, no to jest po prostu deli od delikatesen i tam po prostu zazwyczaj masz od cholery różnych jakichś street foodowych wariacji. Czy to od kebabów, czy burgery, czy właśnie domowe kanapki. I to wszystko jest bardziej właśnie w takiej no domowej konwencji, bym powiedział. Wiedział niż restauracyjnej.
11: Ja wysłuchając twoich wcześniejszych rzeczy, tak mi się skojarzyło, że może MJ jest od Michaela Jacksona, ale to w takim razie nie w złą stronę poszedłem.
4: Tak, tak, manifestowałem sobie, że będziemy na tym samym
11: na tym samym poziomie rozpoznawalności. No słuchaj, jeżeli byśmy mieli przełożyć to, co się dzieje dookoła ciebie i to, co się dzieje dookoła utworu Deli Supreme, to myślę, że niewiele byśmy się pomylili, bo szał jest i ruchy są robione i dzisiaj stuknęła bańka na Spotify, jeśli chodzi o tworzenia. Serdeczne gratulacje.
4: Dziękuję bardzo.
11: Różne są głosy, o tym sobie na pewno też porozmawiamy, ale jest jeden taki, który mnie najbardziej boli, myślę, że możliwe, że ciebie też, że ten tekst jest o niczym, że ta piosenka jest o niczym.
4: A, okej.
11: Okay. Ja myślę, tego... Nie, to może to później poruszymy, zobaczymy, czy trafię też, ale chciałbym, żebyśmy się pobawili teraz w Geniusa. Mam
4: proszę
11: tekst twojej piosenki, więc jakbyś nie pamiętał, to proszę bardzo, przepraszam, że taki wymiętolony, ale
4: pamiętam,
11: no, sam widziałeś,
4: pamiętam.
11: Że latałem, ale
4: dzięki.
11: Chciałbym, żebyśmy teraz, wiesz, utarli nosa tym wszystkim, którzy piszą takie nieładne rzeczy, że ta piosenka jest o niczym, więc robimy live Rap Genius z MJ Deli o piosence Deli Supreme.
4: Okay, czy ja teraz śpiewam i ty mnie zatrzymujesz?
11: Nie. Myślę, że możemy po prostu przechodzić linijka po linijce w stylu, że czytamy.
4: Dobrze. Zaczynam od intra. Czasem. Staram się tutaj set the mood. Zaraz pojawia się bas, zaraz wchodzi refren, więc to jest tak, jakbym sobie podszedł do mikrofonu, otarł usta, powiedział yo, dobra, zaczynamy.
11: Rozgrzewka, tak. Wjeżdżamy, tak jest.
4: Tak, to wytłumaczenie było konieczne. No i co, refren. Czuję się trochę jak Crash Test Dummy, to startup MJ Deli Company.

0: na tym rynku. No i też jakoś ustabilizować swoją stylistykę, z którą też dużo jakoś tam eksperymentowałem i myślę, że dalej będę eksperymentować. No i co, to startupem J Daily Company, no to jest chyba w miarę oczywiste. Dopiero zaczynam, dlatego startup MJ Daily Company, MJ Daily moja ksywa, Company, że no zakładamy
1: biznes. Firmę.
0: Tak.
1: Z moją muzyką.
0: Tak jest.
1: Tak jak Taco Corp.
0: Tak, dokładnie. Honey Benz on my mind. 100 tysięcy złotych chodzi mi po głowie. Chciałbym zarobić tę kaskę. Jak chyba każdy muzyk.
1: Normalna sprawa.
0: Normalna sprawa. OKKKKK. Tutaj ta linijka pełni funkcję tylko i wyłącznie rytmiczną i jest po prostu catchy.
1: I zażarła, jak wszyscy dobrze o tym wiemy.
0: I zażarła całkiem fajnie.
1: A to What You Say, co masz, to jest takie, co ty powiesz na to?
0: Powiesz
1: na te wersy, czy...
0: Powiem tak, ja ten refren zajął mi zdecydowanie najdłużej, bo siedziałem nad nim jakieś bite 2 tygodnie codziennie albo w sypialni, albo w jakiejś tam komórce do nagrywek. I cały czas po prostu nie mogłem go dobrze złożyć, żeby był tak catchy, jak chciałem, żeby był catchy. I to What You Say dodałem po prostu na samym końcu, bo brakowało mi trochę właśnie wypełnionej przestrzeni. Mhm. Sam koniec, plus to się jeszcze rymuje z OK, więc miałem takie, że dobra, to jest spoko klamra kompozycyjna, możemy lecieć dalej.
1: Więc lecimy, zwrotka numer 1.
0: Kręcę bajerę, że robimy stadium tour, fake it till you make it. Że ściemniam po prostu, że ściemniam, że... W sensie raz, że ściemniam, a dwa, że pokładam w to jakąś dużą wiarę, że to się może udać. No i to jest też jakoś tam bezpośrednie nawiązanie do tytułu tej piosenki Daily Supreme, bo staram się tu...
1: Tak, tego nie powiedzieliśmy, bo tego chyba nie wszyscy wyłapali, że to jest bezpośrednie nawiązanie do filmu Marty Supreme.
0: Tak, dokładnie. No i tutaj jest po prostu nawiązanie do głównego bohatera, który cały film ściemnia i ściemnia i ściemnia i wchodzi w długi i wszystko mu się też po części przez to sypie. No ale tutaj właśnie bardziej chodzi o to, że by po prostu pokładać
1: i
0: to
1: możemy sobie tak przełożyć
0: wielką wiarę.
1: Stadium Tour na jego, na te Mistrzostwa Świata.
0: Na jego Stadium Tour w Japonii.
1: Czy tak,
0: co... To się nie do końca tour.
1: Co on tam chciał, nie pamiętam już, co on chciał wygrać, bo...
0: On chciał pojechać na Mistrzostwa Świata do Japonii. Tylko, że... Kurde, właśnie nie pamiętam, bo raz, że nie mógł zebrać siana na ten bilet, tak. A dwa, że ta komisja go tak naprawdę nie zaakceptowała, żeby on mógł wziąć udział w tym turnieju, tylko nie pamiętam, dlaczego to
1: chyba
0: się wydarzyło.
1: Chyba przez te jego wybryki podczas meczy, że on tam się tak wściekał, nie
0: możliwe.
1: Wiem, czy nie było czegoś takiego. Ja też
0: możliwe,
1: nie wyglądałem
0: on się
1: przy premierze.
0: On się chyba też pokłócił z prezesem tego całego związku ping-ponga i on też go bardzo nie lubił po tych mistrzostwach, które przegrał. Więc on się domagał rewanżu właśnie z tamtym gostkiem i bardzo zależało mu, żeby oczywiście wystąpić w tych kolejnych mistrzostwach. Bez spoilerów.
1: Nie, spokojnie, to myślę, że w dzisiejszych czasach i tak wszyscy wiedzą po 2 tygodnie co się dzieje w takich temach.
0: Ale po co spoilerować, jak ktoś nie obejrzał jeszcze?
1: Okej, to jak obejrzycie film Marty Supreme i odsłuchacie później tę piosenkę, to napiszcie, czy te nawiązania są trafne.
0: Tak jest. Made it bad, now she want me bad, so I'm in her bed. No, zwykły przewózkowy wers, gdzie po prostu się fajnie 3 słowa rymują. Bad, bad, bad. Będę se wspominał o the life I had. No, czyli po prostu walimy w to pełną parą i cały czas się staramy, żeby to pykło, nie? Black Thought powiedział, że I'm nice with it. Nie wierzyłem w to for a minute. No to jest chyba najfajniejszy wers. W sensie najfajniejsze backstory ma ten wers, ponieważ ja studiuję w Nowym Jorku i został mi jeszcze rok i miałem z nim warsztaty. W sensie nie do końca warsztaty, co elective po prostu. Czyli taki przedmiot, który mało waży. I on tam przez większość czasu po prostu opowiadał mega fajne historie z życia wzięte. O tym, jak na przykład, nie wiem, w piwnicy J. Dilly freestylował głosem Busta Rhymesa i po prostu wszyscy mieliśmy takie, że wow, jakby to jest najfajniejsza rzecz, jaką słyszałem.
1: Przepraszam, to były twoje wykłady, tak? Rozumiem.
0: W sensie wykładem bym tego nie nazwał. To była raczej bardzo kameralne zajęcia.
1: No, ale jednak, jak mówisz...

0: że na studiach miałeś zajęcia z Black Thought, a przełożyć to pewnie na jakiekolwiek inne wykłady u nas, to wiesz.
1: Tak, odbiega to troszkę od naszych standardów.
0: Ale to poczekaj, puszczałeś mu jego muzykę, że tak ci powiedział, czy jak to wyglądało?
1: Już mówię. I pod koniec semestru mieliśmy... Każdy miał tam zarapować swój numer przed nim.
0: Przed nim to było na żywo?
1: Tak, na żywo przed nim.
0: Okej. Okay. Normalnie inni na zajęciach też
1: tak,
0: byli.
1: Tak, każdy. Każdy musiał to zrobić. To było częścią zaliczenia.
0: Nice, czyli takie, że trzeba się nauczyć wierszyk i wygłosić. W sensie nie porównuję poziomu, tylko rozumiem, że dla niektórych to może być bardzo stresująca sytuacja.
1: Na pewno.
0: Nie każdy ma tą łatwość, że może wyjść i, nie wiem, zapowiedzieć koncert na festiwalu albo zwyczajnie powiedzieć coś, nie wiem, swoim pracownikom w pracy, cokolwiek.
1: Mhm. No, na pewno stresik był też u mnie. No, ale zarapowałem numer... Też się do tego jakoś za długo nie przygotowałem, nie ukrywam. Zarapowałem po prostu numer, ten właśnie, o którym wspominałem, to tam na SoundCloudzie go kiedyś wypuściłem. No, jakby dalej uważam, że ta 16 jest mega spoko.
0: To było po polsku?
1: Tak,
0: to
1: jest tak, to było
0: już
1: po
0: bez takich. Czy było tak dużo wstawek angielskich, czy.
1: Nie, mało. Raczej znakomita większość po polsku i tam się może raz wykoprytnąłem, język mi się poplątał, ale generalnie dowiozłem tę zwrotę dobrze. No i on do mnie podszedł i zbił mi pionę i miał taki dał syk.
0: Dał ci uznanie oczami.
1: Dał mi uznanie oczami, aczkolwiek jego oczu nie widziałem, bo on zawsze ma okulary przeciwsłoneczne.
0: Okej. Okay.
1: No ale dobra, miałem wtedy, że takie, no dobra, bardzo mi miło, ale też jakby widzę obecne okoliczności i też jakby traktuję to trochę with a grain of salt, nie? No i potem rok później byłem w barze z kolegą, którego rodzina już od bardzo od zamierzchłych czasów organizuje Newport Folk Festival. To jest taki festiwal, mam nadzieję, że się nie walnę, że to nie był jazz, ale to był folk chyba, tam gdzie Dylan wszedł z gitarą elektryczną i zrobił furorę i wielkie kontrowersje wokół tego były. No i on tam się kręcił właśnie na tym festiwalu i on też był ze mną na tych zajęciach i wpadł na Black Thought, no bo on oczywiście też mógł się tam kręcić gdzieś na backstage'u z uwagi na tutaj no, jego rodzina to organizuje, więc oczywiście mógł się tam zakręcić. No i zbili piątkę i coś tam pogadali właśnie, że no super byłoby cię zobaczyć jeszcze na tym uniwerku, no bo on też akurat po prostu tam do nas wpadł na jeden semestr. To nie był pierwszy raz, kiedy on tam robił tego elektiva, ale potem zniknął chyba na kolejne dwa. I on powiedział, że no ja też jakby bardzo mi się to podobało, chętnie bym wpadł, ale tam nie mam czasu, coś tam. I pogadali sobie trochę o tych zajęciach i z tego, co mój kolega mi powiedział, to Black Thought mu powiedział, że that Polish kid was so sick, czy coś w ten deseń. Nie mówię, że tak słowo w słowo powiedział, ale po prostu wspomniał o mnie i mnie skomplementował. No i to jest chyba najfajniejszy komplement, jaki dostałem. Możliwe, że jaki dostanę kiedykolwiek.
0: Nigdy nie mów nigdy, ale jest to wielka rzecz na pewno.
1: Miałem koparę na podłodze przez następne pół godziny.
0: Przeszło ci przez myśl, żeby go zaprosić gdzieś kiedykolwiek na współpracę?
1: Myślę, że jakby się kiedyś udało, to super. Myślę, że to jeszcze nie jest ten moment. Bo wtedy to już na pewno będę industry plantem, ale takim industry plantem, że to się w ogóle w głowie nie mieści.
0: Spokojnie, o tym mięsku też sobie porozmawiamy.
1: Ale nie no, oczywiście, że chciałbym z nim coś nagrać kiedyś. No to jest jeden z najlepszych raperów ever. Może kiedyś zapytam.
0: Pozdrów go ode mnie.
1: Pozdrowie.
0: I od całej naszej redakcji. To mi zajmie chwilę, tak? Teraz tu?
1: Ale iSpirit zarobi na ten bilet, nawet jeśli to mi zajmie chwilę. No znowu nawiązanie do Marty Supreme, czyli że staram się zarobić na ten bilet i tutaj znowu też nawiązanie, że mieszkam w Nowym Jorku, jestem na emigracji i jednak no, staram się cały czas docierać do polskiego słuchacza, więc znowu, że tam zarobię na ten bilet, wrócę do Polski, trafię do naszej społeczności z moim materiałem. East Side, no taki adlib po prostu, no bo znowu w Nowym Jorku jestem. To jest Deli Supreme, Easy Win, jak Billie Jean King, tenisistka, wybitna. Po prostu kolejne porównanie, że ściemniam, że wygrywam i że robię to dobrze.
0: Totalnie normalne w rapie, fake it till you make it, tak jak to nawinąłeś.
1: Tak, jestem piękny jak Timothy, znowu Braga, kolejne nawiązanie
0: do filmu.
1: Do filmu. Długie kroki, gdy robię loki, no tutaj żadnej głębi nie ma. Widzę Bari, Zombari, Zombari, po trupach do celu Quo Vadis, idę po to, co moje, jak po pip. No, znowu, czysto przewózkowe linijki z fajnym flow. Zrobię wszystko, żeby wygrać, tak jak bohater Marty Supreme. No i potem wracam do refrenu.
0: Refren mamy.
1: To już było wytłumaczone. Spakowałem już cały mój carry-on, czyli znowu szykuję się do wylotu. Def Jam pisze DM, we should get him on.
0: Tak jest. I to jest moment, w którym ja bym się chciał na pewno zatrzymać. I myślę, że to też jest coś, co ty byś chciał powiedzieć, jak to wyglądało. Jak to wyglądało, że właśnie oni tak powiedzieli, jak tutaj w tej linii, że DM, we should get him on.
1: Def Jam się do mnie odezwał po trzecim numerze, czyli czy ty też. I gadka była taka, że widzieli, że fajnie nawijam, że jest na to jakiś pomysł. I też było mi wspomniane, że fajnie prowadzę socjale i że po prostu wiem mniej więcej, z czym to się je, żeby jakoś tam siebie rozpromować. No i pogadaliśmy sobie tak wstępnie o tym przez jakąś godzinkę. Oni mi powiedzieli jakieś tam swoje przemyślenia, co sądzą o tej muzie, jakie mają obawy. I tak dalej, i tak dalej, no ale to była po prostu luźna gadka. No i wrócili do mnie z ofertą chyba miesiąc później. Byłem, wiadomo, w niebo wzięty. No ale to się też wiązało z tym, że potem zrobiłem sobie półroczną przerwę od wydawania numerów, bo chciałem po prostu dopiąć negocjacje i zależało mi na tym, że jeżeli ich już zacznę znowu wydawać, to żeby to robić raz a dobrze, już też ze wsparciem. No i finalnie udało nam się w kwietniu dopiąć umowę. No i już na początku czerwca wyszedł pierwszy numer wspólny.
0: Bo to powiedziałeś, że po trzecim numerze. A jakbyś miał podać liczbę numerów, które miałeś wcześniej, nawet nie wypuszczonych, że one były oficjalnie czy na SoundCloudzie, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej, to ile by to było? Ile jest tej swojej muzy od, tak jak mi napisałeś na PRIF, że od 5 lat, to ile mogłoby tego być?
1: No to tak, jeden numer na SoundCloudzie, dwa numery takie w ogóle jakieś alt-popowe po angielsku, co wydałem z 4 lata temu pod imieniem i nazwiskiem. Dwa numery, które wydaliśmy w zespole, też takim alt-rockowym. Pozdrawiam Olka i Borysa.
0: Pozdrawiamy, tak jest.
1: Więc to mamy 2, 4.
0: Czyli wszystko, co nagrywałeś, to puszczałeś i tak w świat.
1: No nie, no nie wszystko. No wiadomo, że i potem jak już postanowiłem sobie, dobra, przerzucę się na ten polski, no to nasiekałem tych numerów, nie wiem, no wiesz, jak mówiąc o stricte demówkach, czyli nieskończonych numerach, no to z parę dziesiąt na pewno zrobiłem, a takich dopiętych to myślę, że max paręnaście. I do Def Jamu, jak poprosili mnie o demówki kolejnych rzeczy, to wysłałem 5 numerów. No więc troszkę się tego nazbierało, nie wypuszczałem wszystkiego, no wiadomo, że tam nad warsztatem pracowałem. No, kropka.
0: Pytam, bo nie dlatego, że próbuję cię jakkolwiek umniejszyć, tylko chciałbym zaznaczyć i chciałbym, żeby też ludzie coś wynieśli z naszej rozmowy w takim stylu, że tak właśnie działa wytwórnia typu Def Jam, czy jakakolwiek inna dzisiaj.
1: Tak.
0: Że jednym z ich głównych zadaniem są takie i funkcje, jakie spełniają osoby typu A&R. To są osoby, które zajmują się tym, żeby właśnie takiego MJ Deli znaleźć, który ma trzy numery na YouTube, ale widzą w nim potencjał, widzą, że coś może z tym być i będą wiedzieli, jak go poprowadzić. I tu I tu na tym polega ta główna różnica, że do tych twoich największych zarzutów wobec ciebie, że tu nie było, wiesz, castingu, tu nie było sytuacji w stylu, że tworzymy go od zera, tylko ty już robiłeś muzę.
1: Nie było żadnego castingu. Realia rynku obecnie wyglądają tak, że jeżeli chciałbyś, żeby odezwał się do ciebie majors, to musisz wykonać lwią część pracy sam.
0: Oczywiście.
1: I musisz wiedzieć, jak się promować na socialach, nie stronić od tego. Musi być jakiś tam stały wzrost. Musisz konsekwentnie wydawać muzykę i jeżeli tego się dobrze słucha i też to, jeżeli to dobrze wygląda, bo to jak to wygląda obecnie jest prawie tak samo ważne, jak to brzmi, no to wtedy ktoś przyjdzie do ciebie z ofertą i tak było w moim przypadku.
0: Mm. I to jest normalna, naturalna droga, powiedzmy to głośno i jasno.
1: Tak. A co do numeru, który wyszedł teraz i który się odbił szerokim echem, napisałem go, cały ten numer został napisany przeze mnie.
0: Tak, bo zapominamy powiedzieć, że w przypadku Industry Plantów to oni są w zasadzie tylko twarzami. Tak. Że cały,
1: w sensie, wiesz,
0: cały
1: background... Ja się chętnie odniosę do innych definicji tego słowa, bo teraz tym się rzuca na prawo i lewo i no. Raz się tym mówi, że jesteś po prostu tam manufactured od zera.
0: Nie, bo ludzie...
1: A dwa, że po prostu, że też że wkładane są w jakieś niebotyczne sumy, żeby to tak. Poszło viralem. No i ani jedna, ani druga wersja nie jest prawdziwa.
0: Mylone jest... Jak ja czytam zdanie, że pcha go duża wytwórnia, otwiera mi się nóż w kieszeni i mówię to w ogóle nie gryząc się w język i w ogóle nie chcę mi się dyskutować z takimi ludźmi, bo też nie da im się tego, mam wrażenie, przetłumaczyć, że jak
1: już ktoś
0: coś
1: postawił
0: sobie,
1: na to krzyżek, to ciężko go przekonać. No,
0: już się, wiesz, komuś po prostu tak, koniec, kropka, ja widzę, że on jest na koncie Def Jamu, więc koniec, on nie jest, nie wiem, prawdziwym artystą od zera. Mhm. No, dlatego o tym rozmawiamy, bo może ty będziesz potrafił jakoś odbić tę piłeczkę normalnie niż tak jak
1: jasne,
0: ja, jak się denerwuję
1: bardzo
0: teraz.
1: Bardzo chętnie, ja się mogę odnieść do każdego...
0: Tak, zacząłeś od tych innych definicji
1: tego
0: słowa.
1: Mogę się odnieść do każdej wariacji definicji tego słowa.
0: To ile znasz, ile jest?
1: Kurde, no w sensie, no dwie są chyba teraz tej popularniejsze. Jedna, czyli taka, że jesteś po prostu stworzony od zera i że po prostu wziąłeś się znikąd, a druga jest taka, że niebotyczne sumy pieniążków są wpychane w promocję ciebie i że też w sumie się wziąłeś znikąd, ale reszta jest nieważna, bo po prostu kupę siana w ciebie pakowali i tyle. I tak, no to do tej pierwszej wersji ja ten numer cały wyprodukowałem sam, napisałem go sam, zrealizowałem się sam. W miksie i masteringu pomógł mi DJ Deszczu Strugi, którego serdecznie pozdrawiam.
0: Kurde, powinienem dzisiaj siedzieć w bluzie WWO w takim razie.
1: Następnym razem. Nawet w miksie miałem swoją cegiełkę, bo wokale też tam miksowałem sam. Więc od strony czysto muzycznej, no to nie, nikt mi nie pomógł. A jeżeli chodzi o te sprawy tam marketingowe i tak dalej, no kurde, wiecie, no ja jestem na licencji, czyli jestem właścicielem swoich masterów. Ja do mnie należy finalna decyzja, jaką piosenkę wypuszczam, kiedy ją wypuszczam, jak wygląda finalna wersja tej piosenki. To nie brzmi dla mnie trochę jak coś, że jestem prowadzony za rączkę i ktoś mi mówi, co mam robić. Czy mam budżet marketingowy? Tak, oczywiście, że tak. Jestem na najzwyklejszym świecie development dealu dla małego artysty i dostaję po prostu budżet, który jest podzielony na singla, żeby mógł sobie chociażby zrealizować te nagrywki ładne, tak, teledyskowo tak, podobne, bo teledysk wrzuciłem okrojony mega, bo już mi nie starczyło.
0: Że bukujesz studio na Booksy i ono kosztuje 200 zł jak barber, no jednak trochę inaczej to wygląda.
1: Kurczę, na szczęście akurat studia nie muszę bukować, bo Universal mi udostępnia swoje studia, natomiast ta piosenka została w 90% zrealizowana w mojej sypialni, więc tutaj nawet studio nie było użyte. Więc tak, no, żebym mógł sobie zrealizować te grania, które i tak notabene cały pomysł kreatywny jest realizowany przeze mnie i przez kolegę Marcela i Oliwię, z którymi pracowałem, zanim jakikolwiek Devram się do mnie zgłosił, więc to też jest nasz pomysł,
0: tak,
1: a nie wytwórni.
0: Do tego też oczywiście dążę, bo to ja widziałem ciebie. Hmm? Widzę cały czas tego samego chłopaka w tych samych, w tych trackach sprzed półtora roku i w tych teledyskach, co wydarzyło się teraz. Gdybyś ty miał być produktem i wiesz, prowadzony za rączkę, i tak jak się to mówi, to ten track i pewnie teledysk wyglądałby zupełnie inaczej.
1: Tak, tak. Ja, oczywiście, że ja eksperymentuję ze stylem i to nie wygląda wszystko dokładnie tak samo. W każdym singlu trochę tam się staram jakoś szukać. Staram się jakoś ugruntować w jednej konkretnej jakiejś stylistyce, to mi troszkę nie wychodzi. Ale wydaje mi się, że teraz jesteśmy na dobrym kierunku, ale to wszystko były decyzje, które były tylko i wyłącznie świadomie podjęte przeze mnie i też nikt mi tutaj nie dawał żadnych sugestii, jak to ma wyglądać. No, więc to jest kolejna, wydaje mi się, piłeczka odbita. No a trzecia, że zostały wpakowane jakieś niebotyczne pieniądze w promocję tej piosenki, no znowu muszę się nie zgodzić, bo bodajże, nie wiem, wrzuciłem 30 rolek z tą piosenką na TikToka. Żadna z nich nie była dopalana reklamami. Można to sobie porównać bardzo prosto. Jeżeli włączasz sobie rolkę, która po prostu strzeliła się w algorytm i która wykręca 900 tysięcy wyświetleń i ma 100 tysięcy polubień i dużo zapisów i komentarzy, żadna reklama ci nie wykręci takich wyników. I czy były odpalane jakieś reklamy? No pewnie, że tak. Na koncie Dev Jamu można sobie porównać, jak rolka ma 1 000 000 otworzeń i 5 tysięcy polubień, i to wtedy widać, że była dopalana reklamą. Natomiast 95% ruchu, które ta piosenka wygenerowała, zrobiła to organicznie. No, zrobiłem to naprawdę najprostszą metodą, jaką się teraz wszystkim mówi, czyli jeden fragment zażarł i potem go wałkuje. Ja wiem, że to nie jest przyjemne.
0: Czy to był pierwszy fragment, który dodałeś? Czy to zobaczyłeś?
1: Tak, to był pierwszy fragment, który dodałem.
0: Od pierwszego fragmentu to już było.
1: Tak. I tak jeszcze notabene z tymi budżetami. Tak, Dev Jam wpadł na pomysł, że wpakują we mnie niebotyczną ilość pieniędzy po tym, jak zobaczyli wyniki poprzedniej piosenki, gdzie każda rolka robiła po 300 otworzeń. Mieli takie strzał w dziesiątkę.
0: Tak, i to też rzecz do zauważenia, bo wszyscy piszą, że tę piosenkę ci wybili, to czemu nie wybili poprzedniej? Gdzie już współpracowaliście i razem ją puszczaliście.
1: Tak, no dobra, można snuć 1500 teorii spiskowych, okej, ale to wyglądało tak, że miałem beznadziejne wyniki przy poprzedniej piosence. Wrzuciłem jeden filmik właśnie z tym fragmentem, który zażarł. I budzę się rano i zobaczyłem, że nie ma 300 wyświetleń, tylko jest 5000 wyświetleń. Myślę sobie, super, mamy przełom. I dalej po prostu robiłem to, o czym wspomniałem, czyli dzień w dzień postować ten sam fragment. Trochę do pożygu. Ja naprawdę, uwierzcie mi, że ja nie jestem tego fanem i to nie jest tak, że mi to sprawia ogromną przyjemność, żeby codziennie wrzucać ten sam fragment, bo to jest męczące. Ale po prostu you gotta play the game, bo takie są obecnie realia.
0: Don't hate the player, hate the game.
1: Dokładnie. Więc znowu, zarzuty jakieś horrendalne budżety i tak dalej są po prostu głupie. Te filmiki poradziły sobie organicznie. Możecie wejść na profil i to sprawdzić. Żeby odpalić reklamę, trzeba przekopiować jakieś unikatowe linki, których nigdy nie wysłałem w tej piosence. Bo na przykład w poprzedniej dopaliliśmy właśnie jedną rolkę reklamą i poszła tragicznie. I powiedziałem po 5 godzinach, błagam, wyłączmy to, bo to tylko się kasa przepala.
0: Okej.
1: Więc no nie, te to zarzuty są po prostu nietrafione. Jeżeli ktoś już sobie wyrobił zdanie, no to pewnie go nie zmienię, ale po prostu zagrałem tak, jak gra wymaga i piosenka udała, po prostu obroniła się sama.
0: I udało się i twój TikTok też jest ciekawym stadium. I ciekawie można też odbić piłeczkę, przewijając go do samego dołu, jak nagrywałeś rolki do swoich pierwszych numerów, na przykład tam na tle Queensbridge, gdzie są właśnie 2 komentarze i kilkaset wyświetleń, to gdyby tak było, jak ludzie mówią, to już wtedy by to tak żarło, że i tak by było dopalone od samego początku. No.
1: Też mam ciekawą anegdotkę na ten temat. Jakie to czasami potrafi być losowe. Jak rok temu Pronto zrobiło jeden viralowy filmik, który tam miał właśnie jakieś 120 tysięcy odtworzeń, to wtedy oczywiście, dobra, dalej wrzucałem i promowałem tę piosenkę. Wtedy zrobiłem jedno małe głupstwo, że właśnie wtedy wrzucałem różne fragmenty tej piosenki i wtedy już gorzej zażarło. To jest za mała próbka oczywiście, żeby postawić tezę, ale wtedy to szło dużo gorzej niż jak teraz zrobiłem jeden viral i katowałem ten sam fragment. No ale w pewnym momencie już mi się skończyły te rolki estetyczne z Pronto. Miałem takie, dobra, wrzucę starą piosenkę jeszcze raz. Wrzuciłem ten sam filmik z lekko przesuniętym fragmentem, który wcześniej zrobił 500 wyświetleń, a tamten zrobił 60 tysięcy, więc
0: no tak, TikTok to też jest loteria wielka.
1: To jest trochę loteria.
0: Lecimy dalej z tekstem, czy jeszcze coś odnośnie tych zarzutów, chociaż na pewno sobie jeszcze do tego wrócimy.
1: Chyba wszystko, co najważniejsze powiedziałem.
0: Tłumacz, a propos odbijania piłeczki, odbijam piłkę, gdy mówią, że to nie real talk.
1: Tak, tam za to ping pong, odbijam piłkę, gdy mówią, że to nie real talk, znowu tam za to ping pong, ponieważ mówimy o filmie Marty Supreme, odbijam piłeczkę, to chyba tego nie trzeba tłumaczyć.
0: Ja to 2026, gad, to się udało.
1: Fajnie, bardzo mnie to cieszy. Znowu mega przewózkowy tekst. No, six gad to wiadomo nawiązanie do Drake'a, a po prostu taka gra słowna, że 2026, no bo wydajemy w
0: to. To musimy się zatrzymać w takim razie przy nim, czy to jest jakaś twoja inspiracja, idol tego typu?
1: Bardzo go lubię. W sensie, jak koleś jest po prostu hegemonem.
0: Gigantem,
1: jest
0: tak.
1: Absolutnym gigantem. Uważam, że Iceman jest naprawdę całkiem spoko płytą.
0: Lubię tę płytę, uważam, że to jest...
1: Whisper My Name, tak. Taki sztos. Genialny
0: kawałek. Najlepsza, jaka wyszła w tym roku według mnie, bo tylko te słuchałem z zagraniem tego rapu.
1: No nie wiem, czy się zgodzę, ale płyta na pewno fajna. Bardzo go lubię muzycznie... I uważam, że miał najlepszą zwrotkę w disie z Kendrickiem. Ostatnia zwrotka Family Matters to jest najlepsza zwrotka tego całego disu dla mnie w ogóle bezapelacyjnie.
0: Czyli powiedziałbyś, że on wygrał?
1: Nie.
0: Ale zwrotkę miał najlepszą.
1: Absolutnie nie. Przegrał zdrowotnie, ale zwrotkę miał najlepszą.
0: Ale przy takim gigancie, jakim on jest, to...
1: Ciężko wygrać.
0: Nie wiem, czy on też... Nie wiem, czy on to jakoś teraz odczuwa bardzo.
1: No, liczbowo nie, a czy jego ego boli dalej? Oj, bardzo, na pewno tak.
0: I chyba w Los Angeles nie zagra prędko koncertu, chyba że to się wydarzyło i teraz plotek
1: upłynął. Nie, czy ja wiem. W sensie...
0: Nie będzie blokował.
1: Nie wiem, jeszcze zaczekajmy pół roku i zagra.
0: Dobra.
1: Jakoś w to nie wierzę.
0: Dobra. A taki, taki happening, jak on ostatnio zrobił, 20 dziewczyn versus jeden Drake, zrobiłbyś?
1: Nie.
0: A jak urośniesz tak jak on?
1: Nie, 3 razy nie, 4 razy nie.
0: Wrócimy do tej rozmowy za 10 lat, kochani, kiedy to się właśnie wydarzy i ten shot będzie ci wyciągany.
1: Zrobimy czek wszystkich tutaj moich statementów.
0: Okej, mamy... To jest większe.
1: To jest większe niż twoja dywidenda. 100. Ewidentnie robię to konsekwentnie. 100. Znowu, czysto przewózkowe linijki. Słowo spoko pełni tu funkcję tylko i wyłącznie rytmiczną, ponieważ po prostu fajnie wybrzmiewa.
0: Jedno z ulubionych słów raperów, wiadomo.
1: Też bardzo, tak dokładnie, ulubione słowo raperów. Ostatnio powiedziałem komuś, że to brzmi jakbyś, nie wiem, ten bark otwierał. Sko.
0: Okej. Dobrze, taka onomatopeja.
1: Fajnie to brzmi, więc sobie to wplotłem. Ewidentnie robię to konsekwentnie, a te brednie o mnie to fake agenda, wiadomo. Gadają, niech gadają. Robi się gorąco, już pytania mi wiercą. Najpierw bad bitch na friendzone, sorry, ale mam...
0: To w sumie teraz o mnie tutaj, o nas, o tej sytuacji, że robi się gorąco,
1: tak,
0: to...
1: Tak, już pytania mi wiercą. Może nie konkretnie o to najpierw bad bitch na friendzone, ale tak, pytania mi wiercą. Potem kolejna linijka, znowu czysto przewózkowa. Sorry, ale mam na okurantkę z Odessą Zion. Kolejne lanie wody.
0: Musisz powiedzieć o Odessa Zion, że...
1: Odessa Zion to jest też aktorka właśnie z Marty Supreme. Ona tam grała... Chyba można powiedzieć dziewczynę Martiego.
0: Tak.
1: No tak, no bo potem oni mieli happy end razem. Modelką Dior, to też tutaj akurat to nie ma głębszego znaczenia, po prostu dalej przewózka, The Shit We Be On, przewózka.
0: No i jest podwójny, bo jest modelką Ozion, modelką Dior. Boże, Odessą Ozion, no tak, modelką Dior.
1: Bawimy się flow, Odessą Ozion, modelką Dior, The Shit We Be On. Kiedyś wypiję naważone piwo, ale na razie robię sobie własny ambience, czyli... Co tam kiedyś przyjdzie, to przyjdzie. Na razie robię swoje. Już do mnie piją. Znowu tutaj gra słowna, wypiję, piją do mnie. Pokazałem zwrotę, no i się w pierś biją. Sentinel Prime Transformative Kino. Tutaj niezwykle przemyślana gierka słowna. Sentinel Prime Transformers Kino. Wow.
0: No bo Transformersy, mamy Sentinela Prime'a jednego
1: tak,
0: tam
1: tak. Jesteśmy wielcy, lecimy dalej. Robię takie ruchy, że mi walną Rico, o mnie dowie się nawet w Rio Twój Tio. No, robię duże ruchy.
0: Nie każdy wie, co to jest Rico też, a to jest też fajna przewieziona linijka.
1: No słuchajcie, Rico to są na przykład zarzuty, które miał postawione Young Thug za prowadzenie organizowanej grupy przestępczej. Więc no, nie ukrywam, że jakoś tą sytuacją się troszkę sugerowałem przy pisaniu tej linijki, aczkolwiek on ma dużo więcej złych rzeczy za uszami niż ja. Ale w sensie allegedly, sorry, allegedly. Więc tutaj po prostu taka przewózka, że no, że już w ogóle bombki strzelił, nie? O mnie dowie się nawet w Rio twój Tio. Znowu taka gra słowna, usłyszał o mnie wszędzie. Sprawdziłem, czy Tio po portugalsku to też jest wujek, bo miałem takie, że po hiszpańsku, a po portugalsku to sobie, dobra, też ciała. Krzywa przegroda, muszę naprawić kinol. Mam krzywą przegrodę po tacie, pozdrawiam tatę i mam katar przez 180 dni w roku. Ale słuchajcie, o krzywą przegrodę, ale breath control steel tight jak stilo, czyli wszystko jest okej. Nasty flow, więc mów mi Rico, znowu gra słowna, znowu Rico, tylko tym razem Rico nasty, a nie Rico zarzuty. Taka raperka. Jakby ktoś nie wiedział. No i potem wyje mam, żongluję techniką, stopa bas, grube, chyba mają 100 kilo. Deli Supreme, jak Marty Igo. Przepraszam.
0: I to przejście też jest takie wymowne, że to, co mówiłeś, że miałeś przerwę, bo chciałeś właśnie dowieść dobry materiał, a tu mamy dzbię na couple months. Czyli to jest właśnie, rozumiem, o tych kilku miesiącach, i że wierzyłeś, że to nadejdzie. Znowu jest manifestowane.
1: Totalnie tak. Ale nie myślałem o tym w ten sposób wcześniej. Ale dzięki, to jest akurat tak. To jest super wytłumaczenie tej linijki.
0: Czyli jednak muszę założyć to konto na Geniusie i to zacząć.
1: Zdecydowanie. Bezapelacyjnie. Tak, możemy tak powiedzieć. No bo trochę mi się cywidęło, zanim wróciłem z nowym materiałem, więc tak, super, dzięki. I'll believe it when it comes, the rush, I want it all day. No czyli po prostu chcę się czuć tak, jak kiedy robię muzę zawsze. No i znowu powtórka, jest Bynek Apple Man, I'll believe it when it comes, i wracamy z ostatnim
0: refrenem.
1: Powtórzeniem refrenu,
0: ten moment, dwoma powtórzeniami. Ten moment na przejściu, gdzie wjeżdża ten chór, to miałeś w głowie jakąś konkretną inspirację? To jest taki moment, taki można powiedzieć Kanye West moment trochę. Albo Childish Gambino z takich jego...
1: No ja jestem wielkim fanem i Childisha, i Kaniego, Gambino z 3005, tak?
0: Tak. Kawałek, no.
1: No to jest fantastyczny album. Nawet mam go na winylu. I też ten album jest dlatego mega fajny, bo go Ludwig Göransson wyprodukował, czyli ziomek, który jest odpowiedzialny za soundtrack do Oppenheimera. To jest ziomek, który jest odpowiedzialny za soundtrack do Czarnej Pantery, do Sinners. Za Sinners dostał Oscara, za Oppenheimera też dostał Oscara. To koleś jest po prostu... No, brak słów, szczerze. Ale on jest chyba Szwedem. A jak wszyscy wiemy, Szwedzi po prostu kumają to lepiej od wszystkich.
0: Jeździ się do Szwecji na specjalnie nagrywać płyty, no, żeby oni zrobili te hity.
1: Dokładnie. No, fenomenalny producent, kompozytor. Tę płytkę też zrobił właśnie w takim dreamy, trapowym klimacie, i ta płyta jest po prostu super. I czy miałem jakąś inspirację do tego fragmentu? Nie, ja po prostu, ja lubię, jak często w nutkach się bawię takim troszkę patosem właśnie, jak trochę to ten cinematic feel słychać, i po prostu celowałem trochę z tym bridge'em.
0: Tak, dobrze, że to nie jest za długie, bo wtedy mogłoby to czuć za bardzo. Z jednej strony powiedziałem po polsku.
1: No tak, jasne. Z jednej strony to jest taki moment oddechu od tej nawiki, a z drugiej strony no tak celowałem z tym fragmentem, żeby to było, wiesz, takie patosowe.
0: Po tym numerze, kochany, czujesz teraz większą radość czy presję?
1: Powiem tak, że ostatni tydzień nie przestawały mi się łapy pocić, w sensie masa stresu. Nie tak, że cały czas, bardziej taka huśtawka emocji, że rano wstaję i myślę sobie, a potem godzinę później już siedzę cały po prostu zlany potem. Więc ja się kompletnie nie spodziewałem, że to tak zażre i no może liczyłem na to, że dobrze pójdzie, ale poszło aż za dobrze, można by rzec. Bo dlaczego tak mówię? Bo taki single to może być z jednej strony taki blessing, a z drugiej strony curse, że jeżeli wiesz, teraz kolejne single nie będą na takim poziomie, to będzie cały czas tamten.
0: Wiesz, że drugi numer teraz zadecyduje o wszystkim. Drugi numer, mówię oczywiście w cudzysłowie.
1: Starał się już tak nie myśleć, że o wszystkim zadecyduje, bo to by było słabe.
0: My się tutaj...
1: Jak się nie uda z kolejnym, to będziemy grzać dalej, żeby się udało z trzecim, czwartym, piątym, szóstym. I takie trzeba mieć nastawienie, ale wiadomo, jasne, że mam presję. Ja przez tydzień nie mogłem się zdecydować, jaki utwór kolejny wydawać. Już miał być gotowy na wczoraj, w sensie w sobotę już miał być gotowy na wczoraj.
0: Że miał być już puszczony?
1: Nie,
0: czy miał być
1: w sensie sklejony, wysłany do miksu, masteru. No ale już podjąłem decyzję i mój Toxic Trade wygrał, czyli wjeżdżamy z przytupem, kolejnym numerem.
0: Ile w tych huśtawkach, takich jak mówiłeś, że rano było tak, później była ta presja i spocone łapy, a wcześniej taka wielka radość z patrzenia, jak to rośnie z dnia na dzień. Mhm. Ile było w tym zasługi i tutaj już w cudzysłowie ludzi, że wiesz, tak jak są teraz te memiczne filmiki, że w poniedziałek każdy propsował, a w piątek każdy mówi, że to jest muzyka do picia maczy. Co to znaczy w ogóle? Czy ty wiesz w ogóle, co to znaczy? Muzyka do picia maczy? Bo ja nie rozumiem tego.
1: Słuchaj, no to jest... Jakieś te pociski są wzięte z tego, że nutka poszła po prostu zbyt viralowo w pewnym momencie i już wtedy było takie Nie.
0: Nie może mu się tak udać.
1: Co za dużo, to niezdrowo. Nie no, w sensie, tak na serio, nutka poszła viralem i wiadomo, że jak się coś popularne zrobiło, no to będzie na to dużo hejtu. Więc od tego nie uniknę i po prostu z tym muszę nauczyć się jakoś funkcjonować. Na razie moim pomysłem jest po prostu niesprawdzanie social mediów i się nie denerwowanie na zatas, więc o tych filmikach na przykład teraz od ciebie słyszę pierwszy raz, bo...
0: To z jednej strony przepraszam, ale cieszę się, że możemy też to skonfrontować.
1: Ale nie, to jest miłe akurat. W sensie takie, że no tak, zgadzam się, bo sam byłem świadkiem, jak sobie to sprawdzałem cały czas, jak wiesz. Jak te filmiki najpierw wykręcały tak jeszcze po 100-200 tysięcy i tak, że już szło naprawdę dobrze, ale nie tak, że naprawdę dobrze, to... 95-90% komentarzy to były same propsy, no a w momencie, jak już to tam skoczyło na te listy top 50 i wszyscy zaczęli do tego kręcić filmiki, no to już się troszkę narracja zmieniła, ale to znowu, no to jest normalne, no niestety to jest po prostu normalne i wydaje mi się, że najlepszym sposobem, jak mogę teraz sobie z tym poradzić, to po prostu wydawać więcej muzy i robić to konsekwentnie i dowozić tą muzą, a nie się przejmować na zapas jakimiś komentarzami.
0: To jeszcze odnośnie komentarzy.
1: Że mnie pozdrawiają.
0: Tak, jeszcze nie. Ja te też nie wiem, o co chodzi. Ja już jestem dziadkiem.
1: To jest taki trend, który się wziął, nie wiem, z pół roku temu czy coś takiego, że jak ktoś wypuszcza słabą nutę, to się mu pisze, to jest moja ulubiona piosenka, pozdrawiam cię po Tel Awiwu. No bo wiadomo, jakie jest jednak nastawienie większości osób względem
0: Izraela.
1: Czuję
0: się, jakbyś mi tłumaczył, jak zrobić znak zapytania na klawiaturze, nie? Naprawdę. Nie.
1: Więc teraz to przyszło do mojej sekcji komentarzy.
0: Mnie też, no.
1: Tak. Jedna śmieszna rzecz, którą akurat widziałem, bo ktoś mi podesłał screena jakiegoś filmiku. I jak masz takie pasemko na dole filmików, że jak jest tam najczęściej wyszukiwane hasło związane z tym filmikiem. I było napisane MJ Telly Izrael, o co chodzi? I to było akurat mega śmieszne.
0: No i widzisz, internet jest takim niesamowitym miejscem, że mogą się wydarzyć takie rzeczy jak z tobą, a z drugiej strony może być też taki, no... Momentami straszny, bo to jest tak naprawdę, ty się mierzysz z tym na samym początku. W zasadzie powinienem zacząć tę rozmowę od pytania, jak ty się czujesz?
1: No, jest duży mętlik w głowie, wiadomo. adaptuje się z dnia na dzień.
0: Jeszcze tego. Z tych takich komentarzy, wiesz, jakie jeszcze najczęściej się pojawia? Jesteś, ja tu sobie to przerodziłem w pytanie, aha, czy jesteś bardziej jak Shafter, czy jak Taco Hemingway?
1: Ani ten, ani ten.
0: A jak dobrze jesteś zaznajomiony z ich muzyką w ogóle?
1: Dobrze, bardzo dobrze. Tak mi się, znaczy, mam nadzieję, że zaraz szybkie strzały nie padną w kontekście, dobra, piąty trakta, pocztówka z WWA, bo aż tak to nie, ale słucham i Taco i słucham Shaftera. I w momencie, jak już poszła po prostu jakaś nawałnica komentarzy, że to jest Shafter, to już wtedy miałem takie, że kurde,
0: ale to jest,
1: serio?
0: Nie. Ja to mówiłem u siebie, rozumiem. Jestem praktycznie przekonany w 100%, że to wynika tylko z tego, że ludzie znają Shaftera z jego stylu, że tak, z makaronizmów. I tylko dlatego to łączą.
1: Tak, też mi się tak wydaje, bo ani...
0: Nie ma żadnego innego punktu wspólnego, nic.
1: Zgadzam się. Wydaje mi się, że jednak Shafter raczej by tak szybko nie nawijał, no, po tak. Pierwsze. On ma raczej laid-back styl, przynajmniej na tych starszych rzeczach. Mam te wstawki angielskie, aczkolwiek uważam, że i tak Shafter miał dużo bardziej takie witty, ciekawsze nawiązania do popkultury i dużo bardziej różnorodne niż chociażby to jest w tej piosence. Więc to uważam, że to porównanie nie jest trafione, a to, że na tunie nawijam w pierwszej zwrotce i na refrenie, no to chyba nie jest wystarczający punkt zaczepienia, żebyśmy byli tutaj jakimiś bliźniakami sonicznie. Nie.
0: Bliźniakami na majku.
1: Nie, tak samo Taco.
0: No właśnie, skąd ten Taco?
1: Żaden Taco, ja nie potrafię tak dobrze nawijać storytellingowo.
0: Byś chociaż miał wąsy.
1: Gdybym miał wąsy, ale nie rośnie mi zarost, więc obawiam się, że nie będę mieć wąsa w najbliższym czasie. Ani nie nawijam tak storytellingowo, ani cała ta piosenka, okej, ma swoje backstory i ma swój kontekst, ale jest jednak dużo bardziej chaotycznie poskładana niż typowa piosenka Taco, więc znowu ani stylistycznie, ani strukturalnie to nie jest do siebie podobne, ani maniery nie mam do niego podobnej. No, chyba wystarczy, bo to już przeszedłem przez każdą najważniejszą kwestię.
0: Możesz jeszcze rzucić na przykład...
1: Śpiewam trochę więcej i też tego śpiewania będzie więcej później.
0: Tak, to prawda. Nawet na tych kilku singlach to słychać. Możesz rzucić jeszcze po ulubionym projekcie od jednego i od drugiego, no, tak, żebyśmy mieli jakąś fajną klamrę.
1: Okej. Kurczę, no Shafter... Pierwszy bądź drugi projekt chyba bym je stawiał na równi. Aczkolwiek pierwszy...
0: Jego pierwsza...
1: Pierwszym każda piosenka jest dla mnie bezapelacyjnym...
0: Spoko, ja też
1: slaperem.
0: Nie wymówię tego tytułu. Ja nie wiem, jak to się...
1: Och, de Voix, czy coś takiego?
0: Kamil, jak się czyta ten tytuł?
1: O. Dzięki, że zwróciłeś uwagę, że tutaj staram się wykręcić z tego. A Audiotele, no Audiotele też jest super. Pager, Martin Shkreli, Bigos, mm-hmm. Taco i Shafter, genialne. A Taco?
0: Swoją drogą?
1: Taco nie wiem, bo nie jestem, właśnie z Taco nie jestem aż tak osłuchany, jeżeli chodzi o płyty od deski do deski. Każda płyta ma super numery, ale tak, żeby spojrzeć na te albumy bardziej holistycznie, to tutaj mam trochę braki.
0: Żeby wskazać jeden projekt, to wskaż jeden numer.
1: Taki najbliżej, taki, który ma miejsce w moim serduszku, najwygodniejsze miejsce w moim serduszku, to Nostalgia.
0: Już cię puszczam. Ja zawsze na koniec mam takie pytanie, dzięki któremu nasi goście mogą właśnie zapowiedzieć rzeczy, żeby mieli te 3 minuty na 30 powodów, żeby sprawdzać nadchodzące rzeczy. Ty jesteś tak świeżą postacią i tak naturalną postacią, którą ja tutaj widzę i przez ten czas, jaki rozmawiamy, że zadam to pytanie trochę inaczej. Mhm. 3 minuty na 30 powodów, dzięki którym ludzie powinni zostać z twoją muzyką i żeby byli ciebie ciekawi.
1: Dobra, nie obiecuję, że zrobię 3 minuty, ale cześć. Ja nazywam się Max, pseudonim MJ Deli i chciałem ciebie gorąco zachęcić do sprawdzenia moich najbliższych numerów. Będą różnorodne, ale też nie będą kompletnie odbiegać od stylistyki mojej poprzedniej piosenki. Jeżeli ci się spodobała, to myślę, że się nie zawiedziesz niedługo. Będą traki, które mają dużo energii. Będą traki bardziej nostalgiczne. Będą nutki, które wjeżdżają totalnie z przytupem. Drugie będą bardziej cinematic, bądź właśnie z takim patosem, jaki miała poprzednia nutka. Więc na pewno nie będziemy się nudzić razem. I myślę, że zainwestowanie w ten sound teraz to dobra inwestycja. Pozdrawiam serdecznie.
0: To był MJ Deli, bardzo ci dziękuję. Bardzo miło było poznać i...
1: Śliczno. Bardzo dziękuję za zaproszenie i też mega dziękuję za wszystkie miłe słowa, które powiedziałeś wcześniej, bo naprawdę jest mi bardzo miło, dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję i jest mi bardzo miło, że przyszedłeś, bo jestem przekonany, że
1: cała przyjemność po mojej stronie.
0: Że po płycie już dzisiaj nie będzie chciało na wywiady chodzić.

0: Reclama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Za mniej.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić
10: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
0: Teraz ostatnia reklama.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM Kraków.
13: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Radio. Kiss.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Gastorama.
11: Teoria
9: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
9: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
13: Nie. Jakie to składniki?
12: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
13: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
12: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
17: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
18: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
17: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
20: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
21: Cześć, tu Baza!
22: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
23: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
24: I spotkanie z nami na żywo.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
10: Sposób na Twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Dużo dobrego.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
13: Za mniej.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
15: Czyta lektor AI.
16: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
15: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
16: Stokrotka.
17: A cappuccino też za piątkę?
18: Też.
17: A flat white?
18: Też.
17: A
18: też. Teraz

0: Kaufland. Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
1: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
0: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Teraz ostatnia reklama.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Po reklamie. Radio Kiss FM. To jest banger. Yes.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 70.

0: 6 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Media Expert, taniej masz.
13: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
13: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
14: Stokrotka.
15: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
16: Nie, jakie to składniki?
15: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
16: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
15: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
20: Kogo?
19: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
20: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
19: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
20: Tak, jest posterunkowy Cezary.
19: No, więcej na szkłomazgo.pl.
20: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
19: I Cezary Pazura.
21: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
21: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
22: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
1: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
2: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 11

0: promocja. Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
1: Wait a minute.
0: Mamy na to sposób.
2: Crazy.
0: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drop some bangers w Radiu Kiss FM. Yes. Autopromocja. Reklama.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody-allegro.pl.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
17: Lidl, to się opłaca.
18: 29. urodziny Carrefoura, codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
19: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
19: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
19: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Teraz ostatnia reklama.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
2: Po reklamie.
13: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Radio Kiss FM.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez trzy pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
21: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
22: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
21: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Słyszysz w radiu
1: siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Kiss. Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez 3 pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
8: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Teraz ostatnia reklama.
18: Au! Znów ten ból.
19: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
18: Mhm.
19: To
1: afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
18: O.
1: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Po reklamie. Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for...

0: tipsy. Autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Reklama.
1: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
2: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 11

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
11: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
10: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
0: Teraz ostatnia reklama.
13: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM.

Radio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
5: Cześć, tu Baza!
6: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
7: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
8: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: Auto promocja. Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
1: Wait a minute.
0: Mamy na to sposób.
2: Crazy.
0: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM. Yes. Autopromocja. Reklama.
3: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Teraz ostatnia reklama.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Po reklamie. To jest radio Kiss FM.

0: żeby się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
16: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli frosty kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
18: 3,17,41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8,11.
21: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Teraz ostatnia reklama.
23: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
22: Po reklamie.

0: dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Teraz ostatnia reklama.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM. To jest banger.

0: by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę.
8: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Teraz ostatnia reklama.
19: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
18: Yeah.

0: That's not like...
1: Radio. Kiss F.

0: Toma.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Nerwowość, krowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
11: Sposób na Twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
21: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
22: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
21: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
22: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
21: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
22: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Teraz
0: teraz ostatnia reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Yeah. Here we go! Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for...

0: to promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM.
0: Yes. Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób

0: twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co w sisy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
20: Media Expert, dalej masz.
21: Teraz ostatnia reklama.
22: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
21: Po reklamie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez trzy pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie. Jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Teraz ostatnia reklama.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie. We are the, we are the.
19: Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje.

0: Autopromocja. Uwaga, uwaga! Tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
2: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Cześć, tu Baza!
11: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
12: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
13: I spotkanie z nami na żywo. Widzimy się

0: na eventim.pl.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

0: to promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM.

Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, w której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: FM. Drops and bangers.
1: Potrebno

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmiany, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2-0-1